Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w mi-

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Jak już się pewnie domyślacie, no cóż, majóweczka przyniosła pewne konsekwencje zdrowotne pani redaktor Adze Wiśniewskiej. I w związku z tymi konsekwencjami, z tym jak potwornie brzmię, ograniczę dzisiaj mówienie do absolutnego minimum, ale oczywiście magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna się odbędzie. Już teraz bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. W najbliższym kwadransie na 95 pojawi się oczywiście Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, która przybędzie do nas z kilkoma tematami. Między innymi będzie nam opowiadała o umowach o dzieło, które zarejestrowano na Warmii i Mazurach. Będzie też o 800+. Z kolei Patryk Polikowski opowie nam o dodatkowych pieniądzach na zabytki, które przekazało miasto właśnie na ten cel, a Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie będzie nam podpowiadał, na których liniach możemy spodziewać się pewnych zmian wprowadzonych w rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie właśnie od maja. Zapraszam Was zatem bardzo, bardzo serdecznie i oddaję już teraz głos pani Annie Grabowskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Olsztynie.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009-2019, a także renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. Jest to zadanie, które wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 roku. Przeliczenia są realizowane z urzędu, a to znaczy, że nie trzeba składać wniosków ani dopełniać żadnych formalności. Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił wysokość 215,5 tysiąca świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już prawie 130 tysięcy osób i w tej grupie 98,5 tysiąca przykładków, co stanowi 76%, przeliczone świadczenia okazały się wyższe. Jeżeli chodzi o pozostałe przypadki, przeliczenia nie wpłynęły na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak na przykład wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient. Albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tak zwaną rentę wdowią i przypomnijmy, że jest to połączenie wypłaty renty rodzinnej i świadczenia własnego w maksymalnej wysokości, to jest w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury. Ponowne ustalenia wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019. Zdecydowaną większość stanowią emerytury i to jest 97% wszystkich spraw. Renty rodzinne jest to zaledwie 3% przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety, co stanowi 74%, a 26% udziału to mężczyźni. Przy ustaleniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio ponad 172 zł brutto miesięcznie. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już prawie 168 tysięcy decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, aby zawiesić postępowanie, powinny zostać zakończone do 31 maja 2026 roku. Dorabiający seniorzy mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury, jeśli nadal pracują i odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory musieli składać papierowe wnioski, teraz w portalu EZUS jest już dostępna elektroniczna wersja wniosku ERKO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Jest to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Dotychczas wniosek ERKO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej. Część osób dołączała jego skan do wniosku POG w EZUS-ie. Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury to jeden z częściej składanych do nas wniosków. Jego elektroniczna wersja znacząco usprawni ten proces. Wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także chcą przeliczyć już przyznane świadczenie, gdyż na przykład przy składaniu wniosku o emeryturę nie miały wszystkich dokumentów, które potwierdzały okresy ubezpieczenia, a i które można było uwzględnić przy obliczeniu wysokości świadczenia, albo dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę czy rentę, albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia. Tą możliwość mają także te osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne. Wniosek RPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Mieliśmy sygnały od klientów, że oczekują wprowadzenia możliwości złożenia wniosku RPO w pełni przez internet. Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię dalszej elektronizacji usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony. Wniosek RPO nadal można składać także w tradycyjnej papierowej formie. Elektronizacja jest to ułatwienie, a nie obowiązek. Z rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że umowy o dzieło przedsiębiorcy wykorzystują przede wszystkim do realizacji krótkich projektów, a najczęściej zawierali je na jeden dzień i to jest aż 29% wszystkich umów. Kolejne 7% trwało 2 dni. Połowa wszystkich umów kończy się przed upływem około tygodnia, ponieważ mediana długości umowy wynosi 5 dni. Średni czas trwania umowy jest jednak dłuższy i wynosi 34 dni, co pokazuje, że obok bardzo krótkich zleceń pojawiają się takie bardziej rozbudowane projekty. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w 3 sektorach gospodarki: informacja i komunikacja, i to jest ponad 20% wykonawców, a działalność profesjonalna, naukowa, a także techniczna 17,5%, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją jest to prawie 15%. W porównaniu z rokiem poprzednim, w 2025 roku najbardziej zwiększyła się liczba osób, które wykonują umowy o dzieło w sektorze usług administrowania i działalności wspierającej, i tu nastąpił wzrost o ponad 10%. Największy spadek widoczny jest w sekcji przetwórstwo przemysłowe i to jest o 8% więcej. Mężczyźni stanowią 51,3% wszystkich zgłoszonych osób, a najliczniejszą grupą, czyli prawie 1/4 wykonawców, są osoby w wieku 30-39 lat. Osoby pomiędzy 20 a 59 rokiem życia to ponad 80% wszystkich wykonawców umów o dzieło. W 2025 roku około 6% wykonawców umów o dzieło stanowili cudzoziemcy. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy i to jest prawie 44% wszystkich cudzoziemców, a następnie Białorusini i to stanowi ponad 30%. W dalszej kolejności są m.in. obywatele Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Indii. Największą grupą podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło, stanowiły małe firmy. Prawie 60% z nich zgłaszało do ubezpieczeń nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Z kolei duże podmioty zatrudniające ponad 250 osób stanowiły tylko 3,3% wszystkich płatników, którzy zgłaszają takie umowy. Po 5 latach funkcjonowania rejestru można zauważyć stabilność głównych trendów. Umowy o dzieło są najczęściej wykorzystywane przez niewielkie firmy, szczególnie w branżach kreatywnych i technologicznych, i są to umowy krótkoterminowe. W 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1 300 000 umów o dzieło. Jeżeli chodzi o podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, to te zawarły w ubiegłym roku 1 500 umów o dzieło, natomiast pracę na takich umowach świadczyło prawie 7 000 mieszkańców regionu, a dzieła zamawiało niemal 1 500 przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zakład otrzymał ponad 100 milionów formularzy RUT, które dotyczyły prawie 1 300 000 umów o dzieło. Informacje o nich dostarczyło prawie 70 000 podmiotów. Nowy okres świadczeniowy na 800+ rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku, powinni to zrobić do końca kwietnia. kwietnia, co gwarantuje im zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Do tej pory rodzice z Warmii i Mazur złożyli prawie 110,5 tysiąca wniosków o 800+ na 163,5 tysiąca dzieci. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli zdążą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do końca kwietnia bieżącego roku, otrzymają świadczenie na rachunek bankowy już w czerwcu, co daje im zachowanie ciągłości wypłaty. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić przez UEZUS, czyli EZUS, przez portal Empatia, przez bankowość elektroniczną, a także za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji MZUS. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat bez względu na dochód rodziny. Natomiast w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem każdemu z rodziców przysługuje po 400 zł. Od 1 lutego 2026 roku zmieniły się zasady wypłacania świadczenia dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic musi być aktywny zawodowo. Dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci poniżej 6 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest to, że zarówno rodzic ubiegający się o świadczenie, jak i dziecko muszą zamieszkiwać na terytorium Polski. Podobne zasady będą obowiązywać od czerwca 2026 roku także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, a także Wielkiej Brytanii objętej umową o wystąpieniu, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Prawo do świadczenia będzie zależało od aktywności zawodowej rodzica w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował to na podstawie danych z naszych systemów ubezpieczeniowych.
1: Mówiła Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, a teraz zapraszam Was na kilka słów od zapowiadanego wcześniej już Michała Koronowskiego z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, który podpowie, jakie zmiany zostały wprowadzone w majowym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie.
3: Jak co roku od maja wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a główne założenia to wzmocnienie kursowania linii 107 i 113, wydłużenie godzin kursowania linii numer 126 do i z krańca przystanku Jagiellońska Ogrody, wydłużenie godzin kursowania linii numer 304 oraz wznowienie kursowania linii numer 307 we wszystkie soboty, niedziele i święta, jak również w dni robocze w okresie wakacji. To nie koniec zmian, ponieważ wprowadzone zostają także stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tym razem dotyczą one korekty rozkładu jazdy linii numer 101 wieczorami we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe kursy na liniach numer 106, 119 i 305, zmiany w kursowaniu linii numer 107 do krańca Łupstych, a także zmiany na liniach numer 121, 135 oraz 136. Szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu wspomnianych linii dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Zieleni Transportu w Olsztynie.
1: I na koniec jeszcze kilka zdań od Patryka Pulikowskiego z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który podpowie, na co zostały przeznaczone dodatkowe środki w budżecie miejskim.
4: Do właścicieli i opiekunów zabytków trafi w tym roku 350 tysięcy złotych z budżetu miasta Olsztyna. Te pieniądze wesprą 7 konkretnych działań. Największa dotacja, ponad 200 tysięcy złotych, została przyznana przez radnych wspólnocie przy ulicy Kołłątaja 24. Tam prace będą realizowane przy elewacji kamienicy, która po latach odzyska dawny wygląd. Pieniądze trafiły też na badania i dokumentację dawnego spichlerza przy ulicy Kołłątaja 14, a przy ulicy Chrobrego 5 zaplanowano remont dachu wraz z wymianą dachówek i obróbek blacharskich. W jesiennym naborze wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie prac renowacyjnych, konserwatorskich przy zabytkach. Niestety tylko część z nich spełniła wymagania formalne.
1: Spotkaniem z Patrykiem Pulikowskim z Olsztyńskiego Urzędu Miasta kończymy tę część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie Wam dziękuję. Za Katarzyna Aga Wiśniewska. Już teraz też zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Jak dużo osób było niezdolnych do pracy w minionym roku? jakie sposoby wykorzystują oszuści na wyciągnięcie danych i pieniędzy oraz jak wypadło roczne rozliczenie składki zdrowotnej i kto powinien o nim pamiętać. Już o tym za chwilę będzie nam opowiadała Anna Grabowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna oczywiście. Ale zanim przejdziemy do ZUS-u w Olsztynie, to chciałabym Was zabrać w jeszcze jedno miejsce. Otóż niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi, a w związku z tym obchodzono to święto w bardzo wyjątkowych okolicznościach i też połączono je z jeszcze jedną okazją, o czym już za chwilę nasi goście będą nam opowiadali. Jakie to święto? Otóż Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej świętuje kolejny jubileusz i o tym, jak duże ma to znaczenie w kontekście także świętowania Dnia Ziemi, opowiadał komendant major Straży Granicznej Łukasz Wolański.
5: Szanowna pani dyrektor, szanowny panie nadleśniczy, panie, panowie oficerowie, funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej, szanowna młodzieży, szanowni państwo, spotykamy się dziś w Wilczym Szańcu, miejscu wyjątkowym, w którym chcemy uczcić dwie inicjatywy. Pierwsza dotyczy obchodzonym w tym roku 35-lecia powołania Straży Granicznej, a druga Międzynarodowego Dnia Ziemi. Łączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Mówię troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz o troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Od 35 lat Straż Graniczna stoi na straży nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej, dbając o bezpieczeństwo Polaków. To służba, która wymaga poświęcenia, odwagi, ciągłej gotowości do działania. Dzisiejsza akcja pokazuje, że misja naszej formacji wychodzi także poza codzienne ramy służby, obejmując troską środowisko naturalne, obejmując troską przyszłe pokolenia. Każde posadzone drzewo jest inicjatywą w przyszłość, jest inwestycją w czyste powietrze, jest inwestycją w lepsze warunki życia przyszłych pokoleń. Pokoleń, które będą bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, dbajmy o naszą planetę, o nasze środowisko, bowiem jej dobrostan jest gwarancją lepszych warunków życia, ale także i dla nas, jako mundurowych, gwarancją lepszej służby. Wilczaniec, miejsce naznaczone historią, jest dzisiaj przestrzenią nadziei i odnowy. Każde zasadzone drzewo, które będzie rosło przez kilkadziesiąt lat, będzie dla przyszłych pokoleń symbolem tejże właśnie odnowy, ale także pamięcią o tym, że bardzo ważna jest harmonia pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej akcji. Niech ta akcja będzie dla nas wszystkich symbolem odpowiedzialności. Odpowiedzialności za ojczyznę, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, także odpowiedzialności za środowisko oraz za przyszłość.
6: Szanowni Państwo, Panie Generale, Państwo Komendanci, jako nadleśniczy miejsca bardzo serdecznie Was witam w Wilczym Szańcu, na terenie Nadleśnictwa Szerkowo. Wilczy Szaniec jest małym skraweczkiem dosłownie naszego nadleśnictwa, bo zajmuje około 1% całego nadleśnictwa i dziś stanowi ośrodek edukacji historyczno-przyrodniczej. Ta historia jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że podczas dzisiejszego spotkania ta właśnie przyroda i ta ekologia będzie na pierwszym miejscu, bo mamy poważne zadanie. Mamy do posadzenia 3000 dębów, mniej więcej na pół hektarze lasu.
1: Dopowiadał nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz. I teraz przechodzimy już do spotkania kolejnego zresztą z Anną Grabowską z Olsztyńskiego Oddziału ZUS, która będzie nam podpowiadała między innymi o tym, jakie metody stosują oszuści, żeby wyłudzić od nas dane i oczywiście będzie nas przestrzegała, jak się od tego uchronić. Zdradzi nam też, kto powinien pamiętać o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej i jak dużo zgłoszono w zeszłym roku niezdolności do pracy na Warmii i Mazurach.
2: Do 20 maja 2026 roku część płatników składek musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się również próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a także opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku. Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 roku, a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dlatego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy. Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 roku i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 roku, ale w tym czasie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ESUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać go do 1 czerwca 2026 roku. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 roku. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 i należy zrobić to najpóźniej do 20 maja bieżącego roku. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026. W ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa polegająca na podszywaniu się pod adres mailowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL, a także danych karty płatniczej. Przestrzegamy, aby nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości. Przypominam również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na platformie usług elektronicznych ZUS i wybrali właśnie taką formę kontaktu. W sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem telefonu 22 560 1600 lub wysłać do nas wiadomość mailową na adres cot@zus.pl. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna, który odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oszust namawiał tego pana do przystąpienia do programu emerytalnego, aby w ten sposób zwiększył swoją emeryturę. Oczywiście zażądał za to opłaty i to dość wysokie, do 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie, a także było tam przypomnienie o tym, że należy uiścić opłatę. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Należy również zwrócić uwagę na informacje, które przekazujemy przez telefon, ponieważ mogą być one wykorzystane w niewłaściwy sposób i przysporzyć naszym klientom wielu problemów. Przypominam również, że elektronicznie lub SMS-owo kontaktujemy kontaktujemy się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na EZUS-ie, a także wybrali ten sposób kontaktu. W ostatnich latach widzimy wzmożone działanie grup przestępczych, a także oszustów, którzy wykorzystują różne kanały komunikacji, a także narzędzia sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne, czy też podszywających się pod znane nam osoby. W przypadku kontaktu telefonicznego, którego sami nie inicjowaliśmy, osoby dzwoniące często starają się wymusić na nas decyzję. Mówią, że mamy mało czasu, grożą utratą pieniędzy i tę podobne sytuacje. To powinno wzbudzić naszą dodatkową czujność. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien to natychmiast zweryfikować. Aby to zrobić, można skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej, a także na nasz adres mailowy cot@zus.pl. W 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 miliona dni absencji chorobowej i jest to 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i o 8 milionów dni więcej niż na przykład w 2021 roku. Przeciętnie na jednego lekarza przypadało 117,8 wystawionych zaświadczeń lekarskich. Największą liczbę zaświadczeń przypadających na jednego lekarza odnotowaliśmy na Warmii i Mazurach i jest to 160,2 zaświadczeń, które zostały wystawione średnio na 11,56 dnia. Liczba osób, którym w tym województwie w 2025 roku wystawiono przynajmniej jedno zaświadczenie z tytułu choroby własnej, wyniosła 226,8 tysiąca. Najmniej wystawionych zaświadczeń przypadało na jednego lekarza w województwie podlaskim i jest to 79,1 zaświadczenia, a średnia orzeczona długość wynosiła 10,9 dnia. Zaświadczenia te zostały wydane 180 tysiącom ubezpieczonych. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano więcej o 0,5 miliona dni zwolnień lekarskich. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich, których wystawiono niecałe 10 milionów z tytułu choroby własnej do 5 dni. To jest 0,2% więcej niż rok wcześniej. W tym 1,8 miliona zaświadczeń jednodniowych i w 2024 roku było to 1,7 miliona. Na Warmii i Mazurach lekarz przeciętnie wystawił ponad 160 zwolnień lekarskich na okres średnio 11,5 dnia. Z tytułu chorób własnych lekarze wystawili ponad 24 miliony zaświadczeń na łączną liczbę 277,6 miliona dni. Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Następnie są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Później klasyfikują się choroby układu oddechowego. Następnie są urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, ciąża, poród i połóg, a także jednostki chorobowe związane z COVID-19. Niezdolność do pracy coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniami. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także złymi relacjami w miejscu pracy. Rosnąca absencja chorobowa w Polsce staje się coraz bardziej zauważalna. Chorujemy częściej i coraz dłużej. Jest to zjawisko dynamiczne i zmienne sezonowo. Jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat, a także o czasie trwania niezdolności do pracy.
1: Spotkaniem z Anną Grabowską kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Pytacie w listach, jak się mam? No lepiej, lepiej, dziękuję. Mam nadzieję, że lepiej też nieco brzmię. Aga Wiśniewska, witam Was bardzo serdecznie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
2: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
3: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
1: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, czy panowie żeglujecie?
2: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy, no może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i z przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
1: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie, jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
3: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą, od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia. Także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne takie, jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę i te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane, to znaczy MOPR też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca, natomiast są też weryfikowane, to znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak? Czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją

0: pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące. Wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak? Gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas tam, pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę. To znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami. Wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników. My wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj. Czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat. Czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach. Więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOP, MOP od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informacje zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip rekunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile mu zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę, zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby, jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności i wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco. Z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
1: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje?
0: Oczywiście, że tak. To znaczy jest tam numer numer taki ratunkowy, który używa MOP i po wydzwonieniu, tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć, tak? To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się osoba, która tej pomocy potrzebuje.
1: Jeszcze o to chciałam podpytać, czy tworząc jakby te udoskonalenia aplikacji, myśleliście Państwo też o tym, że właśnie na tych warmińsko-mazurskich akwenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają patentów i trochę nie wiedzą, jak się tak naprawdę po tych akwenach poruszać.
2: No właśnie tutaj mamy, kolega opowiedział o wielu funkcjonalnościach aplikacji, może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. Czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi. I często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być. W którym miejscu powinien minąć tą boję. Aplikacja pozwala nam właśnie zorientować się w tej sytuacji. I nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, która boja co oznacza, to w ostateczności aplikacja powie nam sama, że wpływasz w miejsce niebezpieczne, uważaj, tak, i musisz to miejsce ominąć. To miejsce będzie zaznaczone dodatkowo na czerwono w aplikacji. Także wychodzimy właśnie naprzeciw tym osobom też niedoświadczonym lub doświadczonym pływających w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Albo na przykład może się komuś zdarzyć, że jeszcze po zmroku nie zdążył dopłynąć do portu. I wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem. A po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
1: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowała, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
2: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS. I szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
1: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, żeby to wszystko badacie od lat?
0: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć. I dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe na wodzie. I daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie w tych naszych rozwiązaniach, będzie widziało w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
1: I to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia na temat aplikacji Żegluj. Jeśli lubicie spędzać czas wolny na wodzie, czy to wiosną, czy to latem, a może nawet jeszcze gdzieś tam czasami jesienią, to koniecznie zainstalujcie sobie tę bezpłatną aplikację, która pomoże Wam poruszać się właśnie po warmińsko-mazurskich akwenach lub na przykład po olsztyńskich, jak chociażby jezioro Ukiel. Do tego tematu, tak jak wspomniałam, jeszcze wrócimy, więc zostańcie z 95, bo mamy jeszcze Wam kilka ciekawostek do przekazania.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry ponownie. Na 95 rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym opowiadać będziemy razem z moimi gośćmi m.in. o aplikacji Żegluj, ale pojawi się także prezydent Olsztyna i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel, którzy będą opowiadali z kolei o tym, jak duże pieniądze i w co zostaną zainwestowane jeszcze w tym roku i w kolejnym. Ale tak jak już wspomniałam, zacznijmy może od dokończenia tematu i rozmowy z dwoma naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a dokładnie z Dariuszem Popielarczykiem i Tomaszem Templinem, współtwórcami aplikacji pod tytułem Żegluj. Dlaczego to narzędzie jest ważne i dlaczego warto z niego korzystać, zwłaszcza jeżeli planujecie rejs po warmińsko-mazurskich jeziorach w tym sezonie?
4: Czyli ten pierwszy projekt, który wyszedł w 2019 roku, to od tego momentu do teraz, przez te 7 lat prawie, panowie pracowaliście nad tym właśnie, jak to ulepszyć, tak? Dobrze rozumiem?
2: Produkt, aplikacja wystartowała w 2018 roku. Następnie ze 2 lata później uzyskaliśmy pierwszy z projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak zwany Kickstart, na jakby rozbudowę pomysłu związanego z naszą aplikacją, a następnie w 2022 bodajże uzyskaliśmy też kolejny projekt, ale to już troszeczkę bardziej rozbudowany, tak zwany demonstrator, też Europejskiej Agencji Kosmicznej, na taką poważną rozbudowę naszej aplikacji, na wdrożenie nowych technologii, nowych pomysłów, nowych funkcjonalności. I projekt zakończyliśmy w tamtym roku.
4: W takim razie, czy da się zrobić coś jeszcze?
2: Cały czas próbujemy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, ponieważ no, nie będzie poprawy bezpieczeństwa, jeżeli użytkownicy nie będą korzystali z tej aplikacji. Także idziemy też w tym kierunku, żeby projekt rozwijać, żeby też wspierać służby ratownicze, bo jak wiemy, są one bardzo potrzebne, ale też jakby są słabo wspierane. Mówię tutaj o Mazurskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe. Troszeczkę inna nazwa w stosunku do tych, które funkcjonują w innej części Polski. Także współpracujemy cały czas, rozwijamy produkt, zamierzamy też obejmować naszym produktem coraz to nowsze zbiorniki wodne. Tutaj trzeba powiedzieć też, że to zbieranie informacji o terenie, o którym tutaj kolega wspominał, za pomocą zdalnych technik miarowych, czy tutaj systemy batymetryczne, które posiadamy w takiej opcji o wysokorozdzielczej, czyli możemy najmniejsze obiekty znaleźć na dnie, które są przeszkodami, czy fotogrametria lub skanik laserowy ze latających obiektów. To dają nam możliwość właśnie pozyskiwania nowych obszarów, jeżeli chodzi o te dane terenu.
4: Pan też tutaj wspomniał o tym, że uda wam się poszerzyć ten obszar, to znaczy, że jak dużym obszarem na razie aplikacja, jak duży obszar ma w swoich zasobach, ile tych jezior, ile tych akwenów faktycznie się znalazło, po których będziemy mogli już teraz bezpieczniej pływać?
0: W pierwszej fazie skupiliśmy się na tym regionie, który jest nam najbliższy, ale też na którym koncentruje się największy ruch tak naprawdę i tam, gdzie jest największa liczba zagrożeń, czyli na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, i tutaj w zasadzie udało nam się już te najważniejsze zbiorniki wszystkie pomierzyć, wprowadzić do systemu, natomiast nie możemy zapominać też o pozostałych, bo aplikacja wykorzystywana jest nie tylko tutaj w tej części Polski, ale też w pozostałych regionach. I tam właśnie jest szczególna rola tej aplikacji, dlatego że możliwość dodawania przez użytkowników oznakowania jest kluczowa, dlatego że fizyczne oznakowanie jest możliwe tylko na tych zbiornikach najbardziej popularnych. Na tych mniej popularnych nie ma fizycznego oznaczenia, gdzie są miejsca niebezpieczne, i to powoduje bardzo duże zagrożenie dla osób, które nie znają tego zbiornika. Więc wprowadzenie takiej możliwości, że w oparciu o aplikację, która ma już informacje od tych użytkowników, którzy tam poruszają się wcześniej i oznaczyli miejsca niebezpieczne, jest jeszcze bardziej kluczowa, dlatego że tam nie ma żadnych innych informacji. Więc staramy się również poszerzać ten zakres możliwości i nawet nie dysponując szczegółowym odwzorowaniem dna, jesteśmy w stanie wspierać ten proces bezpieczeństwa w oparciu o różne inne czynniki, w oparciu o mechanizmy, które dajemy w naszej aplikacji. Wprowadzamy w tym roku jeszcze też taką funkcjonalność, która uwzględnia aspekty obszarowe, które do tej pory nie były jeszcze brane pod uwagę. W szczególności tam, gdzie są obszary takie które są obszarami ciszy, albo obszary, na których wymagane jest zwolnienie, czyli na przykład jest ograniczenie prędkości poruszania się, to daje duże możliwości, dlatego że do tej pory użytkownicy, poruszając się, nie byli często świadomi, że tam na przykład albo nie można wpływać, tak, albo nie można wychodzić na ląd, albo są ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się i szybkość i sposób zachowania się na wodzie. W tej chwili takie oznakowanie już będzie. Jesteśmy w stanie takie funkcjonalności dodać w aplikacji, co też pozwala nam również wspierać takie osoby, które prowadzą działalność na przykład, i użytkownicy, którzy się szybko poruszają, mają wprowadzać zagrożenie, w tym dla innych, którzy korzystają na przykład z jakiejś aktywności związanej ze spędzaniem czasu tam blisko wody albo aktywnym wypoczynkiem przy wodzie. Więc jest jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy olbrzymi potencjał, tak, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych możliwości, integrację danych, czy uwzględnienie aspektów czasu rzeczywistego. No dlatego tak naprawdę staramy się tą aplikację rozwijać i w każdym roku ta liczba funkcjonalności i możliwości dla użytkownika jest stale zwiększana.
4: Ale w tym roku rozumiem, że najważniejsze jest to, że właśnie te służby ratownicze będą po prostu miały szybszy dostęp do lokalizacji przede wszystkim, tak?
0: To też, tak, ale no, oczywiście mamy nowe funkcjonalności, mamy poprawienie jakości, może nie tak, poprawienie samej aplikacji w takim sensie, żeby ona była szybsza, żeby ona stwarzała mniej problemów, ponieważ musimy mieć świadomość, że rośnie nam też liczba użytkowników, w związku z tym rosną przed nami wyzwania, tak, dlatego że liczba większa użytkowników powoduje, że musimy dodatkowo uwzględniać czynniki, które do tej pory nie były brane pod uwagę, więc no, cieszymy się bardzo, ale jest to też jakieś wyzwanie, któremu staramy się sprostać i oczywiście staramy się, żeby ta opinia użytkowników i żeby ta aplikacja no, była dla nich takim, powiedzmy, cichym partnerem w zakresie spędzania czasu na wodą, tak, i żeby ich wspierała i dawała poczucie bezpieczeństwa, ale też nowych możliwości, jeśli chodzi o ten czas, który spędzają na wodzie.
2: Trzeba też dodać o tych funkcjonalnościach dla służb ratowniczych, że chociażby sposób wyświetlania naszej aplikacji umożliwiający korzystanie w nocy, to było właśnie to zadanie, które należało zrealizować, szczególnie pod kątem właśnie służb ratowniczych. Także ta funkcjonalność została dodana. Natomiast no, niektóre opcje, które dajemy, chociażby to właśnie możliwość zaznaczania przez użytkowników miejsc niebezpiecznych, to jest oczywiście to, co kolega wspomniał, bardzo dobra funkcjonalność aplikacji, ponieważ no, nie zawsze mapy mają aktualną informację o przeszkodach, więc ja płynąc po nowym zbiorniku i widząc na przykład kamień, który zagraża mojemu jachtowi, a nie widząc go na mapie, mogę go zaznaczyć dla innych użytkowników. Ale z drugiej strony, no to też wprowadza troszeczkę nadużycia przez niektórych żeglarzy, bo potrafią no, nieuzasadnione komunikaty wkładać na mapę. My musimy to weryfikować, robimy to trochę sami, korzystamy też z pomocy ratowników wodnych. Niemniej jednak, jeżeli mamy takich informacji o przeszkodach zweryfikowanych kilka, to wiadomo, że jest to miejsce faktycznie, które może grozić w trakcie procesu nawigacji.
0: Ponieważ staramy się reagować też na prośby użytkowników, to oczywiście staramy się też poszerzać zakres działania aplikacji i na przykład wprowadziliśmy taką funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wpływać po wodach Chorwacji. Tam się czasami też pojawiają użytkownicy, dlatego że była taka prośba, żebyśmy dodali tam podkłady mapowe, żeby oni mieli tą funkcjonalność podstawową, że mogli rejestrować trasy, dlatego że używają aplikacji do właśnie od później po powrocie do odtworzenia sobie historii, tak, możemy sobie rejestrować trasy, możemy rejestrować załogantów, możemy dodawać zdjęcia, więc jest to też fajny taka możliwość do tego, żeby po powrocie również wrócić do jeszcze myślami do tego, jak spędziliśmy czas i sobie jakoś tam odtworzyć.
4: Trochę taki dziennik pokładowy.
2: Dokładnie o tym nie wspomnieliśmy, ale to jest jedna z dobrych funkcjonalności, że możemy sobie prowadzić rejestrację naszej trasy. Wiemy, ile przepłynęliśmy kilometrów, z jaką prędkością. Możemy sobie to po prostu później odtworzyć w domu i zrobić sobie nawet challenge w trakcie naszego kilkudniowego rejsu po Mazurach.
4: Tomasz Templin i Dariusz Popielarczyk byli naszymi gośćmi. To panowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a dokładnie z Wydziału Geoinżynierii, którzy są współtwórcami aplikacji Żegluj. Niebawem na naszej antenie pojawi się jeszcze jeden współtwórca tego narzędzia, ale na to będziemy musieli chwilę zaczekać. Już teraz zapraszam Was na kolejne spotkanie i kolejny temat. Prezydent Olsztyna oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego już za chwilę będą nam opowiadali o tym, że bardzo duże pieniądze zostały przekazane na przygotowanie planu, no i właśnie, to będzie remont, przebudowa, przeprowadzka Instytutu Północnego imienia Kętrzyńskiego w Olsztynie. Całe to przedsięwzięcie jest możliwe dzięki współpracy właśnie naszego samorządu z instytucją i ministerstwem zarządzającym naszym instytutem. O co dokładnie chodzi? Posłuchajcie sami.
5: Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
4: Panie prezydencie, miasto Olsztyn dalej się rozwija, wspiera też instytucje kultury, nie bez pomocy oczywiście ministerstwa. To w takim razie co Państwo planujecie?
5: O to właśnie jest najważniejsze, że Ministerstwo Kultury, pan minister Maciej Wróbel zaangażował się osobiście, a to jest coś wyjątkowego niestety w Olsztynie, że udaje nam się ściągać te inwestycje rządowe właśnie w dziedzinie kultury, w dziedzinie edukacji. To nie jest takie proste i nie było oczywiste do tej pory. I oprócz infrastruktury drogowej czy tego typu wydarzeń, my potrzebujemy też rządowych inwestycji w kulturę i Instytut Północny razem z Olsztynem wymyśliliśmy, żeby jeden z tych budynków, które są właśnie przeznaczone pod działalność publiczną, został przeznaczony właśnie na rozszerzenie działalności Instytutu Północnego o edukację, o wystawy, o przestrzeń kulturalną. Dla nas, dla Olsztyna wielka rzecz, bo ratujemy budynek, przywracamy go do życia, zabytek, który jest w centrum miasta, a jednocześnie oddajemy go mieszkańcom, przywracamy go mieszkańcom do użytkowania, do bycia tam, do rozwoju naszego miasta. Wszyscy wygrywają, Olsztyn wygrywa, dobry dzień, bardzo się z tego cieszę.
6: Instytut Północny to jest jedyna podległa mi bezpośrednio instytucja państwowa w województwie warmińsko-mazurskim, oprócz oczywiście współprowadzonego przez Ministerstwo Kultury Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Dlatego też bardzo zależało nam, aby instytut się rozwijał. I te plany, które pan dyrektor przedstawił, wpisują się w strategię resortu kultury, a plany te dotyczą rozbudowy infrastruktury i pozyskania nowych obiektów. I jednym z tych obiektów jest właśnie dawna piekarnia przy ulicy Dąbrowskiego w Olsztynie. Powstała 140 lat temu, ale dzisiaj ma szansę na swoje nowe życie. Dzięki samorządowi miasta, dzięki panu prezydentowi i Radzie Miasta Instytut mógł zakupić ten budynek z 90% bonifikatą za ponad 240 tysięcy złotych. Kolejne ponad 100 tysięcy złotych przekazaliśmy Instytutowi na wykonanie dokumentacji technicznej, która pokaże nam ostateczny koszt adaptacji. Chcielibyśmy, aby w przyszłym roku zapadła decyzja dotycząca adaptacji tego budynku na powierzchnię wystawienniczą, edukacyjną, na archiwum, aby Instytut mógł się rozwijać i generować nowy ruch kulturalny w mieście. To także będzie centrum, które będzie wyglądało, myślę, znakomicie, nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Ta dawna piekarnia to jest obiekt, który z panem prezydentem kilka miesięcy temu odwiedziliśmy. To imponujące przestrzenie, które zasługują na nowy blask. I bardzo się cieszę, że możemy to robić razem, że możemy razem rozwijać Instytut Północny. To jest wielkie słowa uznania z naszej strony w stronę samorządu Olsztyna, bo to też ważny krok i odwaga, by pozwolić nam, Instytutowi Północnemu, na tak odważne działanie. Cieszę się też bardzo, że w tym roku tak aktywnie nie tylko samorząd Olsztyna, ale samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego ubiegają się o środki z resortu kultury. Ja dodam, że my rozbijamy bank w tym roku. 180 projektów o wartości ponad 130 milionów złotych zrealizujemy wspólnie na Warmii i Mazurach. To bardzo dla nas ważne. Ważne jest też to, że dwie największe inwestycje zrealizujemy ze środków europejskich. To będzie modernizacja twierdzy Bojen w Giżycku i Zamku Kapituły Warmińskiej, czyli siedziby Muzeum Warmii i Mazur, za łączną kwotę prawie 100 milionów złotych z programu Fenix.
4: Dopowiadał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. I to wszystko w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, co przygotowałam na tę część naszego spotkania. Ale oczywiście niebawem do Was wrócę, więc mam nadzieję, że nie są to puste słowa, kiedy mówię Wam do usłyszenia. Aga Wiśniewska, hej!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. reporterów Meloradia Olsztyn.

0: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada, to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe Melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony radioodbiornika. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. A ponieważ sporo mam dzisiaj do opowiedzenia, a właściwie moi goście, to też nie będę was dłużej zagadywała. Zapowiem tylko, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie opowiadali o aplikacji Żegluj, która została stworzona przez łebskich gości z Olsztyna. No chyba tak można to dosłownie powiedzieć, bo są to i naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale i też po prostu informatycy, programiści, którzy tutaj na co dzień pracują, a w wolnym czasie żeglują. I to właśnie z ich właściwie prywatnych obserwacji i potrzeby powstała ta aplikacja, o której opowie nam teraz już nasz gość.
2: Marcin Gryszko, twórca aplikacji Żegluj.
1: No właśnie, chciałbym, żebyśmy tak troszeczkę wytłumaczyli mieszkańcom naszego regionu, ale nie tylko, jak się okazuje, bo też już słyszałam, że żeglarze także spoza Warmii i Mazur chętnie korzystają, sięgają po te aplikacje. No właśnie, na czym Żegluj polega i co jest największą nowością, którą teraz państwo wprowadziliście?
2: Z nowości to na pewno możemy wspomnieć o oznakowaniu obszarowym, o miejscach takich jak miejsca, w których jest zakaz falowania. Czyli szczególnie wokół Mikołajek, szczególnie wokół portów też jest to dość uciążliwe, jeżeli motorowodniacy zapominają o takich oznakowaniach, gdzie nie można tworzyć fali, nie można używać, że tak powiem, silników z pełną manetką. To już mieliśmy zgłoszenia bodajże z Giżycka, nie pamiętam czym się panowie zajmowali, ale zgłaszali, że to jest już coraz bardziej uciążliwe. Więc generalnie rozwijamy dość dużo informacji nie tylko o miejscach niebezpiecznych, ale też o potencjalnie niebezpiecznych, bo chociażby oznakowania, gdzie się odbywają regaty. Może nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, ale są też cenną informacją, chociażby przy wyborze, którędy płynąć, gdzie płynąć danego dnia.
1: A jeżeli chodzi o te kwestie też bezpieczeństwa, czy tutaj też coś państwo udoskonaliliście? Bo wiem, że intensywnie współpracujecie z MOPR-em.
2: Tak, cały ten moduł SOS tak naprawdę współpracując z MOPR-em rozwijamy go. Jakby tutaj staramy się ich wspierać, ale też nie możemy na nich narzucać nie wiadomo ile rozwiązań, ponieważ mają swoje chociażby aplikacje dyspozytorskie. To też się zmienia, bo zmieniają się też technologie, chociażby technologia AML, którą służby bardzo często dostają. Technologia ta służy przekazywanie lokalizacji służbom w momencie dzwonienia. MOPR niestety jeszcze z tego co wiem nie mogą z tego korzystać, ale jakby przewaga, powiedzmy, że naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie i ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną. Więc mam nadzieję, że te rozwiązania, które MOPR będzie dostawał z różnych źródeł, no też będziemy starali się do tego dopasowywać, żeby nie narzucać swoich rozwiązań, a bardziej, że tak powiem, ich wspomagać w tych działaniach.
1: No tutaj właśnie padło to hasło nawigacja i zdaje się, że to nie byłoby możliwe, żeby rozwijać właśnie te funkcjonalności, gdyby nie współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną.
2: Europejska Agencja Kosmiczna pozwoliła nam na pewno rozszerzyć zespół, trochę przyspieszyć też pracę, część takich bardziej zaawansowanych technologicznie modułów chociażby wdrożyć, między innymi moduł z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie mniej doświadczeni żeglarze mogą na ekranie swojej kamery, tak naprawdę swojego telefonu, widzieć cyfrowo narzucone treści, chociażby przykładowo chcą dopłynąć do portu, a gołym okiem nie widać, gdzie jest wpłynięcie do portu, więc mogą sobie na ekranie telefonu zobaczyć takie miejsce, gdzie dokładnie mają popłynąć, gdzie jest jaki zbiornik, bo to też nie jest zbyt oczywiste, na jakim zbiorniku nawet niektórzy nie wiedzą, na jakim aktualnie zbiorniku się znajdują, więc z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony informacja też, żeby ludzie byli bardziej świadomi rejonu, w którym się znajdują.
1: No właśnie, ta aplikacja, raczej grupą docelową taką tej aplikacji są doświadczeni żeglarze, czy ci dopiero startujący?
2: Myślę, że wszyscy po trochu. Generalnie zamysł był taki, żeby tych mniej doświadczonych tak naprawdę wspomagać w tych aspektach bezpieczeństwa, ale chociażby sam MOPR jest takim trochę poświadczeniem tego, bo oni sami korzystają, znają tak naprawdę jak własną kieszeń wodę, chociaż pływają też w trudnych warunkach, chociażby nocnych czy zamglonych i jakby to, że oni korzystają w trakcie akcji, to jest dla nas świetnym też potwierdzeniem. Moduł funkcjonalność trybu nocnego ponieważ żeglarze nie mogą pływać nocą, MOP niestety czasami musi. To wprowadzaliśmy jakby ze względu na ich zgłoszenie, ich potrzeby też.
1: To w takim razie nad czym jeszcze Państwo pracujecie? Bo podejrzewam, że to jest takie narzędzie, które się będzie rozwijało przez cały czas.
2: Przede wszystkim baza miejsc niebezpiecznych dalej się rozwija. Będziemy starali się domierzać kolejne akweny, ponieważ miejsca niebezpieczne w większości, te najważniejsze, są tak naprawdę z pomiarów własnych, pomiarów w terenie. Użytkownicy mogą dodawać swoje miejsca niebezpieczne i te miejsca, coraz więcej ich jest w całej Polsce i myślę, że tam też będziemy kłaść nacisk. Nawet jeżeli fizycznie nie jesteśmy w stanie tam się zjawić, to na podstawie różnych źródeł, chociażby właśnie zgłoszeń do użytkowników, będziemy starali się je grupować i też te dane jak najlepiej prezentować, żeby zwiększać bezpieczeństwo też i w innych rejonach Polski.
1: No właśnie, bo już mamy, rozumiem, ten szlak Wielkich Jezior Mazurskich już cały opracowany, teraz Państwo sięgacie po kolejne.
2: Myślę, że na Mazurach zawsze się coś znajdzie. Jeszcze nie wszystkie zbiorniki, chociażby Dobskie, na pewno jeszcze mamy do domierzenia. Jest to taki dość specyficzny zbiornik, ponieważ nie można po nim pływać na silnikach, więc pomiary też nie są łatwe tam do wykonania, bo trzeba odpowiednich pozwoleń. Jeszcze mamy już na samym końcu szlaku, na samym południu, tam jest Jezioro Nickie. Fakt, że ono jest za śluzą, więc trochę mniej żeglarzy tam pływa, ale tam jest dość niebezpiecznie, więc myślę, że jeszcze długo i długo będzie na Mazurach co robić.
1: A jak to wygląda w Olsztynie? Czy tutaj te nasze olsztyńskie, podolsztyńskie jeziora też badaliście?
2: Mamy na pewno Ukiel pomierzony. Jest to trochę inna forma rekreacji, bo myślę, że te mniejsze zbiorniki wokół Olsztyna chociażby są takimi bardziej wypadami jednodniowymi, w ciągu dnia, godzinowymi, można powiedzieć. Na Mazurach są to rejsy zazwyczaj no, przynajmniej kilkudniowe, jak nie czasami tygodniowe albo i dwutygodniowe, gdzie tam się trochę więcej czasu spędza, no i to bezpieczeństwo jest trochę bardziej istotne i na pewno więcej zagrożeń jest na Mazurach niż na chociażby Ukielu u nas.
1: Aplikacja sama chyba powstała w 2018 albo 2019 roku. To już trochę czasu jest. Którym?
2: W 2017 roku.
1: A, jeszcze wcześniej, w 2017. To w takim razie jak dużo osób już od tego czasu z niej skorzystało?
2: Aktualnie mamy ponad 160 tysięcy użytkowników, którzy już korzystali. Zobaczymy. Mamy nadzieję na ten sezon, że dobijemy do 200 tysięcy. Teraz mamy 3-dniowy tak naprawdę przesezon majówkowy. No to już widziałem, że ponad 3 tysiące w 3 dni mieliśmy. Tak naprawdę użytkowników, którzy korzystali od początku roku, tak naprawdę mamy 15 tysięcy już w tym roku używających, no a sezon jeszcze jest przed nami.
1: No i też co warto dodać, to że ta aplikacja w tej wersji takiej podstawowej, ale też już zapewniającej bezpieczeństwo jest bezpłatna po prostu.
2: Dokładnie, to było nasze podstawowe założenie, że chcemy zrobić coś dobrego, chcemy zbudować społeczność wokół tego, no i bezpieczeństwo zawsze było na pierwszym planie i ono zawsze pozostanie darmowe. Dodatkowe funkcje tak naprawdę, które nie są bezpośrednio przełożeniem na bezpieczeństwo, one są dostępne w postaci konta Pro, ale te najważniejsze funkcjonalności, chociażby o ostrzeganiu, o miejscach niebezpiecznych, tak samo moduł pogodowy, jeżeli ktoś chce szczegółową pogodę, to ona jest faktycznie dostępna w koncie Pro. Natomiast alerty pogodowe, które w tej chwili też testujemy i też dobieramy tak naprawdę odpowiednie parametry, też we współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, żeby te alerty też były odpowiednie. Mamy de facto maszty pogodowe. One wśród żeglarzy mają różne opinie, ponieważ one trochę na wyrost czasami się uruchamiają i niektórzy przez to zaczynają ignorować, więc my jakby też staramy się alerty pogodowe związane stricte z bezpieczeństwem żeglugi, czyli głównie tak naprawdę wiatr i porywy wiatru są dla nas kluczowe, też staramy się ostrzegać i też w opcji darmowej.
1: No właśnie, jeżeli ludzie, użytkownicy się do Was zwracają z jakimiś uwagami, to na co najczęściej zwracają właśnie uwagę?
2: O, to jest trudne pytanie. Często pytają o chociażby zbiorniki, o których nawet czasami nie słyszeliśmy, z różnymi problemami, jakimiś tam drobnymi, ponieważ nie jest to też prosta aplikacja do utrzymania na pewno, ale generalnie wielu zapytań tak naprawdę takich technicznych nie mamy. Myślę, że najwięcej można wyszczególnić właśnie jakichś dziwnych zbiorników gdzieś, jak widać też w niektórych miejscach, w których nas jeszcze nie było. Ludzie też mają potrzeby.
1: A pan sam żegluje? Miał już okazję skorzystać z tej aplikacji?
2: No generalnie co roku. Jeszcze przed 2000... Generalnie sama aplikacja, decyzja o jej powstaniu już była trochę wcześniej niż przed 2017 roku, ale w 2016 padła decyzja bezpośrednio na wodzie, gdzie widzieliśmy łódki, które no, wpływają w miejsce niebezpieczne, akurat które prawie wszyscy na Mazurach znają, czyli w Kamienie Sztynorskie. W większości każdy o nich wie, ale te dwie łódki Jedna to nawet widzieliśmy na własne oczy, że po prostu zawisła, bo zaczęły trzepotać żagle, więc ewidentnie ugrzęźli na jakichś kamieniach. Więc wtedy stwierdziliśmy, że musimy zrobić tą aplikację i właśnie nastawiając się na takich użytkowników mniej świadomych. Więc pierwsze pomysły może bardziej krążyły wokół właśnie specjalistów i może dobrze, że trochę ten pomysł chwilę odleżał, żeby ukierunkować zdecydowanie ten produkt na szersze grono odbiorców.
1: Marcin Gruszko, twórca aplikacji Żegluj, był naszym gościem, a teraz zaproszę Was jeszcze na jedno spotkanie. Tym razem będzie ono poświęcone Instytutowi Północnemu w Olsztynie, ponieważ, no cóż, po prostu zbliżają się tu pewne zmiany, o których opowie nam
3: dr Jerzy Kiełbik, dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kęczyńskiego w Olsztynie.
1: No właśnie, chciałbym, żeby nam pan troszeczkę powiedział, czy to znaczy, że od 2027 mniej więcej będziecie w dwóch lokalizacjach?
3: Nie, to jeszcze za wcześnie. W 2026 i 2027 to będą prace projektowe tak naprawdę, bo musimy przygotować dokładny projekt budowlany i uzyskać pozwolenia na budowę. I 2027 to będzie dopiero koniec jednego etapu, a początek drugiego, czyli rozpoczęcie budowy, no bo 27 to będzie, podejrzewam, jeszcze uzgodnienie kwestii finansowych i wtedy 28 możemy zacząć pracować. I teraz, w zależności od projektu, skomplikowania i ile sezonów budowlanych to będzie musiało być wykonywanych, to będzie to rok albo dwa na samą budowę. Wraz z wystawą stałą, no to gdzieś koło 2030 roku, 2031 roku de facto będziemy mogli zaprosić panią do Instytutu.
1: No właśnie, a co tam dokładnie miałoby się znaleźć? Wspomniał pan o tym, że jakaś wystawa stała będzie. No i to jest też takie miejsce, w którym przede wszystkim będziecie stawiali na edukację, tak?
3: Tak. Około 80% tego budynku to będzie wystawa stała, poświęcona przeszłości naszego regionu, głównie w XX wieku i tego dotyczy ta ankieta, którą teraz rozesłaliśmy. Bardzo prosimy o to, aby słuchacze też do niej zajrzeli, ewentualnie wypełnili. Natomiast pozostała część to jest taka, to będzie jedna sala, gdzie będziemy mieli przestrzeń na wystawy czasowe, albo własne, albo też instytucji, z którymi współpracujemy, albo też edukację. To jest też dla nas istotne, żeby ten budynek żył, żeby też zachęcać ludzi do przychodzenia w to miejsce. Nie tylko po tym, jak zobaczą wystawę stałą, żeby już nie musieli tam przychodzić, ale żeby odczuwali taką potrzebę, odnajdywali tam jakoś treści dla siebie istotne.
1: Ale w budynku przy Domu Polskim nadal będziecie Państwo funkcjonowali?
3: W Domu Polskim przy Partyzantów będą nadal funkcjonowały pracownie naukowe, biblioteka, czytelnie, to co jest tą częścią Instytutu, która nie potrzebuje takich... De facto ten budynek jest bardzo dla nas wartościowy, ale on jest budynkiem biurowym de facto, tak? No więc wystawa stała nie może tam się zmieścić, dlatego że de facto oznaczałoby to przebudowę znaczącej części tego budynku, więc pozostaniemy przy tym, że tu pozostajemy z tą działalnością, która tam była tradycyjnie prowadzona właściwie od lat 80. XX wieku, kiedy Ośrodek Badań Naukowych tam się wprowadził na stałe, obecnie Instytut Północny, a natomiast ta działalność nowa, wynikająca z tego, że Instytut Północny jest Państwową Instytucją Kultury, będzie się mieściła Dąbrowskiego. Chciałem podziękować z jednej strony za akceptację naszych działań przez ministerstwo i wsparcie ich finansowe i merytoryczne oraz tego, że miasto Olsztyn, bo tu pan prezydent, wyszli nam naprzeciw i też umożliwili nam rozwój, bo Instytut dziś mieści się na Partyzantów 87 w dawnym Domu Polskim, ale tam nie ma przestrzeni na działalność edukacyjną, w związku z tym zakup tegoż budynku piekarni. W sierpniu zeszłego roku ten zakup się dokonał. Od tamtego czasu podjęliśmy przede wszystkim badania konserwatorskie i projektowe dotyczące samej koncepcji tego budynku oraz na początku tego roku poprosiliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zapoznanie się z dokumentacją i przygotowanie wytycznych pod przyszły projekt. I to, co Państwo macie tutaj na ekranie, to jest wizualizacja, czyli pewnego rodzaju koncepcja tego, jak ten budynek może wyglądać, gdzie zmieści się sala, tam będzie ponad 500, około 600 metrów kwadratowych na wystawę stałą, bo to jest naszym priorytetem, oraz będzie tam jeszcze jedna sala, nieco mniejsza, około 100-metrowa, gdzie będzie możliwość zorganizowania wystaw czasowych lub też będzie tam prowadzona edukacja. I to jest, jeżeli chodzi o tę inwestycję dzisiaj. My rozpoczynamy za chwilę prace projektowe za pieniądze tutaj uzyskane z Ministerstwa Kultury, które mamy nadzieję, że w przyszłym roku już zaowocują pozwoleniem na budowę i takim już konkretnym projektem, gdzie będziemy mieli też już pełne potrzebne wiedzę na temat kosztów pełnej adaptacji tego budynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, równie istotna dla nas, właśnie tego wkładu naszego merytorycznego i tego, co dziś będzie w tejże piekarni, to jest opublikowane na Facebooku Instytutu Ankieta, która jest skierowana do mieszkańców regionu i Olsztyna z wielką prośbą o to, żeby się pochylili nad tym.
1: I to już wszystko w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale za chwilę na 95 usłyszymy się ponownie. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyli.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, czas na kolejne spotkanie z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna. Po tej stronie witam Was Aga Wiśniewska i zapraszam Was na najbliższy kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie będzie właściwie głównie o sporcie. A to dlatego, że już niebawem, bo właściwie przecież wakacje za pasem, jakby na to tak optymistyczniej spojrzeć, będzie miało w Olsztynie miejsce wyjątkowe wydarzenie sportowe, czyli mecz siatkówki. Mecz towarzyski, spotkanie towarzyskie polskiej reprezentacji i niemieckiej, a o szczegółach opowiadali nam oczywiście ludzie z tym związani i w to najbardziej zaangażowani, czyli między innymi samorządowcy na czele z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem.
4: Tak się umówiliśmy, że każdy po kolei będzie podprowadzał do tego punktu kulminacyjnego. Dlatego ja jako prezydent miasta, ty pozwólcie, że tylko powiem to, z czego jestem szczególnie dumny, że Olsztyn wraca na mapę międzynarodowych wydarzeń sportowych, tych z najwyższej półki, tych najważniejszych, że Olsztyn znowu jest miastem, w którym grają reprezentacje, w którym brzmi Mazurek Dąbrowskiego. Rewelacja, na to czekaliśmy, o to się staraliśmy. To ta hala, ale to też bardzo dobra współpraca z federacjami i otwartość środowiska na to, żeby właśnie w Olsztynie gościły najwyższego poziomu imprezy i wydarzenia. A zawsze, kiedy gra reprezentacja, to jest najpiękniejsze wydarzenie. Możemy być z tego dumni, bo ogłaszaliśmy jeszcze w tym roku piłkę ręczną. Nasza reprezentacja zagra o punkty. Usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, 27. Mistrzostwa Świata, a teraz kolejna reprezentacja, siatkarze zagrają w Olsztynie, usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, bo my w Olsztynie, drodzy Państwo, mamy najlepszych kibiców piłki siatkowej w Polsce. Nie ma co ukrywać, powiem Państwu szczerze, mamy najlepszych.
5: Szanowni Państwo, oprócz tego, że mamy najlepszych kibiców, to mamy również wyjątkowe tereny i właśnie rozmawialiśmy chwilkę wcześniej. Przygotowujemy się do tych Mistrzostw Świata w 2027 roku w różnych aspektach, nie tylko tych sportowych, ale również i organizacyjnych, turystycznych i współpracujemy zarówno z miastem, jak i oczywiście ze związkiem, być może również i z innymi federacjami. Ale powiedziałem również o tej współpracy sportowej i To, co chcemy dzisiaj Państwu przekazać, ten mecz towarzyski, to jest kolejna rozbiegówka, kolejne budowanie emocji, kolejna rozgrzewka nas jako kibiców, ale również gospodarzy, czy miasta, czy województwa, do tego, żeby również się sprawić, ale również podkręcić emocje i dać nie tylko mieszkańcom Olsztyna ogromną emocję i ogromną wartość sportową. I teraz przychodzi czas na prezesa Sebastiana Świderskiego, więc może on może powie, z kim w końcu będziemy grali.
6: Z kim gramy?
7: Dzień dobry, witam serdecznie. 10 lipca, tuż po turnieju WNL-u w Gliwicach, przyjedzie tutaj nasza reprezentacja i zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Jedną z mocniejszych reprezentacji, jakie udało nam się tutaj zakontraktować, powiem w ten sposób. Cieszymy się bardzo, ponieważ to jest reprezentacja, którą budował Michał Winiarski. Niestety chciał zrezygnować, ale myślę, że ci zawodnicy, którzy się pokażą tutaj, to są też bliscy sercu, bo jak wiemy doskonale, AZS dwóch swoich reprezentantów tego kraju w swoich barwach posiada i to też dzięki nim i ich zasługa, że właśnie w tym miejscu 10 lipca spotkamy się na meczu towarzyskim. Dzisiaj już serdecznie na to spotkanie zapraszam. Sprzedaż biletów 28 maja. Dzień dobry, jeszcze dopowiem, bo oczywiście, tak jak i pan prezydent, pan marszałek wspomniał, Nowa Urania i nasze województwa i Olsztyn siatkówką stoi. Bardzo się cieszymy, że mamy tak mocny klub, jakim jest AZS Olsztyn, ale też reprezentacja tutaj regularnie przyjeżdża. W zeszłym roku graliśmy z Iranem, w tym roku gramy towarzysko z Niemcami, ale to są cały czas przygotowania, to jest część promocji i tego, co ma się wydarzyć we wrześniu 2027 roku. Bardzo się cieszymy, że tak ważna dyscyplina sportu jest obecna tutaj w Olsztynie. Mamy tak szerokie spektrum i gremium mediów, to też przypomnę, że kolejne wielkie wydarzenie tutaj w naszym województwie się już niedługo odbędzie. Mistrzostwa Europy w siatkówkę plażową Stare Jabłonki 12-14 sierpnia. Olbrzymie wydarzenie, które też na pewno przysporzy naszemu województwu rozgłosu. Bardzo się cieszymy wszyscy tutaj obecni, że tak ważne wydarzenia są cały czas obecne w Olsztynie i w województwie warmińsko-mazurskim. Dziękuję bardzo.
1: Mieliśmy też okazję usłyszeć marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego oraz przed chwilą na naszej antenie pojawił się Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ale to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia, bo to dla mnie był właściwie tylko pretekst do tego, żeby sobie porozmawiać o tym, jak to z tym sportem, siatkówką w Olsztynie jest. Zatem zapraszam Was teraz na kolejne spotkania i kolejnych gości. A jako pierwszy wystąpi
7: Paweł Papke, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
1: Wspomniał Pan o Starych Jabłonkach. No właśnie, to jest bardzo ważne wydarzenie. Chciałbym, żeby Pan trochę opowiedział o tym, jak ważne jest to też dla naszego regionu, że właśnie ta piłka siatkowa wciąż jest takim aktywną dziedziną.
7: Mistrzostwa Europy Seniorów były 13 lat temu, Mistrzostwa Świata Seniorów, więc no powiedzmy Mistrzostwa Świata Seniorów. W zeszłym roku i w poprzednich latach oczywiście odbyły się takie World Tury, czyli normalna, klasyczna rywalizacja, powiedzmy Grand Prix, gdzie takich turniejów jest w całym sezonie od 13 do 15 na całym świecie, ale w tym roku gościmy Stare Jabłonki, goszczą grupa Anders i oczywiście Polski Związek Piłki Siatkowej przy bardzo dużym i mocnym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pana ministra Jakuba Rutnickiego i oczywiście marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marcina Kuchcińskiego. Gościmy tak samo dużą, poważną imprezę główną dla każdej dyscypliny sportu, czyli Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Starych Jabłonkach, jak wspomniałem, od 12 do 16 sierpnia tego roku.
1: To dlaczego te Mistrzostwa Europy są ważniejsze od Mistrzostw Świata?
7: No, Mistrzostwa Świata oczywiście powodują to, że przyjeżdżają wszystkie nacje z całego świata, ale Mistrzostwa Świata będziemy mieli już na siatkówkę halową w przyszłym roku, we wrześniu 2027 roku. Tu w Urani przyjedzie 8 najlepszych reprezentacji na świecie, które będą rywalizowały w początkowej fazie, w fazie grupowej o tytuł Mistrza Świata.
1: Możemy trochę powiedzieć, że Olsztyn i Warmia stoją siatkówką.
7: Oczywiście, że tak. Bardzo silny, bardzo mocny działający klub, jakim jest AZS Olsztyn, nasza chluba. Pełna hala, właściwie frekwencja 100% na każdym pojedynku, ponad 4000 kibiców na każdym meczu AZS Olsztyn, ale też te wydarzenia, o którym wspomniałem, czyli siatkówka plażowa, która jest bardzo mocna, jeśli chodzi o nasze województwo, bo i Ława, i Ostróda, i oczywiście Olsztyn, i Stare Jabłonki, które są mekką taką w naszym kraju, jeśli chodzi o tego typu rozgrywki. No ale oczywiście też reprezentacja Polski Seniorów w siatkówkę przyjeżdża teraz, już 10 lipca będziemy grali z bardzo silną federacją, z bardzo silną drużyną, jaką są Niemcy. No i dalej będziemy planowali kolejne wydarzenia.
5: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: No właśnie, bo się tutaj dowiedziałam, że pan też wspiera Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, które będą się odbywały w tym roku. Jak ważne to jest, żeby właśnie wspierać takie inicjatywy? Jak to nas promuje też w skali kraju?
5: Dwoma wyrazami, bardzo ważne. My jakiś czas temu uznaliśmy i to się nam sprawdza, że promocja naszego regionu przez sport, przez wydarzenia sportowe jest naprawdę dobrym narzędziem. Takim narzędziem był Rajd Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Szukamy i w tym roku również będziemy mieli coś do zaoferowania. Na pewno zawsze piłka siatkowa plażowa w Starych Jabłonkach. To, co się dzieje w hali Urania z całą pewnością. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w połowie sierpnia. Bardzo ważna impreza w skali sportowej, ale również w skali naszej. Wielu turystów, kibiców, turystów, którzy przyjadą do Starych Jabłonek, będą mogli obejrzeć nasz region. I z całą pewnością, gdy przyjadą, tak jak my, zakochają się w tym regionie i będą przyjeżdżali tu kolejne razy. Podobnie podchodzimy do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na hali, które się odbędą we wrześniu 2027 roku. Już teraz myślimy, przygotowujemy się nad przyjęciem, nad ofertą, którą moglibyśmy przyjąć kibiców z drużyn, które przyjadą do Olsztyna.
1: A w międzyczasie oczywiście 10 lipca zapraszamy na mecz towarzyski.
5: Z całą mocą serdecznie zapraszamy. 28 maja to jest chyba ten dzień, kiedy rusza sprzedaż biletów.
1: Panie prezydencie, kolejna ważna, duża impreza siatkarska, ale Olsztyn trochę bardziej jakby postawił, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, na piłkę nożną. Czy to znaczy, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to mamy już wystarczająco zabezpieczoną tą bazę? Czy to jest po prostu kolejny etap?
4: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jeśli chodzi o bazę dla naszych siatkarzy, bo to nie tylko Urania, ale też szereg naszych hal, które przez ostatnie lata remontowaliśmy właśnie pod kątem też siatkarskim, także pod kątem piłki ręcznej, więc te dwie dyscypliny halowe są naprawdę dobrze w Olsztynie przygotowane. Oczywiście zawsze można więcej, zawsze można lepiej, ale jesteśmy na to przygotowani i Olsztyn ma takie tradycje, jeśli chodzi o piłkę ręczną i siatkówkę, żeby przygotowywać zespoły do najwyższych lig. I myślę, że piłka ręczna kiedyś wróci na te najwyższe półki, na najwyższe rankingi w naszym mieście. Bardzo na to liczę, natomiast to, co robimy dla dzisiaj, jeśli chodzi o piłkę nożną i stadion Warmia, to ma służyć dzieciom, młodzieży, naszym klubom sportowym, bo jednak najważniejsze jest to, żeby ten sport był masowy, żeby jak najwięcej dzieci, młodzieży zachęcać do uprawiania sportu. I na końcu musi być stadion, bo to marzenie musi się czymś kończyć. Ci najlepsi chcemy, żeby zostawali w Olsztynie, żeby zostawali naprawdę profesjonalistami. To zawsze jest tych kilku na tysiąc, którzy zostaną i my chcemy, żeby oni zostawali w Olsztynie, żeby grali dla naszego miasta, dla naszego województwa, a jednocześnie stadion, który budujemy, ma być multifunkcyjny. Chcemy, żeby był i centrum konferencyjnym, i miejscem, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, załatwić swoje urzędowe sprawy i żeby była tam część komercyjna, która będzie utrzymywała ten stadion i miejsca schronienia i dobra komunikacja. Więc budujemy taki stadion, który ma być otwarty i żywy dla mieszkańców przez cały rok, nie tylko w dni meczowe.
1: A jeżeli chodzi o inne dyscypliny, no bo szermierka, no powiedzmy, jeszcze ma gdzie się podziać. Trochę stanęła kwestia tego stadionu dla rugbystów. Czy tam coś się będzie działo?
4: Rugbyści podpisali z miastem umowę, mają ten stadion w dzierżawie, jest ich, inwestują, rozwijają swój klub. Zawsze jesteśmy w dobrych kontaktach, relacjach, więc to wszystko zależy od planów klubu, w jaki sposób będą rozwijali swoją tutaj działalność.
1: Czy miasto ma też jakiś pomysł na to, jak rozwijać sporty wodne? No bo tym trochę też powinniśmy stać chyba.
4: No, zainwestowaliśmy w akwasferę, to jest basen 50-metrowy. Ostatnio rozegraliśmy tam Mistrzostwa Polski. Duże trybuny, basen, który jest lubiany przez zawodników, pozwala bić rekordy. To jest bardzo dobry obiekt, natomiast nie ukrywam, przygotowujemy się do takiego bardzo, bardzo poważnego remontu akwasfery, jeśli chodzi o, nie chodzi o infrastrukturę pływacką, ale to dachy, piwnice, doszczelnienie, no poprawienie tego wszystkiego. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie odwiedza ten obiekt i on się po prostu zużywa, dlatego przygotowujemy się do takiego remontu, mamy już projekty, czekamy na ogłoszenie konkursu przez ministerstwo i chcielibyśmy pozyskać na to dodatkowe środki, no bo to będzie jednak sporo kosztowało.
1: To jeszcze ostatni wątek, dawno, dawno temu, ostatni, obiecuję, dawno, dawno temu mieliśmy stadion leśny, który był chyba głównie stadionem atletycznym, czy będziecie Państwo myśleli też, żeby właśnie jakoś w tym kierunku może miasto rozwinąć?
4: Mamy stadion lekkoatletyczny jako miasto. Prowadzi go Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i on go rozbudował. To jest świetna arena właśnie do takich wydarzeń. Miasto też partycypuje w memoriale, który jest tam rozgrywany i on zdobywa coraz większą popularność. Mieszkańcy też mają dostęp do tego obiektu, więc jeśli chodzi o taką profesjonalną lekkoatletykę na stadionie, to właśnie tam mamy szereg mniejszych obiektów, które przyszkolnych, które mogą służyć takiemu pierwszej przygodzie z lekkoatletyką. A jeśli chodzi o stadion leśny, no on wymagałby naprawdę olbrzymich inwestycji i rozpoczęcia od przede wszystkim kwestii przyrodniczych i kwestii środowiskowych. To by było tam najtrudniejsze, dlatego punkt po punkcie podnosimy nasze obiekty, no trochę z ruiny, no bo jeżeli chodzi o stadion Warniant, no to obiekt, który całkowicie został zdegradowany i właściwie zaczynamy tam od początku.
1: Paweł Papke, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk byli naszymi gośćmi w ostatnich kilkunastu minutach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, ponieważ to już wszystko, co przygotowałam w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Tymi słowy również się z Wami już powoli żegnam, ale oczywiście nie na zawsze, bo wrócę do Was na 95 o stałej porze. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry, z miłością i radością zapraszam Was na kolejny odcinek.

0: stopniu w Olsztynie i w jego okolicach. O tym będziemy sobie opowiadali w dzisiejszym odcinku przez najbliższy kwadrans, a może i jeszcze nieco dłużej. Na początek warto wspomnieć, że aż 40 projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dostało wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. 6 z nich przyznano maksymalną wartość dofinansowania, czyli 20 tysięcy złotych. To m.in. Festiwal Klangor, jeziorańskie koncerty kameralne. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze brać w nich udziału, to koniecznie to nadróbcie. Naprawdę fantastyczna inicjatywa w bardzo kameralnym, absolutnie, i przyjemnym otoczeniu. W starym kościele, gdzieś w ogóle po prostu po środku pola. Czasami może być problem z dotarciem tam, ale jak już dotrzecie, to nie będziecie żałowali, a jestem pewna, że i na ten rok przygotowują coś fantastycznego. To najczęściej 2 dni z muzyką i naprawdę genialnymi artystami, którzy przygotowują coś wyjątkowego na te właśnie wieczory. Oprócz tego, 5. Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy na styku kultury organizowany przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria i 12 warmińskich baśni, które zorganizuje Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenie. Prawie 13 tysięcy złotych otrzymał także projekt Fête de la Musique, Święto Muzyki 2026 w Olsztynie. Kolejną informacją, którą oczywiście bardzo radośnie się z Wami podzieliłam, było to, że doktor nauk medycznych Paweł Lech został zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. To doświadczony chirurg i specjalista w zakresie nowoczesnych metod leczenia otyłości. Ze szpitalem miejskim związany jest od ponad dekady. Na stanowisku zastąpił Marka Zabłockiego. Doktora oczywiście. Poza tym ruszył projekt Zwierzęta są obok nas i ta nazwa nie jest przypadkowa, a to dlatego, że jest to projekt finansowany z olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Jest on także skierowany przede wszystkim do właścicielów kotów, którzy chcą bezpłatnie swojego pupila wykastrować i zaczipować. Nowością jest też możliwość uzyskania dofinansowania na leczenie kotów przez społecznych karmicieli w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych. Cóż jeszcze wydarzyło się w kwietniu, a na przykład to, że już nie tylko Mikołaj Kopernik będzie miał swoją ławeczkę w przestrzeni Starego Miasta w Olsztynie. Mieszkańcy zdecydowali, że ze środków olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, o którym już wspominaliśmy, mają stanąć 2 podobne pomniki upamiętniające wybitne postaci związane z naszym miastem. I tak, przy Placu Jedności Słowiańskiej swoją ławeczkę będzie miał Tadeusz Machela, lider zespołu Kapela Jakubowa i propagator kultury warmińskiej, a u stóp Bazyliki Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła będzie można przysiąść się do Marii Ziętary Malewskiej, poetki, archiwistki folkloru Warmii i działaczki patriotycznej. A teraz, co byście na chwilę mogli odetchnąć od mojej paplaniny, zapraszam Was na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim z naszego olsztyńskiego ratusza, który opowie nam o tym, co to się ciekawego i dobrego wydarzy w szkole podstawowej numer 30?
1: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu, który ma poprawić warunki nauki w szkole podstawowej numer 30. To doskonała wiadomość dla ponad połowy uczniów tej placówki, którzy mają orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazujące na specjalne potrzeby edukacyjne. Ten projekt jest związany z pracami budowlanymi i kupnem wyposażenia. Przy wejściu do szkoły powstanie rampa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a główne schody zyskają nową formę i zadaszenie. W budynku znajdą się także tabliczki informacyjne z oznaczeniami kluczowych pomieszczeń oraz pętla indukcyjna, która będzie wspierać uczniów niedosłyszących. Szkoła dostanie także zestaw LEGO Education Spike, który pomoże rozwijać kompetencje poznawcze i społeczne. Podpisanie tej umowy jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku szkoły, która jest otwarta na wszystkich uczniów. Zależy nam na tym, aby każde dziecko, niezależnie od potrzeb, miało równy dostęp do edukacji i mogło uczyć się razem z rówieśnikami bez konieczności szukania wsparcia poza szkołą.
0: Opowiadał nam o tym Patryk Pulikowski z olsztyńskiego Urzędu Miasta.

0: A teraz kontynuujemy nasz przegląd wydarzeń minionych, czyli tych, które miały miejsce w kwietniu. 20 milionów złotych. Tyle dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze będą przeznaczone na remont siedziby Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. To jeden z największych obiektów w miasteczku studenckim, objęty nadzorem konserwatora. Nadzorem konserwatora. Całkowity koszt modernizacji szacowany jest na około 65 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają do 3 lat. Tymczasem podróżni wracają na lotnisko Olsztyn-Mazury. Port lotniczy w Szymanach obsłużył w pierwszym kwartale tego roku o 90% więcej osób niż w analogicznym okresie minionego roku. Od stycznia do kwietnia z lotniska pod Szczytnym skorzystało ponad 25 tysięcy pasażerów. Tegoroczny wynik jest najlepszym z początku roku w 10-letniej historii działalności portu. Wracamy do Olsztyna i dokładnie nadstaw Browarny. To nazwa centralnego oczka wodnego w Parku Jakubowo. Ten właśnie akwen doczekał się sprzątania. Na prośbę mieszkańców lustro wody jest oczyszczone z nadmiaru roślinności, w tym trzcin. Prace porządkowe w mniejszym stopniu objęły także wyspę znajdującą się na stawie. Jest to związane z gniazdowaniem tam różnych gatunków ptaków. A teraz w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na odrobinę sportu. Zaczęli dobrze, a i tak ostatecznie odpadli. Piłkarze Stomilu Olsztyn nie zagrali w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Biało-niebiescy przegrali z Olimpią Elbląg 1-2, no i tym samym przekreślili na to swoje szanse. A teraz na naszej antenie pojawi się Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem w zastępstwie za Annę Grabowską z naszego olsztyńskiego oddziału. Opowie nam ona o wdowich rentach.
1: Ponad 1 000 000 osób w kraju uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, w tym 36 800 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie świadczenie w zbiegu można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Od stycznia 2027 roku druga część świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu, co oznacza, że uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie żadnego wniosku. Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć 3-krotności najniższej emerytury. Aktualnie jest to kwota 5 935,47 zł brutto. Ten limit będzie obowiązywał do 28 lutego 2027 roku. Jeśli natomiast suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy już jedno świadczenie, na przykład wypłacana emerytura, jest równa temu limitowi lub go przekracza, to wówczas renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Tylko w okresie od 1 stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 190 000 wniosków o rentę wdowią, w tym 43 400 w województwie warmińsko-mazurskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, można go wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę e-ZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby takiego wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS. Pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej, ponieważ osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.
0: O wdowich rentach opowiadała nam Krystyna Michałek, a teraz sprawdzimy, jak postępują prace na wylotówce z Olsztyna. No a postępują właśnie na trasie z Olsztyna w kierunku Warszawy. Przy granicy miasta wylane są już warstwy bitumiczne, w tym warstwa wiążąca. Zaawansowana jest także budowa ronda turbinowego zapewniającego podłączenie miejscowości Bartąg. Na trasie stoi już także wiadukt kolejowy. Teraz drogowcy ustawili już także kolejny duży element na tej trasie. Mowa o przejściu dla zwierząt. Będzie ono miało wysokość 6 metrów i długość około 70 metrów. Poszczególne części konstrukcji zostały już przywiezione na plac budowy. Trwa ustawianie dźwigów. Po osadzeniu przejścia drogowcy ruszą z budową nasypu, który połączy nową konstrukcję z kluczowym elementem inwestycji, czyli wiaduktem nad linią kolejową numer 216. Prace idą zgodnie z harmonogramem i mają zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włączył się w kwietniowe obchody Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. W programie znalazła się kampania informacyjna, warsztaty dla studentów przygotowane przez Koło Naukowe Wolontariatu oraz szkolenie dla pracowników uczelni pod tytułem Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu studiujących na UWM. Nie mogło też oczywiście zabraknąć nieco kultury. W minionym miesiącu Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzymał 150 tysięcy złotych na pracownię multimedialną. Pieniądze pozwolą na przekształcenie zajezdni trolejbusowej w salę edukacyjno-artystyczną. Dzięki temu możliwa będzie realizacja warsztatów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. A parafia społeczna u franciszkanów na Zatorzu została pierwszym laureatem nagród prezydenta przyznanych przez internautów. Ksiądz Kordian Szwarc, proboszcz parafii przy klasztorze franciszkanów na olsztyńskim Zatorzu, odebrał także statuetkę świętego Jakuba w kategorii działalność pozarządowa. W sumie prezydent Olsztyna przyznał nagrody 9 osobom. Wśród laureatów była także tak zwana warmiara, czyli Kasia Kosmos i Krzysztof Żendarski, prowadzący od lat galerię na Podzamczu. Powoli zmierzając do końca, chciałabym Wam jeszcze przekazać informację, akurat taką nie najlepszą. Olsztyn wciąż znajduje się w grupie miast zapewniających jedne z najniższych zarobków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w stolicy Warmii i Mazur w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto. Podobna sytuacja dotyczy także m.in. Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego. Najwięcej zarabia się w Krakowie i Warszawie. Tam średnia to ponad 11 tysięcy złotych. Ponad 10 tysięcy zarabia się w Gdańsku i Poznaniu. I tym akcentem zapraszam na krótką przerwę od magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. To dobry moment na to, żebym ja napiła się wody, nieco zwilżyła gardło, które już zaczyna przypominać o tym, że jeszcze nie jest w formie idealnej, a dla Was to okazja do tego, żeby sobie nieco po prostu ode mnie odsapnąć, może skorzystać z toalety, albo po prostu jeszcze wygodniej rozsiąść się na fotelu, albo kanapie, albo po prostu w łóżku, jeżeli macie taką możliwość i siedzicie sobie teraz w domu. W każdym razie ja do Was z pewnością zaraz wrócę. Mam nadzieję, że i Wy będziecie nadal przed radioodbiornikami słuchali Melo Radia z Olsztyna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
0: I wracamy na 95 z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na kolejny kwadrans z podsumowywaniem minionego miesiąca, czyli kwietnia. Będziemy sprawdzali, co się wtedy wydarzyło, będziemy się dowiadywali, kto i na co dostał pieniądze oraz jakie inwestycje zostaną poczynione. Właśnie o tych rzeczach będziemy sobie opowiadali na naszej antenie w najbliższych kilkunastu minutach. Oczywiście pojawi się też paru gości. To może, żeby nie owijać bardziej w bawełnę, przejdziemy do rzeczy. Zamek Kapituły Warmińskiej otrzymał w kwietniu największe w historii wsparcie na rozwój i ochronę zabytków w ramach programu Feniks Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedziba Muzeum Warmii i Mazur chce zrealizować projekt wart 76 milionów złotych. Pomoże dofinansowanie w wysokości 49 milionów. Za te pieniądze wyremontowane zostaną 3 skrzydła zamku i przebudowana zostanie część fortyfikacji. Poprawiona zostanie także dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Powstaną także nowe przestrzenie wystawiennicze i edukacyjne. Mam nadzieję Wam o tym trochę szerzej poopowiadać, jak tylko uda mi się spotkać się z dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, no bo jestem ciekawa po prostu, jak dokładnie ma to wszystko przebiegać i przede wszystkim w jaki sposób i czy w ogóle będzie można odwiedzać w tym czasie olsztyński zamek. A teraz przenosimy się z olsztyńskiego zamku na Zatorze. To tu właśnie olsztyński szpital MSWiA walczy o kobiety z regionu. Do mieszkanek Warmii i Mazur wysłane są tysiące zaproszeń na bezpłatne badania mamograficzne. To duża akcja informacyjna placówki skierowana do kobiet w wieku 45 do 74 lat. W ramach działań profilaktycznych do adresatek trafiają zaproszenia zachęcające właśnie do skorzystania z bezpłatnych badań piersi finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania wykonywane są w siedzibie szpitala przy Alei Wojska Polskiego 37, oczywiście w Olsztynie. I jeśli pójdziemy jeszcze nieco dalej Aleją Wojska Polskiego w kierunku Dywit, no to właśnie dojdziemy do wielofunkcyjnego domu pogrzebowego w Dywitach, który jest coraz bliżej sfinalizowania inwestycji. Obecnie trwają odbiory techniczne, to jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji, jak się okazuje, ponieważ w Olsztynie ponad połowa pochówków ma formę pokremacyjną. Do tej pory zwłoki było trzeba spopielać w Gdańsku lub przez W planowanym kompleksie pogrzebowym mają być zarówno krematorium, jak i sale ceremonialne oraz zaplecze sanitarne. Już nieraz opowiadaliśmy na naszej antenie o tym, że miasto inwestuje i remontuje miejskie drogi, ale nie tylko te w centrum miasta. No i właśnie z inicjatywy naszych radnych wyremontowane zostały także drogi w Kortowie, na przykład na ulicy Owica. To pomysł mieszkańców, którzy złożyli wniosek w olsztyńskim budżecie obywatelskim i wygrali. Remont objął odcinek od skrzyżowania z ulicą Dybowskiego do Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poprawi się nie tylko jakość nawierzchni. Inwestycja założyła także regulację studni oraz wpust w kanalizacji deszczowej. A skoro już o remontach dróg sobie rozmawiamy, to teraz zaproszę Was na spotkanie z Michałem Koronowskim z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, który opowie nam o tym, jakie plany właśnie odnośnie remontów olsztyńskich ulic ma miasto, gdzie możemy spodziewać się ewentualnych utrudnień, no i przede wszystkim, gdzie już niedługo będziemy mogli jechać dużo bardziej komfortowo.
3: Wraz z rozpoczęciem wiosny rozpoczęły się także duże remonty olsztyńskich dróg. Remonty, które już w dwóch poprzednich latach przyniosły znaczącą poprawę, jeśli chodzi o stan infrastruktury drogowej w Olsztynie. To remonty, które polegają nie na usuwaniu ubytków w jezdni, na położeniu nakładek fragmentami, tylko na kompleksowej wymianie nawierzchni na dużych fragmentach lub całych ulicach. Nie inaczej jest w tym roku. W ramach olsztyńskiego budżetu obywatelskiego już został wyremontowany fragment ulicy Obica na Starym Dworze, zaś od kwietnia prowadzone są prace na dużym fragmencie ulicy Iwaszkiewicza od skrzyżowania z Aleją Obrońców w Tobruku do Szkoły Podstawowej nr 29. Przypomnę, że właśnie na ulicy Iwaszkiewicza 6 maja zaplanowano ostatni etap wymiany nawierzchni polegający na ułożeniu nowej warstwy ścieralnej. Co istotne, wprowadzony z tego powodu zostanie ruch jednokierunkowy właśnie 6 maja, a więc pojazdy indywidualne będą mogły poruszać się po ulicy Iwaszkiewicza jedynie w kierunku Alei Obrońców Tobruku. 4 maja rozpoczęliśmy także pracę na kolejnym fragmencie ulicy, tym razem ulicy Mickiewicza, a mam tu na myśli odcinek od ulicy Głowackiego do Kościuszki. Tu w pierwszej kolejności wymieniane są krawężniki, a docelowo, tak jak we wszystkich remontowanych, dużych remontach olsztyńskich ulic, usunięta zostanie stara nawierzchnia bitumiczna, wyrównane zostaną wszystkie wpusty kanalizacji deszczowej, a finalnie ułożona zostanie zupełnie nowa warstwa bitumiczna. Na ulicy Mickiewicza prace potrwają do końca maja, a przypomnę, że ulica Mickiewicza to także fragment od ulicy Dąbrowszczaków do Warmińskiej. Takich remontów mamy zaplanowanych więcej, dotyczą one m.in. także ulicy Mickiewicza od Dąbrowszczaków do Warmińskiej, Lanca, Barcza, Wilczyńskiego, Hozjusza, Pstrowskiego czy Warszawska. Co istotne, wszystkie te prace realizujemy we współpracy z radami osiedli i staramy się, by te prace w jak najmniejszym stopniu były uciążliwe dla mieszkańców. Niemniej jednak musimy prosić mieszkańców o wyrozumiałość i zwrócenie szczególnej uwagi, by zwracali oni szczególną uwagę na oznakowania dotyczące zmian w organizacji ruchu w sąsiedztwie takich prowadzonych prac, stosowali się do poleceń osób ręcznie kierujących ruchem, jak również, co bardzo istotne, nie parkowali pojazdów wzdłuż remontowanych odcinków ulic. Jak w przypadku każdego remontu, dużego remontu, możliwość przeprowadzenia takich prac często warunkuje pogoda, która jest tylko jednym z wielu czynników, które mogą wpłynąć na zmianę terminu takiego remontu. Pod uwagę trzeba bowiem wziąć na przykład dostępność materiałów czy po prostu czynnik ludzki. A przypomnę, że zadania remontowe, duże remonty realizują na zlecenie gminy Olsztyn zewnętrzni wykonawcy. Niemniej jednak, jak pokazały poprzednie lata, warto chwilę się pomęczyć w czasie remontów z dojazdem czy to do domów, czy do pracy, by potem korzystać z zupełnie nowych ulic. Jak chociażby przypomnę ulica Dąbrowszczaków, Kopernika, Janowicza, Sybiraków, Barcza czy Zięta Rymalewskich.
0: Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie opowiadał nam o tym, gdzie właśnie w tym roku będą się odbywały remonty ulic. Tymczasem Technikum nr 7, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, jest najlepszą szkołą ponadpodstawową na Warmii i Mazurach. W plebiscycie zorganizowanym przez portal waszaedukacja.pl na tę placówkę oddano 358 głosów i przyznano tytuł Ponadpodstawowa Szkoła Roku 2026. W czołówce znalazły się także dwie szkoły z Elbląga, Zespół Szkół Mechanicznych i drugie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Kazimierza Jagiellończyka. W rankingu ogólnopolskim pierwsze miejsce zajęło czwarte liceum ogólnokształcące w Tychach, które dostało 8768 głosów. I to jeszcze nie wszystko w temacie edukacji. Samorząd województwa rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych, których celem jest wzmocnienie aktywności społecznej, kompetencji obywatelskich i twórczych potencjału młodzieży. Największe wsparcie, czyli 40 tysięcy złotych, otrzymał projekt obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur. W sumie zrealizowane będzie 18 zadań, na które podzielono 270 tysięcy złotych z budżetu województwa. A teraz ciekawostka. Myślę, że wielu z Was może kojarzyć flumark, czyli taki pchli targ, który od wielu, wielu lat odbywał się na Zatorzu. No, natomiast jest to już tylko historia, ponieważ zatorzański flumark zmienił lokalizację. Od maja targ staroci przeniósł się ze stadionu w Armii na teren Koszar Dragonów przy ulicy Giedkowskiej. Targ będzie odbywał się tam jak dotychczas, w każdą niedzielę. Na potrzeby wydarzenia przygotowano teren o powierzchni ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych. Umowa dzierżawy została zawarta na 3 lata. W tym czasie na stadionie w Armii rozpocznie się budowa ośrodka szkolenia piłkarzy, na którą też już znalazł się wykonawca. Miasto w końcu rozstrzygnęło przetarg w tej sprawie. A teraz zachęcę Was do tego, żebyście się ruszyli nieco, ale naprawdę nie bardzo, za Olsztyn, ponieważ już tysiące gatunków drzew i krzewów ponownie czekają na odwiedzających. Leśne Arboretum w Kudypach otworzyło swoje drzwi dla odwiedzających. Podolsztyński kompleks poleca wizyty wiosną, bo to jedyna okazja do obejrzenia niebieskich żab. Samce żaby moczarowej, o której mówimy, zmieniają kolor właśnie na intensywny w okresie godowym. No i jak już tak sobie poglądacie te żaby, to wróćcie do Olsztyna. I tutaj kolejna dobra informacja. Pod kątem bezpieczeństwa na pewno się tutaj coś poprawi, ponieważ 11 przejść dla pieszych w Olsztynie zostanie doświetlonych. Miasto rozpisało już przetarg w tej sprawie. Tak zwane zebry będą bardziej widoczne m.in. na Wojska Polskiego, Jagiellońskiej i w okolicach Kortosfery. A ja spieszę do Was z kolejnym gościem. Tym razem Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie nam opowiadała o nowym poradniku ZUS dla rodziców i opiekunów, który jest już dostępny.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował poradnik dla przyszłych i obecnych rodziców oraz opiekunów dzieci. Jest to praktyczny materiał, który w prosty sposób wyjaśnia zasady ubezpieczeń i dostępnych dla nich świadczeń. Pokazuje też krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących uprawnień. W poradniku można znaleźć m.in. innymi zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, informacje dla pracowników, zleceniobiorców, a także osób prowadzących działalność, wyjaśnienia dotyczące zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, opis świadczeń przed porodem i po narodzinach dziecka, a także wskazówki, jak ubiegać się o świadczenia krok po kroku. Poradnik omawia także bardziej skomplikowane sytuacje, wyjaśnia, co zrobić w przypadku zbiegu dwóch lub więcej tytułów do ubezpieczeń. Tłumaczy również zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym podczas urlopu wychowawczego lub prowadzenia działalności gospodarczej. ZUS przypomina, że każdy, kto ma pytania, może skorzystać z infolinii, e-wizyty lub wizyty w placówce ZUS-u, przy czym wizytę najlepiej wcześniej umówić na konkretny dzień i godzinę. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Krystyna Michałek opowiadała nam o poradniku, a teraz ja będę Wam opowiadała o tym, że pod Olsztynem pojawi się nowy kulturalny punkt w Pluskach, w dawnym budynku Szkoły Polskiej, powstanie muzeum właśnie tych placówek. Działalność polskich szkół na Warmii w okresie międzywojennym odegrała bardzo ważną rolę. Inicjatywa była związana z działaczem politycznym Janem Baczewskim z Gryźlin. W powstanie muzeum zaangażuje się zarówno gmina Stawiguda, jak i powiat olsztyński. W kwietniu odbywały się także kwalifikacje wojskowe. W tym roku dotyczyły one przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2007 roku. Zgodnie z przepisami osoby wezwane przed komisję, które nie pojawią się w wyznaczonym terminie i nie usprawiedliwią nieobecności, mogą zostać doprowadzone przez policję. W zakresie działania Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie na komisję nie stawia się około 2,5% z 9 tysięcy osób wezwanych na takie spotkanie. To w kwietniu, a w czerwcu ma zapaść decyzja dotycząca przyszłości Zatorzanki. Dawny dom handlowy od lat stoi pusty. Mieszkańcy Zatorza nie chcą jednak, by obiekt odszedł w zapomnienie. 150 osób spotkało się z miejskim radnym Arkadiuszem Arczakiem, żeby porozmawiać o możliwościach działalności kultowego punktu jednej z najstarszych dzielnic Olsztyna. Szacowany koszt stworzenia nowej koncepcji z analizą ekonomiczną to 150 tysięcy złotych. Radni mają zdecydować o jej losach na sesji przed wakacjami. I jeszcze kilka słów o tym, że laury najlepsi z najlepszych zostały przyznane. Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego powędrowały w tym roku m.in. do Rok Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Warmii i Mazur przy Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie, Policjalnego Studium Aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Olsztyńskiego Teatru Lalek oraz nagrodę odebrała też Joanna Wilęgowska, dziennikarka i autorka książki pod tytułem Król Warmii i Saturna. W sumie wyróżniono 26 instytucji i osób. Nagrody są przyznawane od 2003 roku. I tym akcentem chciałabym się z Wami po prostu już pożegnać, ponieważ nasz czas antenowy się skończył. Ale oczywiście magazyn reporterów Meloradia to spotkania cykliczne, dlatego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejne z nich o stałej porze kolejnego dnia. Aga Wiśniewska, dziękuję, kłaniam się nisko i mówię do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, nie wiem czy wy też tak macie, ale czasami po prostu z rana albo w którymś momencie dnia po prostu przychodzi do nas piosenka i ona nam towarzyszy już przez kolejne godziny, aż do położenia się spać. I dla mnie dzisiaj taką piosenką jest utwór pod tytułem Pingwin, a w tekście ma on tam jakoś tak, że ach jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się. Nie będę śpiewała, bo nie dość, że brzmię jeszcze kiepsko, to i śpiewać też nie potrafię, więc podarujmy sobie to, ale no po prostu nie mogę pozbyć się tej melodii z głowy. Mam nadzieję, że nie będzie ona mnie rozpraszała na tyle, żebym nie była w stanie poprowadzić kolejnego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się wam bardzo, bardzo nisko, chociaż właściwie czy pingwin może się pochylić? Tak, one tak pewnie raczej dygną. Ale mogę się mylić, nie jestem absolutnie znawcą od pingwinów, chociaż uwielbiam te zwierzęta, są totalnie pocieszne i wyjątkowe pod tym względem, że są to ptaki nieloty. No ale dobrze, my nie o pingwinach będziemy dzisiaj sobie w magazynie opowiadali, będę miała dla was dużo innych ciekawych tematów. Będziemy sobie opowiadali w najbliższym kwadransie o przede wszystkim dwóch rzeczach, ale zanim do nich dojdziemy i do gości, którzy właściwie będą nam o tym opowiadali, to chciałabym wam zagaić już jeden temacik, bowiem niebawem na naszej antenie sobie opowiemy też o atrakcji, którą po raz kolejny, siódmy zdaje się już raz, Teatr im. Stefana Jaracza przygotowuje na sezon letni. Jeśli macie ochotę na teatr w plenerze, to będzie zdecydowanie coś dla was. Ja już zaopatrzyłam się w specjalną mapkę, na której znajdują się rozpisane właśnie miejsca, które teatr odwiedzi przez wakacje i będą tam odgrywane różne spektakle, które mieliśmy okazję poznać w tym roku artystycznym, właściwie w sezonie, oraz w kilku ubiegłych, ale są to spektakle, o które sami mieszkańcy i włodarze konkretnych miejscowości prosili, więc no, powinno to odpowiadać gustom publiczności. Więc o właśnie kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach będziemy sobie opowiadali niebawem na 95, ale jeszcze nie teraz. Teraz będę chciała was zabrać na spotkanie z panią Anitą, która będzie nam opowiadała o tym, jak co roku zresztą, że ruszyły już miejskie zdroje i dlaczego warto z nich korzystać. Pojawi się jeszcze kilka wątków, więc słuchajcie uważnie, bo to będą tematy kontynuowane w najbliższych miesiącach na 95. A teraz czas na pierwszego gościa i zapowiadaną panią.
2: Anita Chudzińska, Olsztyńskie Wodociągi.
1: I no właśnie, w sumie już jak co roku, właśnie jak co roku sobie porozmawiamy o tym, że wracają miejskie zdroje. Bardzo fajna inicjatywa i chyba też mieszkańcy chętnie z nich korzystają.
2: Tak, zdecydowanie chętnie korzystają. Mamy pozytywny oddźwięk. Ludzie pytają, przed sezonem nawet pytali, o kiedy będziecie mieli otwarte zdroje. Informuję wszystkich, że mamy już od 1 maja otwarte. No w tej chwili pogoda nam się troszeczkę zepsuła, ale zdroje będą nieprzerwanie działały do końca września co najmniej.
1: Jak dużo ich mamy i gdzie mniej więcej są zlokalizowane?
2: W tej chwili mamy 18 zdrojów na terenie Olsztyna. One są właściwie podzielone na trzy takie obszary, gdzie można je spotkać. Czyli w centrum miasta, przy Starówce, na Kortowie jest dosyć sporo zdrojów oraz przy plaży miejskiej i przy dworcu PKP.
1: Zdaje się, że w ratuszu chyba też właśnie mamy, prawda?
2: Przy wejściu głównym do ratusza dokładnie jest zdrój oraz przy wejściu do katedry też jest drugi.
1: Czyli właściwie nieważne, w którym miejscu Olsztyna złapałoby nas pragnienie, to zawsze możemy po tę wodę sięgnąć. No i właśnie, chyba też warto powiedzieć o tym, że to jest woda od razu zdatna do picia.
2: Tak, woda jest zdatna do picia. Ona jest przynajmniej raz w tygodniu badana przez nasze służby, a każdego dnia rano o wschodzie słońca nasi pracownicy objeżdżają każdy jeden zdrój, sprawdzają, czy ich stan techniczny jest dobry, czy nie wiem, nie wymaga czyszczenia, czy wszystko jest w porządku. Także bezpiecznie i bez obaw możemy pić taką wodę.
1: A czy są może jakieś plany, żeby ilość tych zdrojów się powiększyła? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie może mieszkańcy nawet sami też zgłosili, żeby się przydał?
2: No nie, w tej chwili nie zgłosili takiej potrzeby, natomiast mamy troszeczkę zgłoszeń ze szkół. Szkoły, placówki oświatowe czy obiekty użyteczności publicznej. Ich dyrektorzy czy ich zarządcy zgłaszają się do nas, że chcieliby mieć taki zdrój. Takich zdrojów jest w Olsztynie już ponad 40, właśnie w szkołach, w urzędach, na przykład na stacji diagnostycznej, w szpitalach, w sądzie, więc też można się rozejrzeć i gdzieś być może takie pojedełko się znajdzie.
1: No właśnie, czy to jest trudne, żeby taki nowy zdrój otworzyć?
2: Znaczy jest, my jako wodociągi jesteśmy darczyńcą. My fundujemy to i zależy to tylko i wyłącznie od naszych środków finansowych, a na ten rok pula już nam się niestety wyczerpała, chociaż przyjmujemy zgłoszenia i będziemy je kolejkować na kolejne lata. Być może zwiększymy środki na kolejny rok. Wystarczy, no, żeby administrator obiektu rozejrzał się, czy rzeczywiście jest takie miejsce, czy gdzieś instalacja pozwala. My przyjedziemy, zobaczymy, ustalimy, czy jest taka możliwość. No i ewentualnie, oczywiście najważniejszy jest wniosek, że trzeba złożyć wniosek o montaż poidełka.
1: No i to jest chyba też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, że poza tym, że oczywiście możemy sięgnąć po wodę na mieście z takich zdrojów, no to po prostu nasza olsztyńska kranówka, ta, którą mamy w domu, też oczywiście nadaje się bezpośrednio do picia.
2: No to już chyba nie trzeba nikomu przypominać, wszyscy mieszkańcy o tym doskonale powinni wiedzieć. Tak, nasza woda jest bardzo dobrej jakości, zresztą niedługo będziemy przystępować do kolejnej inwestycji, która będzie miała na celu utrzymanie tej wysokiej jakości. Na jeszcze wiosną planujemy rozpocząć dużą inwestycję przy plaży miejskiej. Będzie to nowy odwiert. No troszeczkę czasu to potrwa, ale jest to właśnie to zabezpieczenie na przyszłość dobrej jakości wody dla mieszkańców.
1: To w takim razie jak to działa? Tak, jakby czemu służy ten odwiert?
2: Znaczy to będzie zupełnie nowa studnia głębinowa. To będzie trwało kilka miesięcy. Będzie utrudniony dojazd do plaży miejskiej, ale myślę, że warto się przemęczyć właśnie po to, żeby na przyszłe, na przynajmniej 50 lat mieć zapewnioną dobrą jakość wody.
1: To tutaj od razu też podpytam, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką. Trochę a propos tego, że zima wydawała nam się intensywna, że było dużo tego śniegu i trochę się spodziewałyśmy, że no ta wiosna będzie taka mokra, w sensie jeżeli chodzi o ziemię, o pola, a okazuje się, że nie. No i ona mi właśnie zdradziła pewien sekret, że to, że te wody były, to po prostu spłynęły i że tak naprawdę jeżeli chodzi o te wody głębinowe, to my nie jesteśmy w jakiejś super kondycji.
2: Znaczy na szczęście tutaj nasz region jest w miarę dobrej kondycji, bo mamy te zasoby wody, mamy zapas, możemy czerpać, mamy tak jak widać możliwość dokonania nowego odwiertu. Natomiast w kraju, szczególnie tam, gdzie wykorzystywana jest woda powierzchniowa, czyli z rzek czy spod dna rzeki, tam rzeczywiście może być problem. Zresztą problemem też są niewydolne sieci wodociągowe. Jest intensywny bardzo rozwój miejscowości, bardzo dużo ludzi się buduje. Ja nie mówię tutaj o Olsztynie i okolicach, ale w kraju znam takie miejsca, gdzie bardzo dużo budynków się wybudowało, a infrastruktura nie nadąża za tym. I w tej chwili już są ograniczenia. Już mieszkańcy w weekendy mają problem, nie można podlewać ogródków, a proszę zobaczyć, jest dopiero wiosna. I to jest naprawdę duży problem. Wiem, że intensywne staranie, ale to wszystko potrzeba czasu, bo potrzeba projekt, potrzeba znaleźć pieniądze i nie jest to problem do rozwiązania w ciągu miesiąca czy dwóch. To przynajmniej potrzeba dwóch lat.
1: Tak trochę mnie pani rozochociła, wspominając o tym, że będzie jakaś jedna inwestycja właśnie na plaży miejskiej. Czy w takim razie na ten rok planujecie państwo coś jeszcze?
2: Znaczy my cały czas realizujemy projekt ze środków Unii Europejskiej właśnie z programu Fenix na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Cały czas na oczyszczalni trwa bardzo duża inwestycja i tak jak mówię, za kilka tygodni będziemy rozpoczynać ten odwiert przy plaży miejskiej. To będzie się związało z utrudnieniami dla zmotoryzowanych, ale po prostu będzie wyłączonych kilkanaście miejsc postojowych. Pojawi się duże ogrodzenie, będzie to widoczne, będzie to oznakowanie, więc i będzie też niespodzianka dla mieszkańców, ale tego na razie nie zdradzam.
1: To w takim razie czekamy na niespodziankę, czekamy też na zakończenie tej inwestycji, z której, no, z tego co pani mówi, będziemy mogli jeszcze przez wiele, wiele lat korzystać, więc teraz przez jakiś czas będziemy musieli się przemęczyć, żeby potem było lepiej, jak zwykle.
2: Jak zwykle, dokładnie. Trzymamy kciuki za inwestycje i zachęcam państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam wiele informacji ciekawych się ukazuje, również ciekawostek o naszej wodzie kranowej.
1: O miejskich zdrojach i o inwestycjach, które planują olsztyńskie wodociągi, opowiadała nam pani Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów właśnie. No oczywiście do tych spotkań i rozmów o inwestycjach będziemy z pewnością jeszcze wracali. Ja was na pewno będę zachęcała do tego, żebyście ze zdrojów ulicznych miejskich w Olsztynie korzystali. To jest naprawdę przebadana, gotowa do spożycia woda, która może posłużyć albo wam w gorące dni, albo waszym poronożnym pupilom. Wprawdzie pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, ale woda jak najbardziej jest już dostępna i będzie najprawdopodobniej właśnie aż do października. Jest jeszcze oczywiście jedna związana ciekawostka ze zdrojami, ponieważ mamy coś takiego jak źródełko miłości i to jest właśnie jeden z takich zdrojów, które możecie znaleźć na plaży miejskiej w Olsztynie. Z nim się wiąże pewna legenda. Otóż pewna pani chciała bardzo wyjść za mąż za konkretnego chłopca. No i podobnoż, kiedy oboje się napili wody właśnie z tego źródełka, to ta miłość rzeczywiście się między nimi zrodziła i żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa. A skoro o bajkach mowa, to teraz przejdziemy do kolejnego tematu i właśnie do opowieści o książce, której bohaterem jest Jaś. A Jaś będzie nam opowiadał o tym, jakie ma przygody związane z poznawaniem uczuć. Autorką tej książki jest
0: Karolina Talaszyńska. O takich czterech podstawowych uczuciach, które się pojawiają u dzieci tak standardowo, jakby z urodzenia, to znaczy radość, smutek, złość i strach. No i o tym, jak sobie z nimi radzić, jak one się już pojawią.
1: Dlaczego to jest ważne i w jaki sposób też ta książka może pomóc i rodzicom, i dzieciom radzić sobie z ich uczuciami?
0: Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o emocje u dzieci, jest normalizacja, czyli to, że my je nazywamy, mówimy dzieciom, że to, że one przeżywają te emocje, to jest zupełnie naturalne. My dorośli też przeżywamy, na wszystkich etapach swojego życia przeżywamy emocje. No, ale to, że nazwiemy i przeżywamy, to jest jedna sprawa i pojawia się ogromny temat dotyczący tego, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić, żeby one nie były dla nas takie trudne w przeżywaniu. No, Jaś odnosi się do swoich doświadczeń, mówi o tym, w jaki sposób techniki oddechowe, techniki relaksacji mogą nam pomóc, sama świadomość tego, skupianie uwagi w ogóle na tym, nie uciekanie od tego, że przeżywamy jakieś trudności. Zdarza się rodzicom, że odwracają uwagę dzieci od tego, że jakaś emocja w nich jest. Ja tutaj idę w zupełnie inną, taką właśnie psychologiczną i terapeutyczną stronę, żeby właśnie przykuć ten wektor uwagi do tej przeżywanej emocji. Ona oczywiście w pierwszym momencie eskaluje, natomiast jeżeli my przedłużamy ten czas ekspozycji, no to to uczucie zaczyna w nas bardziej się rozmywać i przechodzi w kolejne i to też jest zupełnie naturalny, normalny proces.
1: Te cztery podstawowe uczucia, to z którym największy problem dzieci mają, żeby sobie poradzić?
0: Bardzo różnie. To wszystko zależy od tego, jaki dzieci mają temperament. Część z nich najtrudniej przeżywa złość. My rodzice też sobie słabo radzimy z tą dziecięcą złością, ale też czasem słabo bo sobie radzimy z radością, która też od tego się ta książka zaczyna, jest bardzo głośna i bardzo taka na zewnątrz. I też bywa to trudne, ale z kolei dla rodziców. Ja myślę sobie, że w ogóle dzieci sobie doskonale radzą z emocjami, zostawione jakby wtedy, kiedy my zostawiamy je w tym świecie emocji, nie same, no bo to nie o to chodzi, żeby one przeżywały to samodzielnie, ale wtedy, kiedy pozwalamy im wejść w ten świat emocji, to one doskonale intuicyjnie też wiedzą, co im pomaga. Dlatego tak sobie myślę, że to jest taka ważna książka dla rodziców, edukacyjnie właśnie pod takim kątem, żeby się nie bać po prostu i spróbować zajrzeć w ten świat emocji dziecka. On nie jest taki straszny.
1: W jakim wieku dziecka ta książka powinna się pojawić?
0: Wydaje mi się, że fajnie czytają ją 4, 5, 6-latki. Dobra jest też dla dzieci w tych klasach początkowych szkoły podstawowej. Nie widzę tutaj jakiegoś takiej przestrzeni dedykacyjnej, że od tego wieku to już nie, albo do tego wieku to jeszcze nie. Ja mam dzieci 3, najstarszy syn ma 6 lat, córka ma 4, a najmłodsza nie ma jeszcze 2 lat i słuchają tej książki bardzo chętnie, właściwie od początku.
1: Czy w takim razie ma Pani pomysł na to, jak potem kontynuować tę pracę i opowiadać o kolejnych uczuciach, które się z wiekiem po prostu pojawiają?
0: Jest takich książek na rynku dotyczących radzenia sobie z emocjami sporo. Są te wszystkie dotyczące tematu relaksacji, technik oddechowych. Są książki dla starszych dzieci o tym, jak sobie poradzić już z tymi emocjami, które przeradzają się w uczucia, są bardziej złożone, bardziej skomplikowane. Myślę, że to jest fajny początek do tego, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na ten temat. Tutaj też są karty pracy w tej książce, gdzie dziecko może opowiedzieć o swoich emocjach, o tym, jak u niego wygląda radość, strach, smutek i złość i jak sobie może poradzić z tym, jakie ma pomysły. Myślę, że to jest dobry zaczątek jakby w ogóle do tego, żeby te rozmowy o emocjach się odbywały w domach.
1: Gdyby ktoś miał ochotę się z Panią spotkać, porozmawiać i zobaczyć też tę książkę przed zakupem, czy będzie taka okazja?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ja pracuję w poradni, prowadzę gabinet swój, ta książka jest dostępna przez zakup przez stronę internetową, ale z odbiorem osobistym można się ze mną umawiać, spotykać, zapraszam.
1: Pani Karolina, autorka książki pod tytułem Jaś i tajemniczy świat uczuć, była naszą gościnią. Za to spotkanie oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Wam też za nasze spotkanie w ostatnim kwadransie. Już teraz Was zapraszam też na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, która niebawem pojawi się na naszej antenie, więc zostańcie z nami, bo tam będą kolejne ciekawe rzeczy, o których będę Wam opowiadała razem ze swoimi gośćmi.
3: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Niedawno opowiadałam wam o tym, że towarzyszyła mi w ciągu dnia w głowie piosenka o pingwinach i o tym, że jak wesoło, jak radośnie w pingwina bawić się. No więc nic się w tym temacie nie zmieniło, ta piosenka wciąż huczy mi w głowie, ale nie zagłusza myśli na tyle, żebym nie była w stanie przeprowadzić z wami kolejnego odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska, zapraszam was na to spotkanie, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wspominali rzeczy, które miały miejsce w kwietniu, ale będą też goście i chyba od nich nawet wolałabym zacząć. Zatem wprowadzając was nieco w temat. Na naszej antenie za chwilę pojawi się trzech panów, którzy byli gośćmi, w pewnym sensie też gospodarzami, w zależności od tego, kto akurat się będzie wypowiadał, szczytu dyplomatycznego między Polską a Litwą. To było dwudniowe spotkanie, wypełnione oczywiście rozmowami, dyskusjami, ale też takimi konstruktywnymi pomysłami na to, jak można tę współpracę między Warmią i Mazurami oraz Litwą zacieśnić. O tym właśnie, dlaczego między innymi ta relacja wzajemna jest ważna dla naszego regionu i dla naszych sąsiadów, już za chwilę opowie nam wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
4: Przede wszystkim mamy wspólne zagrożenia, bo od tego chciałbym zacząć. Wspólna inwestycja Tarcza Wschód to też realizacja inwestycji zarówno na terenie litewskim, łotewskim, estońskim, jak i również w Polsce, na całej wschodniej granicy. My graniczymy bezpośrednio z granicą z Rosji, natomiast tak samo graniczy z Rosją Litwa. Przemysł suwalski praktycznie jest o krok od nas, w związku z tym zagrożenia, które płyną od naszych adwersarzy, wspólnie chcemy je odpierać. Mamy współpracę poligonową, mamy współpracę wojskową, to właśnie przy granicy Suwalszczyzną mamy projekt przyszłego poligonu i myślę, że te tematy, które nas spotykają na dzisiaj tutaj w regionie, czyli wojskowe, też się stykają z tymi sprawami obronnymi również po stronie litewskiej. Mamy dobrą współpracę z Litwą, mamy dużo gmin, które współpracują bezpośrednio. My osobiście, jako wojewoda z obwodem wileńskim, mamy codzienny kontakt. Zapraszamy ich na nasze uroczystości polskie. Mamy też bardzo silną Polonię polską na Litwie. Mówię silną, bo praktycznie ona jest tam chyba najważniejszą i dominującą. I chcemy te relacje utrzymywać. Chcemy być przodem ustawieni do naszych Polaków na Litwie, a nie tyłem, żeby wiedzieli, że jest też wsparcie tutaj w naszym narodzie. I żebyśmy też mieli dobre relacje z ambasadorem Litwy, który może iść w innym kierunku, tak, jeżeli chodzi o tą współpracę. Chcielibyśmy też nie zapomnieć o naszych rodakach, którzy tam mieszkają. Pamiętajmy też rok 45 i 6, to była ta pierwsza repatriacja wileńska, czyli po II wojnie światowej właśnie to do nas, na Warmię, Mazury najwięcej tych Kaziuków i Wileńczyków przybyło, więc te relacje kulturowe są nam bardzo zbieżne. Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, to praktycznie sąsiad bezpośredni z Litwą. I te nasze kontakty sąsiedzkie są naprawdę na co dzień. Mamy gminy, które sobie bezpośrednio współpracują, chcą, uczestniczymy w wydarzeniach, też się wybieram na 24 maja. Obecny minister spraw wewnętrznych administracji, czyli dla mnie bliski, pan Kontraktowicz, jest Polakiem, tak więc to też wyróżnia go w tej pozycji rządowej, że Polak jest na stanowisku rządowym, bardzo ważnym z punktu widzenia sił państwa Litwy. Tak więc ta współpraca, relacja musi być budowana. Chcemy jej dobrej współpracy. Tam się odbywają poligony, tam się odbywają wspólne ćwiczenia, tam się odbywają różnego rodzaju spotkania na tle kulturowym, tak więc chcemy w tym uczestniczyć.
5: Stefan Duk, konsul honorowy na terenie Warmii i Mazur od lat 4. Po pierwsze, wybrał nas pan ambasador Litwy po prostu ze względu, że mamy dobre sukcesy gospodarcze, dobre kontakty z Litwą. Dodatkowo organizujemy spotkanie pod bitwą po Grunwaldem, czyli z okazji bitwy, następny Malbork. Poza tym przyjmujemy z Litwy dzieci co roku. Wydajemy paczki dla Litwy, dla biednych rodzin i robimy dużo takiej społecznej roboty. Staramy się nawiązać lepsze kontakty polsko-litewskie, gospodarcze, przyjazne i ludzkie. Bardzo dużo młodych ludzi, jestem zdziwiony, nawet mile zdziwiony, zaczynają się uczyć języka litewskiego, może dla przyjemności, może dla sensu, a poza tym, jako dwa kraje blisko siebie, mamy dobre kontakty gospodarcze i te kontakty gospodarcze należy mówią szczerze, powiększyć, czyli większe obroty handlowe. Mamy dużo do zaoferowania Litwinom, Litwini mają bardzo dużo do zaoferowania Polsce. W dodatku największym partnerem handlowym to jest dla Litwy Polska. Pierwsze, turystyka. To jest numer jeden, numer dwa. Bierzemy bardzo dużo, na przykład bydło tutaj z Litwy przyjeżdża do Polski, nawozy. To jest takie, co są. Trzecie, oni mają taki specyfik ekologiczny do traw i do zbóż. Bardzo dobry, kupuję też od nich. Jest przedstawicielstwo litewskie na terenie Warmii i Mazur i oni mają bardzo duże obroty dla rolników i też mają duży sukces. Jak można nie odwiedzić Wilna? Jedna rzecz, po prostu Wilno jest niesamowite. Po prostu w dodatku tak dużo tej polskości jest w Wilnie. A to poza tym, świetnie się mówi po polsku, nie trzeba znać żadnych języków. Poza tym sprawa religijna. Tam jest na przykład cudowny obraz, jak nazywa Matki Boskiej, to nie ma, jak nazywa Rady. I uważam, że kto jest w Wilnie, ten odwiedza, nazywa. A poza tym Wilno jest bardzo przyjazne dla Polski. W dodatku, jeżeli biorąc na przykład historię, Narutowicz, jako pierwszy prezydent wolnej Polsce, jego brat był w rządzie litewskim. Byli już w Udzini. Także te czasy polsko-litewskie są, to jest tradycja, nawet bardzo dużo. Dzisiaj wraca się bardzo dużo. W dodatku mamy chyba wspólny interes nawet gospodarczy, a zwłaszcza polityczny. Musimy być ramię w ramię z Litwinami i oni z nami i my z nimi.
6: Norbert Kasparek, dyrektor Archiwum Państwowego, także historyk w Instytucie Historii UWM. Jak każda współpraca pozwala nam poszerzyć horyzonty, zobaczyć nie tylko ich, ale także siebie. Stąd też ta konieczność i możliwość współpracy, ale mówiąc o konkretach, to mówimy, jestem przede wszystkim historykiem o tej współpracy historyków. Wiadomo, że Grunwald, ale też wiadomo, że Albertyna, czyli Uniwersytet w Królewcu, materiały posiadamy właśnie w Olsztynie. Stąd też dosyć duże zainteresowanie historyków Litwy właśnie tymi zbiorami. W tym roku na Litwie ogłoszono rok Ludwika Rezy. No i to jest jedna z kilku postaci, która patronuje obchodom historycznym u naszych sąsiadów. Ludwik Reza był dyrektorem seminarium litewskiego, a materiały w Wikurezie mamy my tu właśnie w tym naszym małym archiwum olsztyńskim, też duże zainteresowanie i to po prostu powoduje, to są przykłady, że te więzi, często wzmocnione także już autentycznymi przyjaźniami z historykami litewskimi, są takie, no takie mocne. Trudno mi tutaj nie wymienić profesora Algida, Alvydasa Niczyntaitisa, Rimasa Miknysa, Tamary Barałoszkajtę, pracowników związanych z Instytutem Historii Litwy, którzy no właśnie tutaj i w Olsztynie szukali materiałów, a my tam szukamy tych materiałów, bo jest naprawdę tego dużo. Współpraca polega na tym, że my coś oferujemy, oni nam oferują swoją wiedzę, swoją wizję. Natomiast jeśli chodzi o skansen w Olsztynku, proszę pamiętać, że na Litwie ta forma popularyzacji historii, popularyzacji własnych dziejów jest zdecydowanie mocniejsza niż u nas tutaj w kraju. Etnografia, etnologia jest tak blisko historii, że jestem zawsze zaskoczony, kiedy historycy litewscy odwołują się do nazwy, to po prostu fachowo, do źródeł etnograficznych, do dokumentowania tego, co dzieje się dzisiaj wokół nich.
1: To była krótka relacja ze szczytu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Litwą, a teraz już zapraszam Was jeszcze na krótkie podsumowanie kilku informacji dotyczących tego, co się działo w kwietniu. No a w minionym miesiącu między innymi 111 milionów złotych przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia na nadwykonanie planu przez warmińsko-mazurskie placówki medyczne w 2025 roku. Środki pozwoliły na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Mowa o wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z kolei włączył się w obchody Dnia Ziemi i 35-lecia istnienia formacji. Z tej okazji strażnicy przy współpracy z regionalnymi leśnikami zasadzili drzewa. W kilku słowach o tej akcji opowie nam komendant warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz.
7: Łączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Bowiem troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
1: A w sadzeniu dębów strażnikom i leśnikom towarzyszyła także młodzież z liceum ogólnokształcącego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, oddział o profilu mundurowym. W kwietniu odbyła się także akcja Zdrowie pod kontrolą. Ponownie zresztą zagościła ona w przestrzeniach Olsztyńskiej Galerii Handlowej. Do dyspozycji odwiedzających centrum przy Alei Sikorskiego było niemal 20 stanowisk medycznych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. pomiar poziomu glikemii i pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG oraz badanie wzroku, słuchu i głosu. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFSMA Poland, oddział Olsztyn, działającym przy Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UWM. Mówiliśmy przed chwilą trochę o służbach mundurowych i do nich na sekundę też wrócimy, ponieważ Warmińsko-Mazurski WOT zaprasza w swoje szeregi. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci mogą spędzić lato w koszarach. Program Wakacje Zwod to doskonała okazja, by sprawdzić się w wojskowym środowisku, zdobyć nowe umiejętności i poprawić kondycję fizyczną. Po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej, kursanci rozpoczną terytorialną służbę wojskową w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A teraz jeszcze o dość dziwacznym zdarzeniu, muszę przyznać. Nieznany sprawca ukradł pamiątkowy kamień z wsi Prule pod Barczewem. Skała miała na sobie datę 1941 i upamiętniała mieszkańców wsi, którzy zostali powołani do niemieckiego wojska i wysłani na front wschodni, gdzie zginęli. Sołectwo Stare Włóki apeluje o zwrot kamienia i zapowiada, że jeśli pamiątkowy kamień się nie znajdzie, sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Niedawno na naszej antenie opowiadaliśmy sobie też o książce, której bohater poznaje podstawowe 4 uczucia. A skoro już o książkach mowa, to mieszkańcy Olsztyna wypożyczyli w zeszłym roku 595 797 książek we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Oczywiście jednym z działań MBP w Olsztynie, którego celem jest promowanie czytelnictwa, jest projekt Biblioteka po drodze. W programie właśnie tego programu znajdują się liczne spotkania z pisarzami, warsztaty, a także zajęcia animacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe i koncerty. No i znów, skoro padło hasło koncert, to teraz przejdziemy do muzyki i do naprawdę wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce właściwie już w maju, bo Olsztyn dołączył do Wrocławia i wspólnie, jako te dwa miasta, chciał pobić gitarowy rekord świata. No i właśnie dlatego 1 maja na Targu Rybnym zebrali się gitarzyści. W Olsztynie było to ponad 300 osób, którzy wspólnie zagrali utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Rodzaj gitary nie miał znaczenia, ważne były chęci. No i dobra zabawa, a tej, zapewniam Was, nie brakowało. Na koniec naszego spotkania jeszcze chciałabym w kilku słowach tylko wspomnieć, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowania w 2 programach rozwijających edukację w regionie. Pieniądze trafią do 17 podmiotów szkół, lokalnych samorządów i innych placówek systemu oświaty. Wartość zwycięskich projektów opiewa na kwotę 22 milionów złotych ze środków unijnych, z czego prawie 18 milionów to dofinansowania. I tym miłym akcentem, dobrą wiadomością kończymy kolejne spotkanie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, za które bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Jeszcze zanim Wam powiem ostatecznie do usłyszenia, chciałabym przypomnieć, że niedługo na naszej antenie będziemy opowiadali o tym, gdzie i na co będzie można wybrać się przy okazji projektu Teatr Jaracza w Zabytkach, ale będę Was też zapraszała do więzienia. Ponieważ, jak się okazuje, tam też odbywają się wernisaże i to naprawdę imponujące. O tych dziwnych, niespodziewanych spotkaniach będę Wam opowiadała w kolejnym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, niebawem na 95 oczywiście. I teraz mówię Wam już serdeczne do usłyszenia niebawem.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Jak już się pewnie domyślacie, no cóż, majóweczka przyniosła pewne konsekwencje zdrowotne pani redaktor Adzy Wiśniewskiej. I w związku z tymi konsekwencjami, z tym jak potwornie brzmię, ograniczę dzisiaj mówienie do absolutnego minimum, ale oczywiście magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna się odbędzie. Już teraz bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. W najbliższym kwadransie na 95 pojawi się oczywiście Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, która przybędzie do nas z kilkoma tematami. Między innymi będzie nam opowiadała o umowach o dzieło, które zarejestrowano na Warmii i Mazurach. Będzie też o

0: miejskiej w Olsztynie właśnie od maja. Zapraszam Was zatem bardzo, bardzo serdecznie i oddaję już teraz głos pani Annie Grabowskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Olsztynie.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009-2019, a także renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. Jest to zadanie, które wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 roku. Przeliczenia są realizowane z urzędu, a to znaczy, że nie trzeba składać wniosków ani dopełniać żadnych formalności. Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił wysokość 215,5 tysiąca świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już prawie 130 tysięcy osób i w tej grupie 98,5 tysiąca przypadków, co stanowi 76%, przeliczone świadczenia okazały się wyższe. Jeżeli chodzi o pozostałe przypadki, przeliczenia nie wpłynęły na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak na przykład wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient. Albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tak zwaną rentę wdowią i przypomnijmy, że jest to połączenie wypłaty renty rodzinnej i świadczenia własnego w maksymalnej wysokości, to jest w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury. Ponowne ustalenia wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019. Zdecydowaną większość stanowią emerytury i to jest 97% wszystkich spraw. Renty rodzinne jest to zaledwie 3% przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety, co stanowi 74%, a 26% udziału to mężczyźni. Przy ustaleniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio ponad 172 zł brutto miesięcznie. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już prawie 168 tysięcy decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, których nie ma przesłanek do tego, aby zawiesić postępowanie, powinny zostać zakończone do 31 maja 2026 roku. Dorabiający seniorzy mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury, jeśli nadal pracują i odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory musieli składać papierowe wnioski, teraz w portalu EZUS jest już dostępna elektroniczna wersja wniosku ERKO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Jest to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Dotychczas wniosek ERPO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej. Część osób dołączała jego skan do wniosku POG w EZUS-ie. Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury to jeden z częściej składanych do nas wniosków. Jego elektroniczna wersja znacząco usprawni ten proces. Wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także chcą przeliczyć już przyznane świadczenie, gdyż na przykład przy składaniu wniosku o emeryturę nie miały wszystkich dokumentów, które potwierdzały okresy ubezpieczenia, a i które można było uwzględnić przy obliczeniu wysokości świadczenia, albo dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę czy rentę, albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia. Tą możliwość mają także te osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne. Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Mieliśmy sygnały od klientów, że oczekują wprowadzenia możliwości złożenia wniosku ERPO w pełni przez internet. Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię dalszej elektronizacji usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony. Wniosek ERKO nadal można składać tak

0: także w tradycyjnej papierowej formie. Elektronizacja jest to ułatwienie, a nie obowiązek.
1: Z rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że umowy o dzieło przedsiębiorcy wykorzystują przede wszystkim do realizacji krótkich projektów, a najczęściej zawierali je na jeden dzień i to jest aż 29% wszystkich umów. Kolejne 7% trwało 2 dni. Połowa wszystkich umów kończy się przed upływem około tygodnia, ponieważ mediana długości umowy wynosi 5 dni. Średni czas trwania umowy jest jednak dłuższy i wynosi 34 dni, co pokazuje, że obok bardzo krótkich zleceń pojawiają się takie bardziej rozbudowane projekty. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w 3 sektorach gospodarki: informacja i komunikacja, i to jest ponad 20% wykonawców, działalność profesjonalna, naukowa, a także techniczna 17,5%, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją jest to prawie 15%. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2025 roku najbardziej zwiększyła się liczba osób, które wykonują umowy o dzieło w sektorze usług administrowania i działalności wspierającej, i tu nastąpił wzrost o ponad 10%. Największy spadek widoczny jest w sekcji przetwórstwo przemysłowe i to jest o 8% więcej. Mężczyźni stanowią 51,3% wszystkich zgłoszonych osób. A najliczniejszą grupą, czyli prawie 1/4 wykonawców, są osoby w wieku 30-39 lat. Osoby pomiędzy 20 a 59 rokiem życia to ponad 80% wszystkich wykonawców umów o dzieło. W 2025 roku około 6% wykonawców umów o dzieło stanowili cudzoziemcy. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy i to jest prawie 44% wszystkich cudzoziemców, a następnie Białorusini i to stanowi ponad 30%. W dalszej kolejności są m.in. obywatele Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Indii. Największą grupą podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło, stanowiły małe firmy. Prawie 60% z nich zgłaszało do ubezpieczeń nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Z kolei duże podmioty zatrudniające ponad 250 osób stanowiły tylko 3,3% wszystkich płatników, którzy zgłaszają takie umowy. Po 5 latach funkcjonowania rejestru można zauważyć stabilność głównych trendów. Umowy o dzieło są najczęściej wykorzystywane przez niewielkie firmy, szczególnie w branżach kreatywnych i technologicznych, i są to umowy krótkoterminowe. W 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1 300 000 umów o dzieło. Jeżeli chodzi o podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, to te zawarły w ubiegłym roku 1,5 000 umów o dzieło, natomiast pracę na takich umowach świadczyło prawie 7 000 mieszkańców regionu, a dzieła zamawiało niemal 1,5 000 przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zakład otrzymał ponad 100 milionów formularzy RUD, które dotyczyły prawie 1 300 000 umów o dzieło. Informacje o nich dostarczyło prawie 70 000 podmiotów. Nowy okres świadczeniowy na 800+ rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku, powinni to zrobić do końca kwietnia, co gwarantuje im zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Do tej pory rodzice z Warmii i Mazur złożyli prawie 110 500 wniosków o 800+ na 163 500 dzieci. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli zdążą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do końca kwietnia bieżącego roku, otrzymają świadczenie na rachunek bankowy już w czerwcu, co daje im zachowanie ciągłości wypłaty. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić przez UEZUS, czyli EZUS, przez portal Empatia, przez bankowość elektroniczną, a także za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji EMZUS. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat bez względu na dochód rodziny. Natomiast w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem każdemu z rodziców przysługuje po 400 zł. Od 1
0: lutego 2026 roku zmieniły się zasady wypłacania świadczenia dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic musi być aktywny zawodowo, dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci poniżej 6 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest to, że zarówno rodzic ubiegający się o świadczenie, jak i dziecko muszą zamieszkiwać na terytorium Polski. Podobne zasady będą obowiązywać od czerwca 2026 roku także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i a także Wielkiej Brytanii objętej umową o wystąpieniu, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Prawo do świadczenia będzie zależało od aktywności zawodowej rodzica w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował to na podstawie danych z naszych systemów ubezpieczeniowych.
2: Mówiła Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, a teraz zapraszam Was na kilka słów od zapowiadanego wcześniej już Michała Koronowskiego z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, który podpowie, jakie zmiany zostały wprowadzone w majowym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie.
3: Jak co roku od maja wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a główne założenia to wzmocnienie kursowania linii 107 i 113, wydłużenie godzin kursowania linii numer 126 do i z krańca przystanku Jagiellońska Ogrody, wydłużenie godzin kursowania linii numer 304 oraz wznowienie kursowania linii numer 307 we wszystkie soboty, niedziele i święta, jak również w dni robocze w okresie wakacji. To nie koniec zmian, ponieważ wprowadzone zostają także stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tym razem dotyczą one korekty rozkładu jazdy linii numer 101 wieczorami we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe kursy na liniach numer 106, 119 i 305, zmiany w kursowaniu linii numer 107 do krańca Łupstych, a także zmiany na liniach numer 121, 135 oraz 136. Szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu wspomnianych linii dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Zieleni Transportu w Olsztynie.
2: I na koniec jeszcze kilka zdań od Patryka Pulikowskiego z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który podpowie, na co zostały przeznaczone dodatkowe środki w budżecie miejskim.
4: Do właścicieli i opiekunów zabytków trafi w tym roku 350 tysięcy złotych z budżetu miasta Olsztyna. Te pieniądze wesprą 7 konkretnych działań. Największa dotacja, ponad 200 tysięcy złotych, została przyznana przez radnych wspólnocie przy ulicy Kołłątaja 24. Tam prace będą realizowane przy elewacji kamienicy, która po latach odzyska dawny wygląd. Pieniądze trafiły też na badania i dokumentację dawnego spichlerza przy ulicy Kołłątaja 14, a przy ulicy Chrobrego 5 zaplanowano remont dachu wraz z wymianą dachówek i obróbek blacharskich. W jesiennym naborze wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie prac renowacyjnych, konserwatorskich przy zabytkach. Niestety tylko część z nich spełniła wymagania formalne.
2: Spotkaniem z Patrykiem Pulikowskim z Olsztyńskiego Urzędu Miasta kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie Wam dziękuję. Za Katarzyna Aga Wiśniewska. Już teraz też zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
2: Jak dużo osób było niezdolnych do pracy w minionym roku? Jakie sposoby wykorzystują oszuści na wyciągnięcie danych i pieniędzy oraz jak wypadło roczne rozliczenie składki zdrowotnej i kto powinien o nim pamiętać? Już o tym za chwilę będzie nam opowiadała Anna Grabowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na kolejny magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna oczywiście. Ale zanim przejdziemy do ZUS-u w Olsztynie, to chciałabym Was zabrać w jeszcze jedno miejsce. Otóż niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi, a w związku z tym obchodzono to święto to w bardzo wyjątkowych okolicznościach i też połączono je z jeszcze jedną okazją, o czym już za chwilę nasi goście będą nam opowiadali. Jakie to święto? Otóż Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej świętuje kolejny jubileusz i o tym, jak duże ma to znaczenie w kontekście także świętowania Dnia Ziemi, opowiadał komendant major Straży Granicznej Łukasz Wolański.
6: Szanowna pani dyrektor, szanowny panie nadleśniczy, panie, panowie oficerowie, funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej, szanowna młodzieży, Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w Wilczym Szańcu, miejscu wyjątkowym, w którym chcemy uczcić dwie inicjatywy. Pierwsza dotyczy obchodzonym w tym roku 35-lecia powołania Straży Granicznej, a druga Międzynarodowego Dnia Ziemi. Łączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Mówię troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz o troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Od 35 lat Straż Graniczna stoi na straży nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej, dbając o bezpieczeństwo Polaków. To służba, która wymaga poświęcenia, odwagi, ciągłej gotowości do działania. Dzisiejsza akcja pokazuje, że misja naszej formacji wychodzi także poza codzienne ramy służby, obejmując troską środowisko naturalne, obejmując troską przyszłe pokolenia. Każde posadzone drzewo jest inicjatywą w przyszłość, jest inwestycją w czyste powietrze, jest inwestycją w lepsze warunki życia przyszłych pokoleń. Pokoleń, które będą bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, dbajmy o naszą planetę, o nasze środowisko, bowiem jej dobrostan jest gwarancją lepszych warunków życia, ale także i dla nas, jako mundurowych, gwarancją lepszej służby. Wilczaniec, miejsce naznaczone historią, jest dzisiaj przestrzenią nadziei i odnowy. Każde zasadzone drzewo, które będzie rosło przez kilkadziesiąt lat, będzie dla przyszłych pokoleń symbolem tejże właśnie odnowy, ale także pamięcią o tym, że bardzo ważna jest harmonia pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej akcji. Niech ta akcja będzie dla nas wszystkich symbolem odpowiedzialności. Odpowiedzialności za ojczyznę, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, także odpowiedzialności za środowisko oraz za przyszłość.
7: Szanowni Państwo, Panie Generale, Państwo Komendanci, jako nadleśniczy miejsca bardzo serdecznie Was witam w Wilczym Szańcu, na terenie Nadleśnictwa Szerokowo. Wilczy Szaniec jest małym skraweczkiem dosłownie naszego nadleśnictwa, bo zajmuje około 1% całego nadleśnictwa i dziś stanowi ośrodek edukacji historyczno-przyrodniczej. Ta historia jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że podczas dzisiejszego spotkania ta właśnie przyroda i ta ekologia będzie na pierwszym miejscu, bo mamy poważne zadanie. Mamy do posadzenia 3000 dębów, mniej więcej na pół hektarze lasu.
2: Dopowiadał nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz. I teraz przechodzimy już do spotkania kolejnego zresztą z Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam podpowiadała między innymi o tym, jakie metody stosują oszuści, żeby wyłudzić od nas dane i oczywiście będzie nas przestrzegała, jak się od tego uchronić. Zdradzi nam też, kto powinien pamiętać o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej i jak dużo zgłoszono w zeszłym roku niezdolności do pracy na Warmii i Mazurach.
0: Do 20 maja 2026 roku część płatników składek musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się również próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a także opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku. Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 roku, a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dla tego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy. Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 roku i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 roku, ale w tym czasie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym nawet tylko przez jeden dzień. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ESUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać go do 1 czerwca 2026 roku. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 roku. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 i należy zrobić to najpóźniej do 20 maja bieżącego roku. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026. W ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa polegająca na podszywaniu się pod adres mailowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL, a także danych karty płatniczej. Przestrzegamy, aby nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości. Przypominam również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na platformie usług elektronicznych ZUS i wybrali właśnie taką formę kontaktu. W sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem telefonu 22 560 1600 lub wysłać do nas wiadomość mailową na adres cot@zus.pl. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna, który odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oszust namawiał tego pana do przystąpienia do programu emerytalnego, aby w ten sposób zwiększył swoją emeryturę. Oczywiście zażądał za to opłaty i to dość wysokie, by 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie, a także było tam przypomnienie o tym, że należy uiścić opłatę. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Należy również zwrócić uwagę na informacje, które przekazujemy przez telefon, ponieważ mogą być one wykorzystane w niewłaściwy sposób i przysporzyć naszym klientom wielu problemów. Przypominam również, że elektronicznie lub SMS-owo kontaktujemy się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na ESUS-ie, a także wybrali ten sposób kontaktu. W ostatnich latach widzimy wzmożone działanie grup przestępczych, a także oszustów, którzy wykorzystują różne kanały komunikacji, a także narzędzia sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne, czy też podszywających się pod znane nam osoby. W przypadku kontaktu telefonicznego, którego sami nie inicjowaliśmy, osoby dzwoniące często starają się wymusić na nas decyzję. Mówią, że mamy mało czasu, grożą utratą pieniędzy i tym podobne sytuacje. To powinno wzbudzić naszą dodatkową czujność. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien to natychmiast zweryfikować. Aby to zrobić, można skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej, a także na nasz adres mailowy rzot@zus.pl.
1: A w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 miliona dni absencji chorobowej i jest to 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i o 8 milionów dni więcej niż na przykład w 2021 roku. Przeciętnie na jednego lekarza przypadało 117,8 wystawionych zaświadczeń lekarskich. Największą liczbę zaświadczeń przypadających na jednego lekarza odnotowaliśmy na Warmii i Mazurach i jest to 160,2 zaświadczeń, które zostały wystawione średnio na 11,56 dnia. Liczba osób, którym w tym województwie w 2025 roku wystawiono przynajmniej jedno zaświadczenie z tytułu choroby własnej, wyniosła 226,8 tysiąca. Najmniej wystawionych zaświadczeń przypadało na jednego lekarza w województwie podlaskim i jest to 79,1 zaświadczenia, a średnia orzeczona długość wynosiła 10,9 dnia. Zaświadczenia te zostały wydane 180 tysiącom ubezpieczonych. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano więcej o 0,5 miliona dni zwolnień lekarskich. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich, których wystawiono niecałe 10 milionów z tytułu choroby własnej do 5 dni. To jest 0,2% więcej niż rok wcześniej. W tym 1,8 milion zaświadczeń jednodniowych i w 2024 roku było to 1,7 milion. Na Warmii i Mazurach lekarz przeciętnie wystawił ponad 160 zwolnień lekarskich na okres średnio 11,5 dnia. Z tytułu chorób własnych lekarze wystawili ponad 24 miliony zaświadczeń na łączną liczbę 277,6 miliona dni. Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Następnie są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Później klasyfikują się choroby układu oddechowego. Następnie są urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, ciąża, poród i połóg, a także jednostki chorobowe związane z COVID-19. Niezdolność do pracy coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniami. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także złymi relacjami w miejscu pracy. Rosnąca absencja chorobowa w Polsce staje się coraz bardziej zauważalna. Chorujemy częściej i coraz dłużej. Jest to zjawisko dynamiczne i zmienne sezonowo. Jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat, a także o czasie trwania niezdolności do pracy.
2: Spotkaniem z Anną Grabowską kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Już teraz zachęcam do tego, żebyście zostali z 95, bo oczywiście poza fantastyczną muzyką na naszej antenie już niebawem pojawią się też ciekawe informacje dotyczące naszego miasta Olsztyna. A ja z magazynem reporterów Melo Radia wracam do Was oczywiście kolejnego dnia o stałej porze. Do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: to promocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest. Weekendowe Melo, poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
2: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: O reklamie.

0: Rockerów Meloradia Olsztyn.
1: Pytacie w listach, jak się mam? No lepiej, lepiej, dziękuję. Mam nadzieję, że lepiej też nieco brzmię. Aga Wiśniewska, witam Was bardzo serdecznie w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach. Oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
2: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, no to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
3: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
1: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, czy panowie żeglujecie?
2: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy, no może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
1: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
3: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia. Także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne takie, jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę i te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane, to znaczy MOPR też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca, natomiast są też weryfikowane, to znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak, czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące, wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak, gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas tam, pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę, to znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego, że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami, wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników, my wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj. Czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat. Czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach. Więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Bardzo coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOP, MOP od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informacje zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip ratunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile bym zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę, zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności i wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco. Znaczy, z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
1: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje?
3: Oczywiście, że tak. To znaczy, jest tam numer taki ratunkowy, który używa MOP i po wydzwonieniu, tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć. Tak? To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie wskazać miejsce, w którym znajduje się osoba, która tej pomocy potrzebuje.
1: Jeszcze o to chciałam podpytać, czy tworząc jakby te udoskonalenia aplikacji, myśleliście państwo też o tym, że właśnie na tych warmińsko-mazurskich akwenach coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają patentów i trochę nie wiedzą, jak się tak naprawdę po tych akwenach poruszać.
2: No właśnie tutaj mamy, kolega opowiedział o wielu funkcjonalnościach aplikacji. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. Czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi. I często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być. W którym miejscu powinien minąć tą boję. Aplikacja pozwala nam właśnie zorientować się w tej sytuacji. I nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, która boja co oznacza, to w ostateczności aplikacja powie nam sama, że wpływasz w miejsce niebezpieczne, uważaj, tak, i musisz to miejsce ominąć. To miejsce będzie zaznaczone dodatkowo na czerwono w aplikacji. Także wychodzimy właśnie naprzeciw tym osobom też niedoświadczonym lub doświadczonym pływających w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Albo na przykład może się komuś zdarzyć, że jeszcze po zmroku nie zdążył dopłynąć do portu i wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem, a po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
1: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, byście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowało, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
2: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS i szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
1: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, że wy to wszystko badacie od lat?
3: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć i dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe na wodzie. I daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, które są granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie w tych naszych rozwiązaniach, będzie widziało w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
1: I to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia na temat aplikacji Żegluj. Jeśli lubicie spędzać czas wolny na wodzie, czy to wiosną, czy to latem, a może nawet jeszcze gdzieś tam czasami jesienią, to koniecznie zainstalujcie sobie tę bezpłatną aplikację, która pomoże wam poruszać się właśnie po warmińsko-mazurskim akwenach lub na przykład po olsztyńskich, jak chociażby jezioro Ukiel. Do tego tematu, tak jak wspomniałam, jeszcze wrócimy, więc zostańcie z 95, bo mamy jeszcze wam kilka ciekawostek do przekazania.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry ponownie. Na 95 rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym opowiadać będziemy razem z moimi gośćmi m.in. o aplikacji Żegluj, ale pojawi się także prezydent Olsztyna i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel, którzy będą opowiadali z kolei o tym, jak duże pieniądze i w co zostaną zainwestowane jeszcze w tym roku i w kolejnym. Ale tak jak już wspomniałam, zacznijmy może od dokończenia tematu i rozmowy z dwoma naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a dokładnie z Dariuszem Popielarczykiem i Tomaszem Templinem, współtwórcami aplikacji pod tytułem Żegluj. Dlaczego to narzędzie jest ważne i dlaczego warto z niego korzystać, zwłaszcza jeżeli planujecie rejs po warmińsko-mazurskich jeziorach w tym sezonie?
4: Czyli ten pierwszy projekt, który wyszedł w 2019 roku, to od tego momentu do teraz, przez te 7 lat prawie, panowie pracowaliście nad tym właśnie, jak to ulepszyć, tak? Dobrze rozumiem?
2: Produkt, aplikacja wystartowała w 2018 roku. Następnie za 2 lata później uzyskaliśmy pierwszy z projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak zwany Kickstart, na jakby rozbudowę pomysłu związanego z naszą aplikacją, a następnie w 2022 bodajże uzyskaliśmy też kolejny projekt, ale to już troszeczkę bardziej rozbudowany, tak zwany demonstrator, też Europejskiej Agencji Kosmicznej, na taką poważną rozbudowę naszej aplikacji, na wdrożenie nowych technologii, nowych pomysłów, nowych funkcjonalności. I projekt zakończyliśmy w tamtym roku.
4: W takim razie, czy da się zrobić coś jeszcze?
2: Cały czas próbujemy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, ponieważ no, nie będzie poprawy bezpieczeństwa, jeżeli użytkownicy nie będą korzystali z tej aplikacji. Także idziemy też w tym kierunku, żeby projekt rozwijać, żeby też wspierać służby ratownicze, bo jak wiemy, są one bardzo potrzebne, ale też jakby są słabo wspierane. Mówię tutaj o Mazurskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe. Troszeczkę inna nazwa w stosunku do tych, które funkcjonują w innej części Polski. Także współpracujemy cały czas, rozwijamy produkt, zamierzamy też obejmować naszym produktem coraz to nowsze zbiorniki wodne. Tutaj trzeba powiedzieć też, że to zbieranie informacji o terenie, o którym tutaj kolega wspominał, za pomocą zdalnych technik miarowych, czy tutaj systemy batymetryczne, które posiadamy w takiej opcji o wysokorozdzielczej, czyli możemy najmniejsze obiekty znaleźć na dnie, które są przeszkodami, czy fotogrametria lub skanik laserowy z latających obiektów. To dają nam możliwość właśnie pozyskiwania nowych obszarów, jeżeli chodzi o te dane terenu.
4: Pan też tutaj wspomniał o tym, że udało wam się poszerzyć ten obszar, to znaczy, że jak dużym obszarem na razie aplikacja, jak duży obszar ma w swoich zasobach? Ile tych jezior, ile tych akwenów faktycznie się znalazło, po których będziemy mogli już teraz bezpieczniej pływać?
3: W pierwszej fazie skupiliśmy się na tym regionie, który jest nam najbliższy, ale też na którym koncentruje się największy ruch tak naprawdę i tam, gdzie jest największa liczba zagrożeń, czyli na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, i tutaj w zasadzie udało nam się już te najważniejsze zbiorniki wszystkie pomierzyć, wprowadzić do systemu, natomiast nie możemy zapominać też o pozostałych, bo aplikacja wykorzystywana jest nie tylko tutaj w tej części Polski, ale też w całej pozostałych regionach. I tam właśnie jest szczególna rola tej aplikacji, dlatego że możliwość dodawania przez użytkowników oznakowania jest kluczowa, dlatego że fizyczne oznakowanie jest możliwe tylko na tych zbiornikach najbardziej popularnych. Na tych mniej popularnych nie ma fizycznego oznaczenia, gdzie są miejsca niebezpieczne, i to powoduje bardzo duże zagrożenie dla osób, które nie znają tego zbiornika. Więc wprowadzenie takiej możliwości żeglowania w oparciu o aplikację, która ma już informacje od tych użytkowników, którzy tam poruszają się wcześniej i oznaczyli miejsca niebezpieczne, jest jeszcze bardziej kluczowa, dlatego że tam nie ma żadnych innych informacji. Więc staramy się również poszerzać ten zakres możliwości i nawet nie dysponując szczegółowym odwzorowaniem dna, jesteśmy w stanie wspierać ten proces bezpieczeństwa w oparciu o różne inne czynniki, w oparciu o mechanizmy, które dajemy w naszej aplikacji. Wprowadzamy w tym roku jeszcze też taką funkcjonalność, która uwzględnia aspekty obszarowe, które do tej pory nie były jeszcze brane pod uwagę. W szczególności tam, gdzie są obszary takie, które są obszarami ciszy, albo obszary, na których wymagane jest zwolnienie, czyli na przykład jest ograniczenie prędkości poruszania się, to daje duże możliwości, dlatego że do tej pory użytkownicy, poruszając się, nie byli często świadomi, że tam na przykład albo nie można wpływać, tak, albo nie można wychodzić na ląd, albo są ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się i szybkość i sposób zachowania się na wodzie. W tej chwili takie oznakowanie już będzie. Jesteśmy w stanie takie funkcjonalności dodać w aplikacji, co też pozwala nam również wspierać takie osoby, które prowadzą działalność na przykład, i użytkownicy, którzy się szybko poruszają, mogą wprowadzać zagrożenie, w tym dla innych, którzy korzystają na przykład z jakiejś aktywności związanej ze spędzaniem czasu tam blisko wody albo aktywnym wypoczynkiem przy wodzie. Więc jest jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy olbrzymi potencjał, tak, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych możliwości, integrację danych, czy uwzględnienie aspektów czasu rzeczywistego. No dlatego tak naprawdę staramy się tą aplikację rozwijać i w każdym roku ta liczba funkcjonalności i możliwości dla użytkownika jest stale zwiększana.
4: Ale w tym roku rozumiem, że najważniejsze jest to, że właśnie te służby ratownicze będą po prostu miały szybszy dostęp do lokalizacji przede wszystkim, tak?
3: To też, tak, ale no, oczywiście mamy nowe funkcjonalności, mamy poprawienie jakości, może nie tak, poprawienie samej aplikacji w takim sensie, żeby ona była szybsza, żeby ona stwarzała mniej problemów, ponieważ musimy mieć świadomość, że rośnie nam też liczba użytkowników, w związku z tym rosną przed nami wyzwania, tak, dlatego że liczba większa użytkowników powoduje, że musimy dodatkowo uwzględniać czynniki, które do tej pory nie były brane pod uwagę, więc no, cieszymy się bardzo, ale jest to też jakieś wyzwanie, któremu staramy się sprostać i oczywiście staramy się, żeby ta opinia użytkowników i żeby ta aplikacja no, była dla nich takim, powiedzmy, cichym partnerem w zakresie spędzania czasu nad wodą, tak, i żeby ich wspierała i dawała poczucie bezpieczeństwa, ale też nowych możliwości, jeśli chodzi o ten czas, który spędzają na wodzie.
2: Trzeba też dodać o tych funkcjonalnościach dla służb ratowniczych, że chociażby sposób wyświetlania naszej aplikacji umożliwiający korzystanie w nocy. To było właśnie to zadanie, które należało zrealizować, szczególnie pod kątem właśnie służb ratowniczych. Także ta funkcjonalność została dodana. Natomiast no, niektóre opcje, które dajemy, chociażby to właśnie możliwość zaznaczania przez użytkowników miejsc niebezpiecznych, to jest oczywiście to, co kolega wspomniał, bardzo dobra funkcjonalność aplikacji, ponieważ no, nie zawsze mapy mają aktualną informację o przeszkodach, więc ja płynąc po nowym zbiorniku i widząc na przykład kamień, który zagraża mojemu jachtowi, a nie widząc go na mapie, mogę go zaznaczyć dla innych użytkowników. Ale z drugiej strony, no to też wprowadza troszeczkę nadużycia przez niektórych żeglarzy, bo potrafią no, nieuzasadnione komunikaty wkładać na mapę. My musimy to weryfikować, robimy to trochę sami, korzystamy też z pomocy ratowników wodnych. Niemniej jednak, jeżeli mamy takich informacji o przeszkodach zweryfikowanych kilka, to wiadomo, że jest to miejsce faktycznie, które może grozić w trakcie procesu nawigacji.
3: Ponieważ staramy się reagować też na prośby użytkowników, to oczywiście staramy się też poszerzać zakres działania aplikacji i na przykład wprowadziliśmy taką funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wpływać po wodach Chorwacji. Tam się czasami też pojawiają użytkownicy, dlatego że była taka prośba, żebyśmy dodali tam podkłady mapowe, żeby oni mieli tą funkcjonalność podstawową, że mogli rejestrować trasy, dlatego że używają aplikacji do właśnie od później po powrocie do odtworzenia sobie historii, tak, możemy sobie rejestrować trasy, możemy rejestrować załogantów, możemy dodawać zdjęcia, więc jest to też fajny taka możliwość do tego, żeby po powrocie również wrócić do jeszcze myślami do tego, jak spędziliśmy czas i sobie jakoś tam odtworzyć.
4: Trochę taki dziennik pokładowy.
2: Dokładnie o tym nie wspomnieliśmy, ale to jest jedna z dobrych funkcjonalności, że możemy sobie prowadzić rejestrację naszej trasy. Wiemy, ile przepłynęliśmy kilometrów, z jaką prędkością. Możemy sobie to po prostu później odtworzyć w domu i zrobić sobie nawet challenge w trakcie naszego kilkudniowego rejsu po Mazurach.
1: Tomasz Templin i Dariusz Popielarczyk byli naszymi gośćmi. To panowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a dokładnie z Wydziału Geoinżynierii, którzy są współtwórcami aplikacji Żegluj. Niebawem na naszej antenie pojawi się jeszcze jeden współtwórca tego narzędzia, ale na to będziemy musieli chwilę zaczekać. Już teraz zapraszam Was na kolejne spotkanie i kolejny temat. Prezydent Olsztyna oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego już za chwilę będą nam opowiadali o tym, że bardzo duże pieniądze zostały przekazane na przygotowanie planu, no i właśnie, to będzie remont, przebudowa, przeprowadzka Instytutu Północnego imienia Kętrzyńskiego w Olsztynie. Całe to przedsięwzięcie jest możliwe dzięki współpracy właśnie naszego samorządu z instytucją i ministerstwem zarządzającym naszym instytutem. O co dokładnie chodzi? Posłuchajcie sami.
5: Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
1: Panie prezydencie, miasto Olsztyn dalej się rozwija, wspiera też instytucje kultury, nie bez pomocy oczywiście ministerstwa. To w takim razie co Państwo planujecie?
5: O, to właśnie jest najważniejsze, że Ministerstwo Kultury, pan minister Maciej Wróbel zaangażował się osobiście. A to jest coś wyjątkowego niestety w Olsztynie, że udaje nam się ściągać te inwestycje rządowe właśnie w dziedzinie kultury, w dziedzinie edukacji. To nie jest takie proste i nie było oczywiste do tej pory. I oprócz infrastruktury drogowej czy tego typu wydarzeń, my potrzebujemy też rządowych inwestycji w kulturę i Instytut Północny razem z Olsztynem wymyśliliśmy, żeby jeden z tych budynków, które są właśnie przeznaczone pod działalność publiczną, został przeznaczony właśnie na rozszerzenie działalności Instytutu Północnego o edukację, o wystawy, o przestrzeń kulturalną. Dla nas, dla Olsztyna, wielka rzecz, bo ratujemy budynek, przywracamy go do życia, zabytek, który jest w centrum miasta, a jednocześnie oddajemy go mieszkańcom, przywracamy go mieszkańcom do użytkowania, do bycia tam, do rozwoju naszego miasta. Wszyscy wygrywają, Olsztyn wygrywa, dobry dzień, bardzo się z tego cieszę.
6: Instytut Północny to jest jedyna podległa mi bezpośrednio instytucja państwowa w województwie warmińsko-mazurskim, oprócz oczywiście współprowadzonego przez Ministerstwo Kultury Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Dlatego też bardzo zależało nam, aby instytut się rozwijał. I te plany, które pan dyrektor przedstawił, wpisują się w strategię resortu kultury, a plany te dotyczą rozbudowy infrastruktury i pozyskania nowych obiektów. I jednym z tych obiektów jest właśnie dawna piekarnia przy ulicy Dąbrowskiego w Olsztynie. Powstała 140 lat temu, ale dzisiaj ma szansę na swoje nowe życie. Dzięki samorządowi miasta, dzięki panu prezydentowi i Radzie Miasta Instytut mógł zakupić ten budynek z 90% bonifikatą za ponad 240 tysięcy złotych. Kolejne ponad 100 tysięcy złotych przekazaliśmy Instytutowi na wykonanie dokumentacji technicznej, która pokaże nam ostateczny koszt adaptacji. Chcielibyśmy, aby w przyszłym roku zapadła decyzja dotycząca adaptacji tego budynku na powierzchnię wystawienniczą, edukacyjną, na archiwum, aby Instytut mógł się rozwijać i generować nowy ruch kulturalny w mieście. To także będzie centrum, które będzie wyglądało, myślę, znakomicie nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Ta dawna piekarnia to jest obiekt, który z panem prezydentem kilka miesięcy temu odwiedziliśmy. To imponujące przestrzenie, które zasługują na nowy blask. I bardzo się cieszę, że możemy to robić razem, że możemy razem rozwijać Instytut Północny. To jest wielkie słowa uznania z naszej strony w stronę samorządu Olsztyna, bo to też ważny krok i odwaga, by pozwolić nam, Instytutowi Północnemu, na tak odważne działanie. Cieszę się też bardzo, że w tym roku tak aktywnie nie tylko samorząd Olsztyna, ale samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego ubiegają się o środki z resortu kultury. Ja dodam, że my rozbijamy bank w tym roku. 180 projektów o wartości ponad 130 milionów złotych zrealizujemy wspólnie na Warmii i Mazurach. To bardzo dla nas ważne. Ważne jest też to, że dwie największe inwestycje zrealizujemy ze środków europejskich. To będzie modernizacja twierdzy Bojen w Giżycku i zamku Kapituły Warmińskiej, czyli siedziby Muzeum Warmii i Mazur, za łączną kwotę prawie 100 milionów złotych z programu Fenix.
1: Dopowiadał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. I to wszystko w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, co przygotowałam na tę część naszego spotkania. Ale oczywiście niebawem do Was wrócę, więc mam nadzieję, że nie są to puste słowa, kiedy mówię Wam do usłyszenia. Aga Wiśniewska, hej!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony radioodbiornika. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. A ponieważ sporo mam dzisiaj do opowiedzenia, a właściwie moi goście, to też nie będę was dłużej zagadywała. Zapowiem tylko, że w najbliższym kwadransie będziemy sobie opowiadali o aplikacji Żegluj, która została stworzona przez łebskich gości z Olsztyna. No chyba tak można to dosłownie powiedzieć, bo są to i naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ale i też po prostu informatycy, programiści, którzy tutaj na co dzień pracują, a w wolnym czasie żeglują. I to właśnie z ich właściwie prywatnych obserwacji i potrzeby powstała ta aplikacja, o której opowie nam teraz już nasz gość.
7: Marcin Gryszko, twórca aplikacji Żegluj.
1: No właśnie, chciałbym, żebyśmy tak troszeczkę wytłumaczyli mieszkańcom naszego regionu, ale nie tylko, jak się okazuje, bo też już słyszałam, że żeglarze także spoza Warmii i Mazur chętnie korzystają, sięgają po te aplikacje. No właśnie, na czym Żegluj polega i co jest największą nowością, którą teraz Państwo wprowadziliście?
7: Z nowości to na pewno możemy wspomnieć o oznakowaniu obszarowym, o miejscach takich jak miejsca, w których jest zakaz falowania, czyli szczególnie wokół Mikołajowa.

0: więc generalnie rozwijamy dość dużo informacji nie tylko o miejscach niebezpiecznych, ale też o potencjalnie niebezpiecznych, bo chociażby oznakowania, gdzie się odbywają regaty, może nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia, ale są też cenną informacją, chociażby przy wyborze, którędy płynąć, gdzie płynąć danego dnia.
1: A jeżeli chodzi o te kwestie też bezpieczeństwa, czy tutaj też coś Państwo udoskonaliliście? Bo wiem, że intensywnie współpracujecie z MOPR-em.
0: Tak, cały ten moduł SOS tak naprawdę współpracując z MOPR-em rozwijamy go. Jakby tutaj staramy się ich wspierać, ale też nie możemy na nich narzucać nie wiadomo ile rozwiązań, ponieważ mają swoje chociażby aplikacje dyspozytorskie. To też się zmienia, bo zmieniają się też technologie, chociażby technologia AML, którą służby bardzo często dostają. Technologia ta służy przekazywanie lokalizacji służbom w momencie dzwonienia. MOPR niestety jeszcze z tego co wiem nie mogą z tego korzystać, ale jakby przewaga powiedzmy, że naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie i ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną. Więc mam nadzieję, że te rozwiązania, które MOPR będzie dostawał z różnych źródeł, też będziemy starali się do tego dopasowywać, żeby nie narzucać swoich rozwiązań, a bardziej, że tak powiem, ich wspomagać w tych działaniach.
1: No tutaj właśnie padło to hasło nawigacja i zdaje się, że to nie byłoby możliwe, żeby rozwijać właśnie te funkcjonalności, gdyby nie współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną.
0: Europejska Agencja Kosmiczna pozwoliła nam na pewno rozszerzyć zespół, trochę przyspieszyć też pracę, część takich bardziej zaawansowanych technologicznie modułów chociażby wdrożyć, między innymi moduł z rozszerzoną rzeczywistością, gdzie mniej doświadczeni żeglarze mogą na ekranie swojej kamery, tak naprawdę swojego telefonu, widzieć cyfrowo narzucone treści, chociażby przykładowo chcą dopłynąć do portu, a gołym okiem nie widać, gdzie jest wpłynięcie do portu, więc mogą sobie na ekranie telefonu zobaczyć takie miejsce, gdzie dokładnie mają popłynąć, gdzie jest jaki zbiornik, bo to też nie jest zbyt oczywiste, na jakim zbiorniku nawet niektórzy nie wiedzą, na jakim aktualnie zbiorniku się znajdują, więc z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony informacja też, żeby ludzie byli bardziej świadomi rejonu, w którym się znajdują.
1: No właśnie, ta aplikacja, raczej grupą docelową taką tej aplikacji są doświadczeni żeglarze, czy ci dopiero startujący?
0: Myślę, że wszyscy po trochu. Generalnie zamysł był taki, żeby tych mniej doświadczonych tak naprawdę wspomagać w tych aspektach bezpieczeństwa, ale chociażby sam MOPR jest takim trochę poświadczeniem tego, bo oni sami korzystają, znają tak naprawdę jak własną kieszeń wodę, chociaż pływają też w trudnych warunkach, chociażby nocnych czy zamglonych i jakby to, że oni korzystają w trakcie akcji, to jest dla nas świetnym też potwierdzeniem. Funkcjonalność trybu nocnego, ponieważ żeglarze nie mogą pływać nocą, MOPR niestety czasami musi, to wprowadzaliśmy jakby ze względu na ich zgłoszenie, ich potrzeby też.
1: To w takim razie nad czym jeszcze Państwo pracujecie? Bo podejrzewam, że to jest takie narzędzie, które się będzie rozwijało przez cały czas.
0: Przede wszystkim baza miejsc niebezpiecznych dalej się rozwija. Będziemy starali się domierzać kolejne akweny, ponieważ miejsca niebezpieczne w większości, te najważniejsze, są tak naprawdę z pomiarów własnych, pomiarów w terenie. Użytkownicy mogą dodawać swoje miejsca niebezpieczne i te miejsca, coraz więcej ich jest w całej Polsce i myślę, że tam też będziemy kłaść nacisk. Nawet jeżeli fizycznie jesteśmy w stanie tam się zjawić, to na podstawie różnych źródeł, chociażby właśnie zgłoszeń od użytkowników, będziemy starali się je grupować i też te dane jak najlepiej prezentować, żeby zwiększać bezpieczeństwo też i w innych rejonach Polski.
1: No właśnie, bo już mamy, rozumiem, ten szlak Wielkich Jezior Mazurskich już cały opracowany, teraz Państwo sięgacie po kolejne.
0: Myślę, że na Mazurach zawsze się coś znajdzie. Jeszcze nie wszystkie zbiorniki, chociażby Dobskie, na pewno jeszcze mamy do domierzenia. Jest to taki dość specyficzny zbiornik, ponieważ nie można po nim pływać na silnikach, więc pomiary też nie są łatwe tam do wykonania, bo trzeba odpowiednich pozwoleń. Jeszcze mamy już na samym końcu szlaku, na samym południu, tam jest Jezioro Nickie. Fakt, że ono jest za śluzą, więc trochę mniej żeglarzy tam pływa, ale tam jest dość niebezpiecznie, więc myślę, że jeszcze długo i długo będzie na Mazurach co robić.
1: A jak to wygląda w Olsztynie? Czy tutaj te nasze olsztyńskie, podolsztyńskie jeziora też badaliście?
0: Mamy na pewno ukiel pomierzony. Jest to trochę inna forma rekreacji, bo myślę, że te mniejsze zbiorniki wokół Olsztyna chociażby są takimi bardziej wypadami jednodniowymi, w ciągu dnia godzinowymi, można powiedzieć. Na Mazurach są to rejsy zazwyczaj przynajmniej kilkudniowe, jak nie czasami tygodniowe albo i dwutygodniowe, gdzie tam się trochę więcej czasu spędza, no i to bezpieczeństwo jest trochę bardziej istotne i na pewno więcej zagrożeń jest na Mazurach niż na chociażby ukielu u nas.
1: Aplikacja sama chyba powstała w 2018 albo 2019 roku, to już trochę czasu jest. Którym?
0: W 2017 roku.
1: A, jeszcze wcześniej, w 2017. To w takim razie jak dużo osób już od tego czasu z niej skorzystało?
0: Aktualnie mamy ponad 160 tysięcy użytkowników, którzy

0: już korzystali. Zobaczymy. Mamy nadzieję na ten sezon, że dobijemy do 200 tysięcy. Teraz mamy 3-dniowy tak naprawdę przesezon majówkowy, no to już widziałem, że ponad 3 tysiące w 3 dni mieliśmy tak naprawdę użytkowników, którzy korzystali od początku roku. Tak naprawdę mamy 15 tysięcy już w tym roku używających, no a sezon jeszcze jest przed nami.
1: No i też co warto dodać, to to, że ta aplikacja w tej wersji takiej podstawowej, ale też już zapewniającej bezpieczeństwo, jest bezpłatna po prostu.
0: Dokładnie, to było nasze podstawowe założenie, że chcemy zrobić coś dobrego, chcemy zbudować społeczność wokół tego. No i bezpieczeństwo zawsze było na pierwszym planie i ono zawsze pozostanie darmowe. Dodatkowe funkcje tak naprawdę, które nie są bezpośrednio przełożeniem na bezpieczeństwo, one są dostępne w postaci konta Pro, ale te najważniejsze funkcjonalności, chociażby o ostrzeganiu, o miejscach niebezpiecznych, tak samo moduł pogodowy, jeżeli ktoś chce szczegółową pogodę, to ona jest faktycznie dostępna w koncie Pro. Natomiast alerty pogodowe, które w tej chwili też testujemy i też dobieramy tak naprawdę odpowiednie parametry, też we współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, żeby te alerty też były odpowiednie. Mamy de facto maszty pogodowe. One wśród żeglarzy mają różne opinie, ponieważ one trochę na wyrost czasami się uruchamiają i niektórzy przez to zaczynają ignorować, więc my jakby też staramy się alerty pogodowe związane stricte z bezpieczeństwem żeglugi, czyli głównie tak naprawdę wiatr i porywy wiatru są dla nas kluczowe, też staramy się ostrzegać i też w opcji darmowej.
1: No właśnie, jeżeli ludzie, użytkownicy się do Was zwracają z jakimiś uwagami, to na co najczęściej zwracają właśnie uwagę?
0: O, to jest trudne pytanie. Często pytają o chociażby zbiorniki, o których nawet czasami nie słyszeliśmy, z różnymi problemami jakimiś tam drobnymi, ponieważ nie jest to też prosta aplikacja do utrzymania na pewno, ale generalnie wielu zapytań tak naprawdę takich technicznych nie mamy. Myślę, że najwięcej można wyszczególnić właśnie jakichś dziwnych zbiorników gdzieś, jak widać też w niektórych miejscach, w których nas jeszcze nie było, ludzie też mają potrzeby.
1: A pan sam żegluje? Miał już okazję skorzystać z tej aplikacji?
0: No generalnie co roku. Jeszcze przed 2000. Generalnie sama aplikacja, decyzja o jej powstaniu już była trochę wcześniej niż przed 2017 roku, ale w 2016 padła decyzja bezpośrednio na wodzie, gdzie widzieliśmy łódki, które no, wpływają w miejsce niebezpieczne, akurat które prawie wszyscy na Mazurach znają, czyli w Kamieńsce Nordzkie. W większości każdy o nich wie, ale te dwie łódki, jedna to nawet widzieliśmy na własne oczy, że po prostu zawisła, bo zaczęły trzepotać żagle, więc ewidentnie ugrzęźli na jakichś kamieniach. Więc wtedy stwierdziliśmy, że musimy zrobić tą aplikację i właśnie nastawiając się na takich użytkowników mniej świadomych. Więc pierwsze pomysły może bardziej krążyły wokół właśnie specjalistów i może dobrze, że trochę ten pomysł chwilę odleżał, żeby ukierunkować zdecydowanie ten produkt na szersze grono odbiorców.
1: Marcin Gryszko, twórca aplikacji Żegluj, był naszym gościem, a teraz zaproszę Was jeszcze na jedno spotkanie. Tym razem będzie ono poświęcone Instytutowi Północnemu w Olsztynie, ponieważ, no cóż, po prostu zbliżają się tu pewne zmiany, o których opowie nam
2: dr Jerzy Kiełbik, dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kęczyńskiego w Olsztynie.
1: No właśnie, chciałbym, żeby nam Pan troszeczkę powiedział, czy to znaczy, że od 2027 mniej więcej będziecie w dwóch lokalizacjach?
2: Nie, to jeszcze za wcześnie. W 2026 i 2027 to będą prace projektowe tak naprawdę, bo musimy przygotować dokładny projekt budowlany i uzyskać pozwolenia na budowę. I 2027 to będzie dopiero koniec jednego etapu, a początek drugiego, czyli rozpoczęcie budowy, no bo 27 to będzie, podejrzewam, jeszcze uzgodnienie kwestii finansowych i wtedy w 28 możemy zacząć pracować. I teraz, w zależności od projektu, skomplikowania i ile sezonów budowlanych to będzie musiało być wykonywanych, to będzie to rok albo dwa na samą budowę. Wraz z wystawą stałą, no to gdzieś koło 2030 roku, 2031 roku de facto będziemy mogli zaprosić panią do Instytutu.
1: No właśnie, a co tam dokładnie miałoby się znaleźć? Wspomniał pan o tym, że jakaś wystawa stała będzie. No i to jest też takie miejsce, w którym przede wszystkim będziecie stawiali na edukację, tak?
2: Tak. Około 80% tego budynku to będzie wystawa stała, poświęcona przeszłości naszego regionu, głównie w XX wieku i tego dotyczy ta ankieta, którą teraz rozesłaliśmy. Bardzo prosimy o to, aby słuchacze też do niej zajrzeli, ewentualnie wypełnili. Natomiast pozostała część to jest taka, to będzie jedna sala, gdzie będziemy mieli przestrzeń na wystawy czasowe, albo własne, albo też instytucji, z którymi współpracujemy, albo też edukację. To jest też dla nas istotne, żeby ten budynek żył. był, żeby też zachęcać ludzi do przychodzenia w to miejsce. Nie tylko po tym, jak zobaczą wystawę stałą, żeby już nie musieli tam przychodzić, ale żeby odczuwali taką potrzebę, odnajdywali tam jakoś treści dla siebie istotne.
1: Ale w budynku przy Domu Polskim nadal będziecie Państwo funkcjonowali?
2: W budynku w Domu Polskim przy Partyzantów będą nadal funkcjonowały pracownie naukowe, biblioteka, czytelnie, to co jest tą częścią Instytutu, która nie potrzebuje takich... De facto ten budynek jest bardzo dla nas wartościowy, ale on jest budynkiem biurowym de facto, tak? No więc wystawa stała nie może tam się zmieścić, dlatego że de facto oznaczałoby to przebudowę znaczącej części tego budynku, więc pozostaniemy przy tym, że tu pozostajemy z tą działalnością, która tam była tradycyjnie prowadzona właściwie od lat 80. XX wieku, kiedy Ośrodek Badań Naukowych tam się wprowadził na stałe, obecnie Instytut Północny, a natomiast ta działalność nowa, wynikająca z tego, że Instytut Północny jest Państwowym Instytutem Kultury, będzie się mieściła Dąbrowskiego. Chciałem podziękować z jednej strony za akceptację naszych działań przez ministerstwo i wsparcie ich finansowe i merytoryczne oraz tego, że miasto Olsztyn, bo tu pan prezydent wyszli nam naprzeciw i też umożliwili nam rozwój, bo Instytut dziś mieści się na Partyzantów 87 w dawnym Domu Polskim, ale tam nie ma przestrzeni na działalność edukacyjną, w związku z tym zakup tegoż budynku piekarni. W sierpniu zeszłego roku ten zakup się dokonał. Od tamtego czasu podjęliśmy przede wszystkim badania konserwatorskie i projektowe dotyczące samej koncepcji tego budynku oraz na początku tego roku poprosiliśmy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zapoznanie się z dokumentacją i przygotowanie wytycznych pod przyszły projekt. I to, co Państwo macie tutaj na ekranie, to jest wizualizacja, czyli pewnego rodzaju koncepcja tego, jak ten budynek może wyglądać, gdzie zmieści się sala, tam będzie ponad 500, około 600 metrów kwadratowych na wystawę stałą, bo to jest naszym priorytetem, oraz będzie tam jeszcze jedna sala, nieco mniejsza, około 100-metrowa, gdzie będzie możliwość zorganizowania wystaw czasowych lub też będzie tam prowadzona edukacja. I to jest, jeżeli chodzi o tę inwestycję dzisiaj. My rozpoczynamy za chwilę prace projektowe za pieniądze tutaj uzyskane z Ministerstwa Kultury, które mamy nadzieję, że w przyszłym roku już zaowocują pozwoleniem na budowę i takim już konkretnym projektem, gdzie będziemy mieli też już pełne wiedzę na temat kosztów pełnej adaptacji tego budynku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, równie istotna dla nas, właśnie tego wkładu naszego merytorycznego i tego, co dziś będzie w tejże piekarni, to jest opublikowane na Facebooku Instytutu ankieta, która jest skierowana do mieszkańców regionu i Olsztyna z wielką prośbą o to, żeby się pochylili nad tym.
1: I to już wszystko w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale za chwilę na 95 usłyszymy się ponownie. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, czas na kolejne spotkanie z magazynem reporterów Melo Radia z Olsztyna. Po tej stronie wita Was Aga Wiśniewska i zapraszam Was na najbliższy kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie będzie właściwie głównie o sporcie. A to dlatego, że już niebawem, bo właściwie przecież wakacje za pasem, jakby na to tak optymistycznie spojrzeć, będzie miało w Olsztynie miejsce wyjątkowe wydarzenie sportowe, czyli mecz siatkówki. Mecz towarzyski, spotkanie towarzyskie polskiej reprezentacji i niemieckiej, a o szczegółach opowiadali nam oczywiście ludzie z tym związani i w to najbardziej zaangażowani, czyli między innymi samorządowcy na czele z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem.
4: Tak się umówiliśmy, że każdy po kolei będzie podprowadzał do tego punktu kulminacyjnego. Dlatego ja jako prezydent miasta, pozwólcie, że tylko powiem to, z czego jestem szczególnie dumny, że Olsztyn wraca na mapę międzynarodowych wydarzeń sportowych, tych z najwyższej półki, tych najważniejszych, że Olsztyn znowu jest miastem, w którym grają reprezentacje, w którym brzmi Mazurek Dąbrowskiego. Rewelacja, na to czekaliśmy, o to się staraliśmy. To ta hala, ale to też bardzo dobra współpraca z federacjami i otwartość środowiska na to, żeby właśnie w Olsztynie gościły najwyższego poziomu imprezy i wydarzenia. A zawsze, kiedy gra reprezentacja, to jest najpiękniejsze wydarzenie. Możemy być z tego dumni, bo ogłaszaliśmy jeszcze w tym roku piłkę ręczną, nasza reprezentacja zagra o punkty. usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, 27 Mistrzostwa Świata, a teraz kolejna reprezentacja, siatkarze zagrają w Olsztynie, usłyszymy Mazurek Dąbrowskiego, bo my w Olsztynie, drodzy Państwo, mamy najlepszych kibiców piłki siatkowej w Polsce. Nie ma co ukrywać, powiem Państwu szczerze, mamy najlepszych.
5: Szanowni Państwo, oprócz tego, że mamy najlepszych kibiców, to mamy również wyjątkowe tereny. I właśnie rozmawialiśmy chwilkę wcześniej. Przygotowujemy się do tych Mistrzostw Świata w 2027 roku w różnych aspektach, nie tylko tych sportowych, ale również i organizacyjnych, turystycznych, i współpracujemy zarówno z miastem, jak i oczywiście ze związkiem, być może również i z innymi federacjami. Ale powiedziałem również o tej współpracy sportowej i To, co chcemy dzisiaj Państwu przekazać, ten mecz towarzyski, to jest kolejna rozbiegówka, kolejne budowanie emocji, kolejna rozgrzewka nas jako kibiców, ale również gospodarzy, czy miasta, czy województwa, do tego, żeby również się sprawić, ale również podkręcić emocje i dać nie tylko mieszkańcom Olsztyna ogromną emocję i ogromną wartość sportową. I teraz przychodzi czas na prezesa Sebastiana Świderskiego, więc może on może powie, z kim w końcu będziemy grali.
6: A z kim gramy?
7: Dzień dobry, witam serdecznie. 10 lipca, tuż po turnieju WNL-u w Gliwicach, przyjedzie tutaj nasza reprezentacja i zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Jedną z mocniejszych reprezentacji, jakie udało nam się tutaj zakontraktować, powiem w ten sposób. Cieszymy się bardzo, ponieważ to jest reprezentacja, którą budował Michał Winiarski. Niestety chciał zrezygnować, ale myślę, że ci zawodnicy, którzy się pokażą tutaj, to są też bliscy sercu, bo jak wiemy doskonale, AZS dwóch swoich reprezentantów tego kraju w swoich barwach posiada i to też dzięki nim i ich zasługa, że właśnie w tym miejscu 10 lipca spotkamy się na meczu towarzyskim. Dzisiaj już serdecznie na to spotkanie zapraszam. Sprzedaż biletów 28 maja.
8: Dzień dobry, jeszcze dopowiem, bo oczywiście, tak jak i pan prezydent, pan marszałek wspomniał, Nowa Urania i nasze województwo i Olsztyn siatkówką stoi. Bardzo się cieszymy, że mamy tak mocny klub, jakim jest AZS Olsztyn, ale też reprezentacja tutaj regularnie przyjeżdża. W zeszłym roku graliśmy z Iranem, w tym roku gramy towarzysko z Niemcami, ale to są cały czas przygotowania, to jest część promocji i tego, co ma się wydarzyć we wrześniu 2027 roku. Bardzo się cieszymy, że tak ważna dyscyplina sportu jest obecna tutaj w Olsztynie. Mamy tak szerokie spektrum i gremium mediów, to też przypomnę, że kolejne wielkie wydarzenie tutaj w naszym województwie się już niedługo odbędzie. Mistrzostwa Europy w siatkówkę plażową. Stare Jabłonki, 12-14 sierpnia. Olbrzymie wydarzenie, które też na pewno przysporzy naszemu województwu rozgłosu. Bardzo się cieszymy wszyscy tutaj obecni, że tak ważne wydarzenia są cały czas obecne w Olsztynie i w województwie warmińsko-mazurskim. Dziękuję bardzo.
1: Mieliśmy też okazję usłyszeć marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Marcina Kuchcińskiego oraz przed chwilą na naszej antenie pojawił się Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Ale to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia, bo to dla mnie był właściwie tylko pretekst do tego, żeby sobie porozmawiać o tym, jak to z tym sportem, siatkówką w Olsztynie jest. Zatem zapraszam Was teraz na kolejne spotkania i kolejnych gości. A jako pierwszy wystąpi
9: Paweł Papke, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
1: Wspomniał Pan o Starych Jabłonkach. No właśnie, to jest bardzo ważne wydarzenie. Chciałbym, żeby Pan trochę opowiedział o tym, jak ważne jest to też dla naszego regionu, że właśnie ta piłka siatkowa wciąż jest takim aktywną dziedziną.
9: Mistrzostwa Europy Seniorów były 13 lat temu, Mistrzostwa Świata Seniorów, więc no powiedzmy Mistrzostwa Świata Seniorów. W zeszłym roku i w poprzednich latach oczywiście odbyły się takie World Toury, czyli normalna, klasyczna rywalizacja, powiedzmy Grand Prix, gdzie takich turniejów jest w całym sezonie od 13 do 15 na całym świecie, ale w tym roku gościmy Stare Jabłonki, goszczą grupa Andersy i oczywiście Polski Związek Piłki Siatkowej przy bardzo dużym i mocnym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pana ministra Jakuba Rutnickiego i oczywiście marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Marcina Kuchcińskiego. Gościmy tak samo dużą, poważną imprezę główną dla każdej dyscypliny sportu, czyli Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Starych Jabłonkach, jak wspomniałem, od 12 do 16 sierpnia tego roku.
1: To dlaczego te Mistrzostwa Europy są ważniejsze od Mistrzostw Świata?
9: No,
6: Mistrzostwa Świata oczywiście powodują to, że przyjeżdżają wszystkie nacje z całego świata, ale Mistrzostwa Świata będziemy mieli już na siatkówkę halową w przyszłym roku, we wrześniu 2027 roku. Tu w Uranii przyjedzie 8 najlepszych reprezentacji na świecie, które będą rywalizowały w początkowej fazie, w fazie grupowej o tytuł Mistrza Świata.
1: Możemy trochę powiedzieć, że Olsztyn i Warmia stoją siatkówką?
6: Oczywiście, że tak. Bardzo silny, bardzo mocny działający klub, jakim jest AZS Olsztyn, nasza chluba. Pełna hala, właściwie frekwencja stuprocentowa na każdym pojedynku, ponad 4000 kibiców na każdym meczu AZS Olsztyn, ale też te wydarzenia, o którym wspomniałem, czyli siatkówka plażowa, która jest bardzo mocna, jeśli chodzi o nasze województwo, bo i Ława, i Ostróda, i oczywiście Olsztyn, i Stare Jabłonki, które są mekką taką w naszym kraju, jeśli chodzi o tego typu rozgrywki, no ale oczywiście też reprezentacja Polski seniorów w siatkówkę przyjeżdża teraz, już 10 lipca będziemy grali z bardzo silną federacją, z bardzo silną drużyną, jaką są Niemcy. No i dalej będziemy planowali kolejne wydarzenia.
5: Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
1: No właśnie, bo się tutaj dowiedziałam, że pan też wspiera Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, które będą się odbywały w tym roku. Jak ważne to jest, żeby właśnie wspierać takie inicjatywy? Jak to nas promuje też w skali kraju?
5: Dwoma wyrazami, bardzo ważne. My jakiś czas temu uznaliśmy, i to się nam sprawdza, że promocja naszego regionu przez sport, przez wydarzenia sportowe jest naprawdę dobrym narzędziem. Takim narzędziem był Rajd Polski. Mam nadzieję, że jeszcze będzie. Szukamy i w tym roku również będziemy mieli coś do zaoferowania. Na pewno zawsze piłka siatkowa, plażowa w Starych Jabłonkach. To, co się dzieje w hali Urania, z całą pewnością. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w połowie sierpnia. Bardzo ważna impreza w skali sportowej, ale również w skali naszej. Wielu turystów, kibiców, turystów, którzy przyjadą do Starych Jabłonek, będą mogli obejrzeć nasz region. I z całą pewnością, gdy przyjadą, tak jak my, zakochają się w tym regionie i będą przyjeżdżali tu kolejne razy. Podobnie podchodzimy do Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na hali, które się odbędą we wrześniu 2027 roku. Już teraz myślimy, przygotowujemy się nad przyjęciem, nad ofertą, którą moglibyśmy przyjąć kibiców z drużyn, które przyjadą do Olsztyna.
1: A w międzyczasie oczywiście 10 lipca zapraszamy na mecz towarzyski.
5: Z całą mocą serdecznie zapraszamy. 28 maja to jest chyba ten dzień, kiedy rusza sprzedaż biletów.
1: Panie prezydencie, kolejna ważna, duża impreza siatkarska, ale Olsztyn trochę bardziej jakby postawił, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury na piłkę nożną. Czy to znaczy, że jeżeli chodzi o siatkówkę, to mamy już wystarczająco zabezpieczoną tą bazę? Czy to jest po prostu kolejny etap?
10: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jeśli chodzi o bazę dla naszych siatkarzy, bo to nie tylko Urania, ale też szereg naszych hal, które przez ostatnie lata remontowaliśmy właśnie pod kątem też siatkarskim. Także pod kątem piłki ręcznej, więc te dwie dyscypliny halowe są naprawdę dobrze w Olsztynie przygotowane. Oczywiście zawsze można więcej, zawsze można lepiej, ale jesteśmy na to przygotowani i Olsztyn ma takie tradycje, jeśli chodzi o piłkę ręczną i siatkówkę, żeby przygotowywać zespoły do najwyższych lig. I myślę, że piłka ręczna kiedyś wróci na te najwyższe półki, na najwyższe rankingi w naszym mieście. Bardzo na to liczę, natomiast to, co robimy dla dzisiaj, jeśli chodzi o piłkę nożną i stadion Warmia, to ma służyć dzieciom, młodzieży, naszym klubom sportowym, bo jednak najważniejsze jest to, żeby ten sport był masowy, żeby jak najwięcej dzieci, młodzieży zachęcać do uprawiania sportu. I na końcu musi być stadion, bo to marzenie musi się czymś kończyć. Ci najlepsi chcemy, żeby zostawali w Olsztynie, żeby zostawali naprawdę profesjonalistami. To zawsze jest tych kilku na tysiąc, którzy zostaną i my chcemy, żeby oni zostawali w Olsztynie, żeby grali dla naszego miasta, dla naszego województwa, a jednocześnie stadion, który budujemy, ma być multifunkcyjny. Chcemy, żeby był i centrum konferencyjnym, i miejscem, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, załatwić swoje urzędowe sprawy i żeby była tam część komercyjna, która będzie utrzymywała ten stadion i miejsca schronienia i dobra komunikacja. Więc budujemy taki stadion, który ma być otwarty i żywy dla mieszkańców przez cały rok, nie tylko w dni meczowe.
1: Jeżeli chodzi o inne dyscypliny, no bo szermierka, no powiedzmy, jeszcze ma gdzie się podziać. Trochę stanęła kwestia tego stadionu dla rugbystów. Czy tam coś się będzie działo?
10: Rugbyści podpisali z miastem umowę, mają ten stadion na Dzierżawie, jest ich, inwestują, rozwijają swój klub. Zawsze my jesteśmy w dobrych kontaktach, relacjach, więc to wszystko zależy od planów klubu, w jaki sposób będą rozwijali swoją tutaj działalność.
1: Czy miasto ma też jakiś pomysł na to, jak rozwijać sporty wodne? No bo tym trochę też powinniśmy stać chyba.
10: No, zainwestowaliśmy w akwasferę, to jest basen 50-metrowy, ostatnio rozegraliśmy tam Mistrzostwa Polski, duże trybuny, basen, który jest lubiany przez zawodników, pozwala bić rekordy, to jest bardzo dobry obiekt, natomiast nie ukrywam, przygotowujemy się do takiego bardzo, bardzo poważnego remontu akwasfery, jeśli chodzi o, nie chodzi o infrastrukturę pływacką, ale to dachy, piwnice, doszczelnienie, no poprawienie tego wszystkiego. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie odwiedza ten obiekt i on się po prostu zużywa, dlatego przygotowujemy się do takiego remontu, mamy już projekty, czekamy na ogłoszenie konkursu przez ministerstwo i chcielibyśmy pozyskać na to dodatkowe środki, no bo to będzie jednak sporo kosztowało.
1: To jeszcze ostatni wątek, dawno, dawno temu, ostatni, obiecuję, dawno, dawno temu mieliśmy stadion leśny, który był chyba głównie stadionem atletycznym, czy będziecie Państwo myśleli też, żeby właśnie jakoś w tym kierunku może miasto rozwinąć?
10: Mamy stadion lekkoatletyczny jako miasto, prowadzi go Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i on go rozbudował. To jest świetna arena właśnie do takich wydarzeń. Miasto też partycypuje w memoriale, który jest tam rozgrywany i on zdobywa coraz większą popularność. Mieszkańcy też mają dostęp do tego obiektu, więc jeśli chodzi o taką profesjonalną lekkoatletykę na stadionie, to właśnie tam mamy szereg mniejszych obiektów, które przyszkolnych, które mogą służyć takiemu pierwszej przygodzie z lekkoatletyką. Jeśli chodzi o stadion leśny, no on wymagałby naprawdę olbrzymich inwestycji i rozpoczęcia od przede wszystkim kwestii przyrodniczych i kwestii środowiskowych. To by było tam najtrudniejsze, dlatego punkt po punkcie podnosimy nasze obiekty, no trochę z ruiny, no bo jeżeli chodzi o stadion Warniant, no to obiekt, który całkowicie został zdegradowany i właściwie zaczynamy tam od początku.
1: Paweł Papke, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński oraz prezydent Olsztyna Robert Szewczyk byli naszymi gośćmi w ostatnich kilkunastu minutach. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie, ponieważ to już wszystko, co przygotowałam w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Tymi słowy również się z Wami już powoli żegnam, ale oczywiście nie na zawsze, bo wrócę do Was na 95 o stałej porze. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
13: Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z Was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla Was.

All the Time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Remind, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy Was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja.
10: Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi.

mundo. Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności. Jak podchodzicie do tematu, czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Alexian Polina w Meloradio. Fajnie gramy, co? Ten numer znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie. I propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
6: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do Was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi w tej godzinie. Bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

0: pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w koło brzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i

0: Sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

0: Razem z radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Melo Radio, także...
0: Dobra, czyli jest czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, tak że...
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival. Jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Melo Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sunny Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nykiel, Erro.

0: Gordo Renie Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.

Trip Skubańczyk ostatni raz zatańczysz ze mną. Tańce to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Kory w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
0: O reklamie.
5: Siemanko, już 13:00, wjeżdżamy w weekendowe Melo z numerem Candy Night. Jazzy Spritz przejmują antenę.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I Found You, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental.

0: proszę w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Meloradiu. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream out loud. Inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy. I tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer z Kizeo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. Opoka, z tej strony siemanko, Alex Lemiraż leci do was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321, 321, 37.

0: Wyjmij wyzwanie.
1: Siema Piotrula.
2: Siemano, cześć.
1: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
2: Tak.
1: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: W Poznaniu.
2: No dobra, tak.
1: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
2: No, chwila.
1: Odsuwaj.
2: Czekaj. Nie słychać?
1: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
2: Jeszcze raz, dostałem jakie?
1: Czyste skiety od Melo!
2: Głośno! Dostałem czyste skiety od Melo!
1: Nie patrzą się dziwnie?
2: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się, ale nie, spoko.
1: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

John Summit, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od poniedziałku do środy file

specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Thomas Gray Rumors.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.
13: To już 15 na zegarkach, a my w Meloradiu podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

0: To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.
1: Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up. Look at the ground, I won't wait up. Not coming down from this.
2: Got a new vibe.

podkręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

To DJ Remo i Tymek w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym Melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Melo Radio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni. 3 wschody słońca. I powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów przy

0: to Lost w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te dwie stówy w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Tony Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szał w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie.
10: Spróbować czekolady.
12: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
14: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
21: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: To Axwell in Grosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

to promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: promocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: To co, Marian? Rowery?
9: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
9: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
9: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Po reklamie.

Perdoname, jeszcze przed 18 tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: To I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
5: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Dust, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawracanie.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? Ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój T-Rexa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: Wiestowy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Szykuj się na Ale.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: O reklamie.

to ATB w Bell Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: się ja.
1: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić. Dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
2: A już o 19:00 zagramy
1: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w

0: od nás. M to Melo Radio. Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
6: Spróbować w czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Z miłością i radością zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna oczywiście. Tak sobie pomyślałam, że przecież prawie przegapiłam kolejne podsumowanie miesiąca, które od jakiegoś czasu dla Was przygotowuję na naszej antenie. O jakim miesiącu mowa? Oczywiście jeszcze nie o maju, a już też nie o marcu. Zatem co wydarzyło się w kwietniu w Olsztynie i w jego okolicach? O tym będziemy sobie opowiadali w dzisiejszym odcinku przez najbliższy kwadrans, a może i jeszcze nieco dłużej. Na początek warto wspomnieć, że aż 40 projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dostało wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. 6 z nich przyznano maksymalną wartość dofinansowania, czyli 20 tysięcy złotych. To m.in. festiwal Klangor, jeziorańskie koncerty kameralne. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze brać w nich udziału, to koniecznie to nadróbcie. Naprawdę fantastyczna inicjatywa w bardzo kameralnym, absolutnie, i przyjemnym otoczeniu. W starym kościele, gdzieś w ogóle po prostu po środku pola. Czasami może być problem z dotarciem tam, ale jak już dotrzecie, to nie będziecie żałowali, a jestem pewna, że i na ten rok przygotowują coś fantastycznego. To najczęściej 2 dni z muzyką i naprawdę genialnymi artystami, którzy przygotowują coś wyjątkowego na te właśnie wieczory. Oprócz tego, 5. Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy na styku kultury organizowany przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria i 12 warmińskich baśni, które zorganizuje Stowarzyszenie Kobiet Miej Marzenie. Prawie 13 tysięcy złotych otrzymał także projekt Fête de la Musique, Święto Muzyki 2026 w Olsztynie. Kolejną informacją, którą oczywiście bardzo radośnie się z Wami podzieliłam, było to, że doktor nauk medycznych Paweł Lech został zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. To doświadczony chirurg i specjalista w zakresie nowoczesnych metod leczenia otyłości. Ze szpitalem miejskim związany jest od ponad dekady. Na stanowisku zastąpił Marka Zabłockiego. Doktora oczywiście. Poza tym ruszył projekt Zwierzęta są obok nas. I ta nazwa nie jest przypadkowa, a to dlatego, że jest to projekt finansowany z olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Jest on także skierowany przede wszystkim do właścicielów kotów, którzy chcą bezpłatnie swojego pupila wykastrować i zaczipować. Nowością jest też możliwość uzyskania dofinansowania na leczenie kotów przez społecznych karmicieli w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych. Cóż jeszcze wydarzyło się w kwietniu, a na przykład to, że już nie tylko Mikołaj Kopernik będzie miał swoją ławeczkę w przestrzeni Starego Miasta w Olsztynie. Mieszkańcy zdecydowali, że ze środków olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, o którym już wspominaliśmy, mają stanąć 2 podobne pomniki upamiętniające wybitne postaci związane z naszym miastem. I tak, przy Placu Jedności Słowiańskiej swoją ławeczkę będzie miał Tadeusz Machela, lider zespołu Kapela Jakubowa i propagator kultury warmińskiej, a u stóp Bazyliki Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła będzie można przysiąść się do Marii Zientary Malewskiej, poetki, archiwistki folkloru Warmii i działaczki patriotycznej. A teraz, co byście na chwilę mogli odetchnąć od mojej paplaniny, zapraszam Was na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim z naszego olsztyńskiego ratusza, który opowie nam o tym, co to się ciekawego i dobrego wydarzy w szkole podstawowej numer 30?
2: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu, który ma poprawić warunki nauki w szkole podstawowej numer 30. To doskonała wiadomość dla ponad połowy uczniów tej placówki, którzy mają orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazujące na specjalne potrzeby edukacyjne. Ten projekt jest związany z pracami budowlanymi i kupnem wyposażenia. Przy wejściu do szkoły powstanie rampa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a główne schody zyskają nową formę i zadaszenie. W budynku znajdą się także tabliczki informacyjne z oznaczeniami kluczowych pomieszczeń oraz pętla indukcyjna, która będzie wspierać uczniów niedosłyszących. Szkoła dostanie także zestaw LEGO Education Spike, który pomoże rozwijać kompetencje poznawcze i społeczne. Podpisanie tej umowy jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku szkoły, która jest otwarta na wszystkich uczniów. Zależy nam na tym, aby każde dziecko, niezależnie od potrzeb, miało równy dostęp do edukacji i mogło uczyć się razem z rówieśnikami bez konieczności szukania wsparcia poza szkołą.
1: Opowiadał nam o tym Patryk Pulikowski z olsztyńskiego Urzędu Miasta. A teraz kontynuujemy nasz przegląd wydarzeń minionych, czyli tych, które miały miejsce w kwietniu. 20 milionów złotych. Tyle dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze będą przeznaczone na remont siedziby Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. To jeden z największych obiektów w miasteczku studenckim, objęty nadzorem konserwatora. Nadzorem konserwatora. Całkowity koszt modernizacji szacowany jest na około 65 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają do 3 lat. Tymczasem podróżni wracają na lotnisko Olsztyn-Mazury. Port lotniczy w Szymanach obsłużył w pierwszym kwartale tego roku o 90% więcej osób niż w analogicznym okresie minionego roku. Od stycznia do kwietnia z lotniska pod Szczytnym skorzystało ponad 25 tysięcy pasażerów. Tegoroczny wynik jest najlepszym z początku roku w 10-letniej historii działalności portu. Wracamy do Olsztyna i dokładnie nadstaw Browarny. To nazwa centralnego oczka wodnego w Parku Jakubowo. Ten właśnie akwen doczekał się sprzątania. Na prośbę mieszkańców lustro wody jest oczyszczone z nadmiaru roślinności, w tym trzcin. Prace porządkowe w mniejszym stopniu objęły także wyspę znajdującą się na stawie. Jest to związane z gniazdowaniem tam różnych gatunków ptaków. A teraz w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na odrobinę sportu. Zaczęli dobrze, a i tak ostatecznie odpadli. Piłkarze Stomilu Olsztyn nie zagrali w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Biało-niebiescy przegrali z Olimpią Elbląg 1-2, no i tym samym przekreślili na to swoje szanse. A teraz na naszej antenie pojawi się Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem w zastępstwie za Annę Grabowską z naszego olsztyńskiego oddziału. Opowie nam ona o wdowich rentach.
3: Ponad 1 000 000 osób w kraju uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, w tym 36 800 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie świadczenie w zbiegu można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Od stycznia 2027 roku druga część świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu, co oznacza, że uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie żadnego wniosku. Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Aktualnie jest to kwota 5 935,47 zł brutto. Ten limit będzie obowiązywał do 28 lutego 2027 roku. Jeśli natomiast suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy już jedno świadczenie, na przykład wypłacana emerytura, jest równa temu limitowi lub go przekracza, to wówczas renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Tylko w okresie od 1 stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 190 000 wniosków o rentę wdowią, w tym 43 400 w województwie warmińsko-mazurskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, można go wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę e-ZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby takiego wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS. Pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej, ponieważ osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.
1: O wdowich rentach opowiadała nam Krystyna Michałek, a teraz sprawdzimy, jak postępują prace na wylotówce z Olsztyna. No a postępują właśnie na trasie z Olsztyna w kierunku Warszawy. Przy granicy miasta wylane są już warstwy bitumiczne, w tym warstwa wiążąca. Zaawansowana jest także budowa ronda turbinowego zapewniającego podłączenie miejscowości Bartąg. Na trasie stoi już także wiadukt kolejowy. Teraz drogowcy ustawili już także kolejny duży element na tej trasie. Mowa o przejściu dla zwierząt. Będzie ono miało wysokość 6 metrów i długość około 70 metrów. Poszczególne części konstrukcji zostały już przywiezione na plac budowy. Trwa ustawianie dźwigów. Po osadzeniu przejścia drogowcy ruszą z budową nasypu, który połączy nową konstrukcję z kluczowym elementem inwestycji, czyli wiaduktem nad linią kolejową numer 216. Prace idą zgodnie z harmonogramem i mają zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włączył się w kwietniowe obchody Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. W programie znalazła się kampania informacyjna, warsztaty dla studentów przygotowane przez Koło Naukowe Wolontariatu oraz szkolenie dla pracowników uczelni pod tytułem Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu studiujących na UWM. Nie mogło też oczywiście zabraknąć nieco kultury. W minionym miesiącu Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzymał 150 tysięcy złotych na pracownię multimedialną. Pieniądze pozwolą na przekształcenie zajezdni trolejbusowej w salę edukacyjno-artystyczną. Dzięki temu możliwa będzie realizacja warsztatów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. A parafia społeczna u Franciszkanów na Zatorzu została pierwszym laureatem nagród prezydenta przyznanych przez internautów. Ksiądz Kordian Szwarcy, proboszcz parafii przy klasztorze Franciszkanów na olsztyńskim Zatorzu, odebrał także statuetkę świętego Jakuba w kategorii działalność pozarządowa. W sumie prezydent Olsztyna przyznał nagrody 9 osobom. Wśród laureatów była także tak zwana warmiara, czyli Kasia Kosmos i Krzysztof Żendarski, prowadzący od lat galerię na Podzamczu. Powoli zmierzając do końca, chciałabym Wam jeszcze przekazać informację, akurat taką nie najlepszą. Olsztyn wciąż znajduje się w grupie miast zapewniających jedne z najniższych zarobków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w stolicy Warmii i Mazur w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto. Podobna sytuacja dotyczy także m.in. Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego. Najwięcej zarabia się w Krakowie i Warszawie. Tam średnia to ponad 11 tysięcy złotych. Ponad 10 tysięcy zarabia się w Gdańsku i Poznaniu. I tym akcentem zapraszam na krótką przerwę od magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. To dobry moment na to, żebym ja napiła się wody, nieco zwilżyła gardło, które już zaczyna przypominać o tym, że jeszcze nie jest w formie idealnej, a dla Was to okazja do tego, żeby sobie nieco po prostu ode mnie odsapnąć, może skorzystać z toalety, albo po prostu jeszcze wygodniej rozsiąść się na fotelu, albo kanapie, albo po prostu w łóżku, jeżeli macie taką możliwość i siedzicie sobie teraz w domu. W każdym razie ja do Was z pewnością zaraz wrócę. Mam nadzieję, że i Wy będziecie nadal przed radioodbiornikami słuchali Melo Radia z Olsztyna.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Z miłością i radością zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna oczywiście. Tak sobie pomyślałam, że przecież prawie przegapiłam kolejne podsumowanie miesiąca, które od jakiegoś czasu dla Was przygotowuję na naszej antenie. O jakim miesiącu mowa? Oczywiście jeszcze nie o maju, a już też nie o marcu. Zatem co wydarzyło się w kwietniu w Olsztynie i w jego okolicach? O tym będziemy sobie opowiadali w dzisiejszym odcinku przez najbliższy kwadrans, a może i jeszcze nieco dłużej. Na początek warto wspomnieć, że aż 40 projektów z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dostało wsparcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. 6 z nich przyznano maksymalną wartość dofinansowania, czyli 20 tysięcy złotych. To m.in. festiwal Klangor, jeziorańskie koncerty kameralne. Jeśli nie mieliście okazji jeszcze brać w nich udziału, to koniecznie to nadróbcie. Naprawdę fantastyczna inicjatywa w bardzo kameralnym, absolutnie, i przyjemnym otoczeniu. W starym kościele, gdzieś w ogóle po prostu po środku pola. Czasami może być problem z dotarciem tam, ale jak już dotrzecie, to nie będziecie żałowali, a jestem pewna, że i na ten rok przygotowują coś fantastycznego. To najczęściej 2 dni z muzyką i naprawdę genialnymi artystami, którzy przygotowują coś wyjątkowego na te właśnie wieczory. Oprócz tego, 5. Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folkowy na styku kultury organizowany przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria i 12 warmińskich baśni, które zorganizuje Stowarzyszenie Kobiety Miej Marzenie. Prawie 13 tysięcy złotych otrzymał także projekt Fête de la Musique, Święto Muzyki 2026 w Olsztynie. Kolejną informacją, którą oczywiście bardzo radośnie się z Wami podzieliłam, było to, że doktor nauk medycznych Paweł Lech został zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. To doświadczony chirurg i specjalista w zakresie nowoczesnych metod leczenia otyłości. Ze szpitalem miejskim związany jest od ponad dekady. Na stanowisku zastąpił Marka Zabłockiego. Doktora oczywiście. Poza tym ruszył projekt Zwierzęta są obok nas. I ta nazwa nie jest przypadkowa, a to dlatego, że jest to projekt finansowany z olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Jest on także skierowany przede wszystkim do właścicielów kotów, którzy chcą bezpłatnie swojego pupila wykastrować i zaczipować. Nowością jest też możliwość uzyskania dofinansowania na leczenie kotów przez społecznych karmicieli w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych. Cóż jeszcze wydarzyło się w kwietniu, a na przykład to, że już nie tylko Mikołaj Kopernik będzie miał swoją ławeczkę w przestrzeni Starego Miasta w Olsztynie. Mieszkańcy zdecydowali, że ze środków olsztyńskiego budżetu obywatelskiego, o którym już wspominaliśmy, mają stanąć 2 podobne pomniki upamiętniające wybitne postaci związane z naszym miastem. I tak, przy Placu Jedności Słowiańskiej swoją ławeczkę będzie miał Tadeusz Machela, lider zespołu Kapela Jakubowa i propagator kultury warmińskiej, a u stóp Bazyliki Konkatedralnej Świętego Jakuba Apostoła będzie można przysiąść się do Marii Zientary Malewskiej, poetki, archiwistki folkloru Warmii i działaczki patriotycznej. A teraz, co byście na chwilę mogli odetchnąć od mojej paplaniny, zapraszam Was na spotkanie z Patrykiem Pulikowskim z naszego olsztyńskiego ratusza, który opowie nam o tym, co to się ciekawego i dobrego wydarzy w szkole podstawowej numer 30?
2: Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu, który ma poprawić warunki nauki w szkole podstawowej numer 30. To doskonała wiadomość dla ponad połowy uczniów tej placówki, którzy mają orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazujące na specjalne potrzeby edukacyjne. Ten projekt jest związany z pracami budowlanymi i kupnem wyposażenia. Przy wejściu do szkoły powstanie rampa dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a główne schody zyskają nową formę i zadaszenie. W budynku znajdą się także tabliczki informacyjne z oznaczeniami kluczowych pomieszczeń oraz pętla indukcyjna, która będzie wspierać uczniów niedosłyszących. Szkoła dostanie także zestaw LEGO Education Spike, który pomoże rozwijać kompetencje poznawcze i społeczne. Podpisanie tej umowy jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku szkoły, która jest otwarta na wszystkich uczniów. Zależy nam na tym, aby każde dziecko, niezależnie od potrzeb, miało równy dostęp do edukacji i mogło uczyć się razem z rówieśnikami bez konieczności szukania wsparcia poza szkołą.
1: Opowiadał nam o tym Patryk Pulikowski z olsztyńskiego Urzędu Miasta. A teraz kontynuujemy nasz przegląd wydarzeń minionych, czyli tych, które miały miejsce w kwietniu. 20 milionów złotych. Tyle dostał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pieniądze będą przeznaczone na remont siedziby Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa. To jeden z największych obiektów w miasteczku studenckim, objęty nadzorem konserwatora. Nadzorem konserwatora. Całkowity koszt modernizacji szacowany jest na około 65 milionów złotych. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwają do 3 lat. Tymczasem podróżni wracają na lotnisko Olsztyn-Mazury. Port lotniczy w Szymanach obsłużył w pierwszym kwartale tego roku o 90% więcej osób niż w analogicznym okresie minionego roku. Od stycznia do kwietnia z lotniska pod Szczytnym skorzystało ponad 25 tysięcy pasażerów. Tegoroczny wynik jest najlepszym z początku roku w 10-letniej historii działalności portu. Wracamy do Olsztyna i dokładnie nadstaw Browarny. To nazwa centralnego oczka wodnego w Parku Jakubowo. Ten właśnie akwen doczekał się sprzątania. Na prośbę mieszkańców lustro wody jest oczyszczone z nadmiaru roślinności, w tym trzcin. Prace porządkowe w mniejszym stopniu objęły także wyspę znajdującą się na stawie. Jest to związane z gniazdowaniem tam różnych gatunków ptaków. A teraz w naszym magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na odrobinę sportu. Zaczęli dobrze, a i tak ostatecznie odpadli. Piłkarze Stomilu Olsztyn nie zagrali w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski. Biało-niebiescy przegrali z Olimpią Elbląg 1-2, no i tym samym przekreślili na to swoje szanse. A teraz na naszej antenie pojawi się Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem w zastępstwie za Annę Grabowską z naszego olsztyńskiego oddziału. Opowie nam ona o wdowich rentach.
3: Ponad 1 000 000 osób w kraju uzyskało z ZUS-u prawo do renty wdowiej, w tym 36 800 w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie świadczenie w zbiegu można otrzymywać w wysokości 100% własnej emerytury lub renty oraz 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Od stycznia 2027 roku druga część świadczenia wzrośnie z 15% do 25%, a ZUS przeliczy renty wdowie z urzędu, co oznacza, że uprawnione osoby nie będą musiały składać w tej sprawie żadnego wniosku. Co ważne, łączna kwota renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Aktualnie jest to kwota 5 935,47 zł brutto. Ten limit będzie obowiązywał do 28 lutego 2027 roku. Jeśli natomiast suma świadczeń przekracza tę kwotę, zostaje pomniejszona o wartość przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy już jedno świadczenie, na przykład wypłacana emerytura, jest równa temu limitowi lub go przekracza, to wówczas renta wdowia nie przysługuje i wypłacane jest tylko jedno świadczenie. Tylko w okresie od 1 stycznia 2025 roku do końca marca 2026 roku do ZUS-u wpłynęło 1 190 000 wniosków o rentę wdowią. W tym 43 400 w województwie warmińsko-mazurskim. Najwięcej formularzy złożono w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim, natomiast najmniej w podlaskim, lubuskim i opolskim. Wniosek o rentę wdowią można złożyć w placówce ZUS-u, można go wysłać pocztą albo przekazać elektronicznie przez platformę e-ZUS. W tym celu należy wypełnić formularz ERWD. Osoba składająca wniosek może samodzielnie wybrać najkorzystniejszy wariant wypłaty albo zaznaczyć we wniosku, aby takiego wyboru wyższego świadczenia dokonał ZUS. Pobieranie renty wdowiej nie wyklucza aktywności zawodowej, ponieważ osoby, które mają do niej prawo, mogą pracować i osiągać dodatkowe dochody bez ograniczeń. Wynika to z faktu, że renta wdowia przysługuje osobom, które mają już ustalone prawo do świadczeń po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, dlatego zarobki nie wpływają na wysokość pobieranych świadczeń ani na ich wypłatę.
1: O wdowich rentach opowiadała nam Krystyna Michałek, a teraz sprawdzimy, jak postępują prace na wylotówce z Olsztyna. No a postępują właśnie na trasie z Olsztyna w kierunku Warszawy. Przy granicy miasta wylane są już warstwy bitumiczne, w tym warstwa wiążąca. Zaawansowana jest także budowa ronda turbinowego zapewniającego podłączenie miejscowości Bartąg. Na trasie stoi już także wiadukt kolejowy. Teraz drogowcy ustawili już także kolejny duży element na tej trasie. Mowa o przejściu dla zwierząt. Będzie ono miało wysokość 6 metrów i długość około 70 metrów. Poszczególne części konstrukcji zostały już przywiezione na plac budowy. Trwa ustawianie dźwigów. Po osadzeniu przejścia drogowcy ruszą z budową nasypu, który połączy nową konstrukcję z kluczowym elementem inwestycji, czyli wiaduktem nad linią kolejową numer 216. Prace idą zgodnie z harmonogramem i mają zakończyć się w sierpniu przyszłego roku. A Uniwersytet Warmińsko-Mazurski włączył się w kwietniowe obchody Światowego Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. W programie znalazła się kampania informacyjna, warsztaty dla studentów przygotowane przez Koło Naukowe Wolontariatu oraz szkolenie dla pracowników uczelni pod tytułem Wsparcie edukacyjne osób w spektrum autyzmu studiujących na UWM. Nie mogło też oczywiście zabraknąć nieco kultury. W minionym miesiącu Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie otrzymał 150 tysięcy złotych na pracownię multimedialną. Pieniądze pozwolą na przekształcenie zajezdni trolejbusowej w salę edukacyjno-artystyczną. Dzięki temu możliwa będzie realizacja warsztatów filmowych, dźwiękowych i multimedialnych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury. A parafia społeczna u Franciszkanów na Zatorzu została pierwszym laureatem nagród prezydenta przyznanych przez internautów. Ksiądz Kordian Szwarc, proboszcz parafii przy klasztorze Franciszkanów na olsztyńskim Zatorzu, odebrał także statuetkę świętego Jakuba w kategorii działalność pozarządowa. W sumie prezydent Olsztyna przyznał nagrody 9 osobom. Wśród laureatów była także tak zwana warmiara, czyli Kasia Kosmos i Krzysztof Żendarski, prowadzący od lat galerię na Podzamczu. Powoli zmierzając do końca, chciałabym Wam jeszcze przekazać informację, akurat taką nie najlepszą. Olsztyn wciąż znajduje się w grupie miast zapewniających jedne z najniższych zarobków. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w stolicy Warmii i Mazur w sektorze przedsiębiorstw nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto. Podobna sytuacja dotyczy także m.in. Białegostoku czy Gorzowa Wielkopolskiego. Najwięcej zarabia się w Krakowie i Warszawie. Tam średnia to ponad 11 tysięcy złotych. Ponad 10 tysięcy zarabia się w Gdańsku i Poznaniu. I tym akcentem zapraszam na krótką przerwę od magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. To dobry moment na to, żebym ja napiła się wody, nieco zwilżyła gardło, które już zaczyna przypominać o tym, że jeszcze nie jest w formie idealnej, a dla Was to okazja do tego, żeby sobie nieco po prostu ode mnie odsapnąć, może skorzystać z toalety, albo po prostu jeszcze wygodniej rozsiąść się na fotelu, albo kanapie, albo po prostu w łóżku, jeżeli macie taką możliwość i siedzicie sobie teraz w domu. W każdym razie ja do Was z pewnością zaraz wrócę. Mam nadzieję, że i Wy będziecie nadal przed radioodbiornikami słuchali Melo Radia z Olsztyna.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale czasami po prostu z rana albo w którymś momencie dnia po prostu przychodzi do nas piosenka i ona nam towarzyszy już przez kolejne godziny, aż do położenia się spać. I dla mnie dzisiaj taką piosenką jest utwór pod tytułem Pingwin. W tekście ma on tam jakoś tak, że ach, jak przyjemnie i jak wesoło w pingwina bawić się. Nie będę śpiewała, bo nie dość, że brzmię jeszcze kiepsko, to i śpiewać też nie potrafię, więc podarujmy sobie to, ale no po prostu nie mogę pozbyć się tej melodii z głowy. Mam nadzieję, że nie będzie ona mnie rozpraszała na tyle, żebym nie była w stanie poprowadzić kolejnego magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, kłaniam się wam bardzo, bardzo nisko. Chociaż właściwie, czy pingwin może się pochylić? Tak, one tak pewnie raczej dygną. Ale mogę się mylić, nie jestem absolutnie znawcą od pingwinów, chociaż uwielbiam te zwierzęta, są totalnie pocieszne i wyjątkowe pod tym względem, że są to ptaki nieloty. No ale dobrze, my nie o pingwinach będziemy dzisiaj sobie w magazynie opowiadali, będę miała dla was dużo innych ciekawych tematów. Będziemy sobie opowiadali w najbliższym kwadransie o przede wszystkim dwóch rzeczach, ale zanim do nich dojdziemy i do gości, którzy właściwie będą nam o tym opowiadali, to chciałabym wam zagaić już jeden temacik, bowiem niebawem na naszej antenie sobie opowiemy też o atrakcji, którą po raz kolejny, siódmy zdaje się, już raz Teatr im. Stefana Jaracza przygotowuje na sezon letni. Jeśli macie ochotę na teatr w plenerze, to będzie zdecydowanie coś dla was. Ja już zaopatrzyłam się w specjalną mapkę, na której znajdują się rozpisane właśnie miejsca, które teatr odwiedzi przez wakacje i będą tam odgrywane różne spektakle, które mieliśmy okazję poznać w tym roku artystycznym, właściwie w sezonie, oraz w kilku ubiegłych, ale są to spektakle, o które sami mieszkańcy i włodarze konkretnych miejscowości prosili, więc no, powinno to odpowiadać gustom publiczności. Więc o właśnie kolejnej edycji festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach będziemy sobie opowiadali niebawem na 95, ale jeszcze nie teraz. Teraz będę chciała was zabrać na spotkanie z panią Anitą, która będzie nam opowiadała o tym, jak co roku zresztą, że ruszyły już miejskie zdroje i dlaczego warto z nich korzystać. Pojawi się jeszcze kilka wątków, więc słuchajcie uważnie, bo to będą tematy kontynuowane w najbliższych miesiącach na 95. A teraz czas na pierwszego gościa i zapowiadaną panią.
4: Anita Chudzińska, Olsztyńskie Wodociągi.
1: I no właśnie, w sumie już jak co roku, właśnie jak co roku sobie porozmawiamy o tym, że wracają miejskie zdroje. Bardzo fajna inicjatywa i chyba też mieszkańcy chętnie z nich korzystają.
4: Tak, zdecydowanie chętnie korzystają. Mamy pozytywny oddźwięk. Ludzie pytają, przed sezonem nawet pytali, o kiedy będziecie mieli otwarte zdroje. Informuję wszystkich, że mamy już od 1 maja otwarte. No w tej chwili pogoda nam się troszeczkę zepsuła, ale zdroje będą nieprzerwanie działały do końca września co najmniej.
1: Jak dużo ich mamy i gdzie mniej więcej są zlokalizowane?
4: W tej chwili mamy 18 zdrojów na terenie Olsztyna. One są właściwie podzielone na trzy takie obszary, gdzie można je spotkać. Czyli w centrum miasta przy Starówce, na Kortowie jest dosyć sporo zdrojów oraz przy plaży miejskiej i przy dworcu PKP.
1: Zdaje się, że w ratuszu chyba też właśnie mamy, prawda?
4: Przy wejściu głównym do ratusza dokładnie jest zdrój oraz przy wejściu do katedry też jest drugi.
1: Czyli właściwie nieważne, w którym miejscu Olsztyna złapałoby nas pragnienie, to zawsze możemy po tę wodę sięgnąć. No i właśnie, chyba też warto powiedzieć o tym, że to jest woda od razu zdatna do picia.
4: Tak, woda jest zdatna do picia. Ona jest przynajmniej raz w tygodniu badana przez nasze służby, a każdego dnia rano o wschodzie słońca nasi pracownicy objeżdżają każdy jeden zdrój, sprawdzają, czy ich stan techniczny jest dobry, czy nie wiem, nie wymaga czy czy wszystko jest w porządku. Także bezpiecznie i bez obaw możemy pić taką wodę.
1: A czy są może jakieś plany, żeby ilość tych zdrojów się powiększyła? Czy są jakieś takie miejsca, gdzie może mieszkańcy nawet sami też zgłosili, żeby się przydał?
4: No nie, w tej chwili nie zgłosili takiej potrzeby, natomiast mamy troszeczkę zgłoszeń ze szkół. Szkoły, placówki oświatowe czy obiekty użyteczności publicznej. Ich dyrektorzy czy ich zarządcy zgłaszają się do nas, że chcieliby mieć taki zdrój. Takich zdrojów jest w Olsztynie już ponad 40, właśnie w szkołach, w urzędach, na przykład na stacji diagnostycznej, w szpitalach, w sądzie, więc też można się rozejrzeć i gdzieś być może takie pojedełko się znajdzie.
1: No właśnie, czy to jest trudne, żeby taki nowy zdrój otworzyć?
4: Znaczy jest, my jako wodociągi jesteśmy darczyńcą. My fundujemy to i zależy to tylko i wyłącznie od naszych środków finansowych, a na ten rok pula już nam się niestety wyczerpała, chociaż przyjmujemy zgłoszenia i będziemy je kolejkować na kolejne lata. Być może zwiększymy środki na kolejny rok. Wystarczy, no, żeby administrator obiektu rozejrzał się, czy rzeczywiście jest takie miejsce, czy gdzieś instalacja pozwala. My przyjedziemy, zobaczymy, ustalimy, czy jest taka możliwość. No i ewentualnie, oczywiście najważniejszy jest wniosek, że trzeba złożyć wniosek o montaż poidełka.
1: No i to jest chyba też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, że poza tym, że oczywiście możemy sięgnąć po wodę na mieście z takich zdrojów, no to po prostu nasza olsztyńska kranówka, ta, którą mamy w domu, też oczywiście nadaje się bezpośrednio do picia.
4: No to już chyba nie trzeba nikomu przypominać, wszyscy mieszkańcy o tym doskonale powinni wiedzieć. Tak, nasza woda jest bardzo dobrej jakości, zresztą niedługo będziemy przystępować do kolejnej inwestycji, która będzie miała na celu utrzymanie tej wysokiej jakości. Na jeszcze wiosną planujemy rozpocząć dużą inwestycję przy plaży miejskiej. Będzie to nowy odwiert. No troszeczkę czasu to potrwa, ale jest to właśnie to zabezpieczenie na przyszłość dobrej jakości wody dla mieszkańców.
1: To w takim razie jak to działa? To jakby czemu służy ten odwiert?
4: Znaczy to będzie zupełnie nowa studnia głębinowa. To będzie trwało kilka miesięcy. Będzie utrudniony dojazd do plaży miejskiej, ale myślę, że warto się przemęczyć właśnie po to, żeby na przyszłe, na przynajmniej 50 lat mieć zapewnioną dobrą jakość wody.
1: To tutaj od razu też podpytam, bo ostatnio rozmawiałam z koleżanką. Trochę a propos tego, że zima wydawała nam się intensywna, że było dużo tego śniegu i trochę się spodziewałyśmy, że no ta wiosna będzie taka mokra, w sensie jeżeli chodzi o ziemię, o pola, a okazuje się, że nie. No i ona mi właśnie zdradziła pewien sekret, że to, że te wody były, to po prostu spłynęły i że tak naprawdę jeżeli chodzi o te wody głębinowe, to my nie jesteśmy w jakiejś super kondycji.
4: Znaczy na szczęście tutaj nasz region jest w miarę dobrej kondycji, bo mamy te zasoby wody, mamy zapas, możemy czerpać, mamy tak jak widać możliwość dokonania nowego odwiertu. Natomiast w kraju, szczególnie tam, gdzie wykorzystywana jest woda powierzchniowa, czyli z rzek czy spod dna rzeki, tam rzeczywiście może być problem. Zresztą problemem też są niewydolne sieci wodociągowe. Jest intensywny bardzo rozwój miejscowości, bardzo dużo ludzi się buduje. Ja nie mówię tutaj o Olsztynie i okolicach, ale w kraju znam takie miejsca, gdzie bardzo dużo budynków się wybudowało, a infrastruktura nie nadąża za tym. I w tej chwili są ograniczenia. Już mieszkańcy w weekendy mają problem, nie można podlewać ogródków, a proszę zobaczyć, jest dopiero wiosna. I to jest naprawdę duży problem. Wiem, że intensywne staranie, ale to wszystko potrzeba czasu, bo potrzeba projekt, potrzeba znaleźć pieniądze i nie jest to problem do rozwiązania w ciągu miesiąca czy dwóch. To przynajmniej potrzeba 2 lat.
1: Tak trochę mnie pani rozochociła, wspominając o tym, że będzie jakaś jedna inwestycja właśnie na plaży miejskiej. Czy w takim razie na ten rok planujecie państwo coś jeszcze?
4: Znaczy my cały czas realizujemy projekt ze środków Unii Europejskiej właśnie z programu Feniks na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Cały czas na oczyszczanie

0: ale tego na razie nie zdradzam.
1: To w takim razie czekamy na niespodziankę, czekamy też na zakończenie tej inwestycji, z której, no, z tego co pani mówi, będziemy mogli jeszcze przez wiele, wiele lat korzystać. Więc teraz przez jakiś czas będziemy musieli się przemęczyć, żeby potem było lepiej. Jak zwykle.
0: Jak zwykle, dokładnie. Trzymamy kciuki za inwestycje i zachęcam państwa do śledzenia naszego profilu na Facebooku. Tam wiele informacji ciekawych się ukazuje, również ciekawostek o naszej wodzie kranowej.
1: O miejskich zdrojach i o inwestycjach, które planują olsztyńskie wodociągi, opowiadała nam pani Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów właśnie. No oczywiście do tych spotkań i rozmów o inwestycjach będziemy z pewnością jeszcze wracali. Ja was na pewno będę zachęcała do tego, żebyście ze zdrojów ulicznych miejskich w Olsztynie korzystali. To jest naprawdę przebadana, gotowa do spożycia woda, która może posłużyć albo wam w gorące dni, albo waszym poronożnym pupilom. Wprawdzie pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza, ale woda jak najbardziej jest już dostępna i będzie najprawdopodobniej właśnie aż do października. Jest jeszcze oczywiście jedna związana ciekawostka ze zdrojami, ponieważ mamy coś takiego jak źródełko miłości i to jest właśnie jeden z takich zdrojów, które możecie znaleźć na plaży miejskiej w Olsztynie. Z nim się wiąże pewna legenda. Otóż pewna pani chciała bardzo wyjść za mąż za konkretnego chłopca, no i podobnoż, kiedy oboje się napili wody właśnie z tego źródełka, to ta miłość rzeczywiście się między nimi zrodziła i żyli długo i szczęśliwie, jak to w bajkach bywa. A skoro o bajkach mowa, to teraz przejdziemy do kolejnego tematu i właśnie do opowieści o książce, której bohaterem jest Jaś. A Jaś będzie nam opowiadał o tym, jakie ma przygody związane z poznawaniem uczuć. Autorką tej książki jest
2: Karolina Talaszyńska. O takich czterech podstawowych uczuciach, które się pojawiają u dzieci tak standardowo, jakby z urodzenia, to znaczy radość, smutek, złość i strach. No i o tym, jak sobie z nimi radzić, jak one się już pojawią.
1: Dlaczego to jest ważne i w jaki sposób też ta książka może pomóc i rodzicom, i dzieciom radzić sobie z ich uczuciami?
2: Bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o emocje u dzieci, jest normalizacja, czyli to, że my je nazywamy, mówimy dzieciom, że to, że one przeżywają te emocje, to jest zupełnie naturalne. My dorośli też przeżywamy, na wszystkich etapach swojego życia przeżywamy emocje. No, ale to, że nazwiemy i przeżywamy, to jest jedna sprawa i pojawia się ogromny temat dotyczący tego, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić, żeby one nie były dla nas takie trudne w przeżywaniu. No, Jaś odnosi się do swoich doświadczeń, mówi o tym, w jaki sposób techniki oddechowe, techniki relaksacji mogą nam pomóc, sama świadomość tego, skupianie uwagi w ogóle na tym, nie uciekanie od tego, że przeżywamy jakieś trudności. Zdarza się rodzicom, że odwracają uwagę dzieci od tego, że jakaś emocja w nich jest. Ja tutaj idę w zupełnie inną, taką właśnie psychologiczną i terapeutyczną stronę, żeby właśnie przykuć ten wektor uwagi do tej przeżywanej emocji. Ona oczywiście w pierwszym momencie eskaluje, natomiast jeżeli my przedłużamy ten czas ekspozycji, no to to uczucie zaczyna w nas bardziej się rozmywać i przechodzi w kolejne i to też jest zupełnie naturalny, normalny proces.
1: Te cztery podstawowe uczucia, to z którym największy problem dzieci mają, żeby sobie poradzić?
2: Bardzo różnie. To wszystko zależy od tego, jaki dzieci mają temperament. Część z nich najtrudniej przeżywa złość. My rodzice też sobie słabo radzimy z tą dziecięcą złością, ale też czasem słabo sobie radzimy z radością, która też, od tego się ta książka zaczyna, jest bardzo głośna i bardzo taka na zewnątrz. I też bywa to trudne, ale z kolei dla rodziców. Ja myślę sobie, że w ogóle dzieci sobie doskonale radzą z emocjami, zostawione jakby wtedy, kiedy my zostawiamy je w tym świecie emocji, nie same, no bo to nie o to chodzi, żeby one przeżywały to samodzielnie, ale wtedy, kiedy pozwalamy im wejść w ten świat emocji, to one doskonale intuicyjnie też wiedzą, co im pomaga. Dlatego tak sobie myślę, że to jest taka ważna książka dla rodziców, edukacyjnie właśnie pod takim kątem, żeby się nie bać po prostu i spróbować zajrzeć w ten świat emocji dziecka. On nie jest taki straszny.
1: W jakim wieku dziecka ta książka powinna się pojawić?
2: Wydaje mi się, że fajnie czytają ją 4, 5, 6-latki. Dobra jest też dla dzieci w tych klasach początkowych szkoły podstawowej. Nie widzę tutaj jakiegoś takiej przestrzeni dedykacyjnej, że od tego wieku to już nie, albo do tego wieku to jeszcze nie. Ja mam dzieci trójkę, najstarszy syn ma 6 lat, córka ma 4, a najmłodsza nie ma jeszcze 2 lat i słuchają tej książki bardzo chętnie, właściwie od początku.
1: Czy w takim razie ma pani pomysł na to, jak potem kontynuować tę pracę i opowiadać o kolejnych uczuciach, które się z wiekiem po prostu pojawiają?
2: Jest takich książek na rynku dotyczących radzenia sobie z emocjami sporo. Są te wszystkie dotyczące tematu relaksacji, technik oddechowych, są książki dla starszych dzieci

0: o tym, jak sobie poradzić już z tymi emocjami, które przeradzają się w uczucia, są bardziej złożone, bardziej skomplikowane. Myślę, że to jest fajny początek do tego, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę na ten temat. Tutaj też są karty pracy w tej książce, gdzie dziecko może opowiedzieć o swoich emocjach, o tym, jak u niego wygląda radość, strach, smutek i złość i jak sobie może poradzić z tym, jakie ma pomysły. Myślę, że to jest dobry zaczątek jakby w ogóle do tego, żeby te rozmowy o emocjach się odbywały w domach.
1: Gdyby ktoś miał ochotę się z Panią spotkać, porozmawiać i zobaczyć też tę książkę przed zakupem, czy będzie taka okazja?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Ja pracuję w poradni, prowadzę gabinet swój, ta książka jest dostępna przez zakup przez stronę internetową, ale z odbiorem osobistym można się ze mną umawiać, spotykać, zapraszam.
1: Pani Karolina, autorka książki pod tytułem Jasi Tajemniczy Świat Uczuć, była naszą gościnią. Za to spotkanie oczywiście bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję Wam też za nasze spotkanie w ostatnim kwadransie. Już teraz Was zapraszam też na kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, która niebawem pojawi się na naszej antenie, więc zostańcie z nami, bo tam będą kolejne ciekawe rzeczy, o których będę Wam opowiadała razem ze swoimi gośćmi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Niedawno opowiadałam Wam o tym, że towarzyszyła mi w ciągu dnia w głowie piosenka o pingwinach i o tym, że jak wesoło, jak radośnie w pingwina bawić się. No więc nic się w tym temacie nie zmieniło, ta piosenka wciąż huczy mi w głowie, ale nie zagłusza myśli na tyle, żebym nie była w stanie przeprowadzić z Wami kolejnego odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Jestem Aga Wiśniewska, zapraszam Was na to spotkanie, w którym będziemy sobie jeszcze trochę wspominali rzeczy, które miały miejsce w kwietniu, ale będą też goście i chyba od nich nawet wolałabym zacząć. Zatem wprowadzając Was nieco w temat. Na naszej antenie za chwilę pojawi się trzech panów, którzy byli gośćmi, w pewnym sensie też gospodarzami, w zależności od tego, kto akurat się będzie wypowiadał. Szczytu dyplomatycznego między Polską a Litwą. To było dwudniowe spotkanie, wypełnione oczywiście rozmowami, dyskusjami, ale też takimi konstruktywnymi pomysłami na to, jak można tę współpracę między Warmią i Mazurami oraz Litwą zacieśnić. O tym właśnie, dlaczego między innymi ta relacja wzajemna jest ważna dla naszego regionu i dla naszych sąsiadów, już za chwilę opowie nam wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
3: Przede wszystkim mamy wspólne zagrożenia, bo tego chciałbym zacząć. Wspólna inwestycja Tarcza Wschód to też realizacja inwestycji zarówno na terenie litewskim, łotewskim, estońskim, jak i również w Polsce, na całej wschodniej granicy. My graniczymy bezpośrednio z granicą z Rosji, natomiast tak samo graniczy z Rosją Litwa. Przemysł suwalski praktycznie jest o krok od nas, w związku z tym zagrożenia, które płyną od naszych adwersarzy, wspólnie chcemy je odpierać. Mamy współpracę poligonową, mamy współpracę wojskową, to właśnie przy granicy z Suwalszczyzną mamy projekt przyszłego poligonu i myślę, że te tematy, które nas spotykają na dzisiaj tutaj w regionie, czyli wojskowe, też się stykają z tymi sprawami obronnymi również po stronie litewskiej. Mamy dobrą współpracę z Litwą, mamy dużo gmin, które współpracują bezpośrednio. My osobiście, jako wojewoda z obwodem wileńskim, mamy codzienny kontakt. Zapraszamy ich na nasze uroczystości polskie. Mamy też bardzo silną Polonię polską na Litwie. Mówię silną, bo praktycznie ona jest tam chyba najważniejszą i dominującą. I chcemy te relacje utrzymywać. Chcemy być przodem ustawieni do naszych Polaków na Litwie, a nie tyłem, żeby wiedzieli, że jest też wsparcie tutaj w naszym narodzie. I żebyśmy też mieli dobre relacje z ambasadorem Litwy, który może iść w innym kierunku, tak, jeżeli chodzi o tą współpracę. Chcielibyśmy też nie zapomnieć o naszych rodakach, którzy tam mieszkają. Pamiętajmy też rok 45 i 6, to była ta pierwsza repatriacja wileńska, czyli po II wojnie światowej właśnie to do nas, na Warmię, Mazury najwięcej tych Kaziuków i Wileńczyków przybyło, więc te relacje kulturowe są nam bardzo zbieżne. Suwalszczyzna, Warmia, Mazury, to praktycznie sąsiad bezpośredni z Litwą. I te nasze kontakty sąsiedzkie są naprawdę na co dzień, mamy gminy, które sobą bezpośrednio współpracują, chcą, uczestniczymy w wydarzeniach, też się wybieram na 24 maja. Obecny minister spraw wewnętrznych administracji, czyli dla mnie bliski, pan Kontraktowicz jest Polakiem, tak więc to też wyróżnia go w tej pozycji rządowej, że Polak jest na stanowisku rządowym, bardzo ważnym z punktu widzenia sił państwa Litwy. Tak więc ta współpraca, relacja musi być budowana. Chcemy jej dobrej współpracy. Tam się odbywają poligony, tam się odbywają wspólne ćwiczenia, tam się odbywają różnego rodzaju spotkania na tle kulturowym, tak więc chcemy w tym uczestniczyć.
4: Stefan Duk, konsul honorowy na terenie Warmii i Mazur od lat 4. Po pierwsze, wybrał nas pan ambasador Litwy po prostu ze względu, że mamy dobre sukcesy gospodarcze, dobre kontakty z Litwą. Dodatkowo organizujemy spotkanie pod bitwą po Grunwaldem, czyli z okazji bitwy, następny Malbork. Poza tym przyjmujemy z Litwy dzieci co roku. Wydajemy paczki dla Litwy, dla biednych rodzin i robimy dużo takiej społecznej roboty. Staramy się nawiązać lepsze kontakty polsko-litewskie, gospodarcze, przyjazne i ludzkie. Bardzo dużo młodych ludzi, jestem zdziwiony, nawet mile zdziwiony, zaczynam się uczyć języka litewskiego, może dla przyjemności, może dla sensu, a poza tym, jako dwa kraje blisko siebie, mamy dobre kontakty gospodarcze i te kontakty gospodarcze należy, mówiąc szczerze, powiększyć, czy większe obroty handlowe. Mamy dużo do zaoferowania Litwinom. Litwini mają bardzo dużo do zaoferowania Polsce. W dodatku największym partnerem handlowym to jest dla Litwy Polska. Pierwsze, turystyka. To jest numer jeden. Numer dwa. Bierzemy bardzo dużo, na przykład bydło. Tutaj z Litwy przyjeżdża do Polski nawozy. To jest takie sukces. Trzecie, oni mają taki specyfik ekologiczny do traw i do zbóż. Bardzo dobry, kupuję też od nich. Jest przedstawicielstwo litewskie na terenie Warmii i Mazur i oni mają bardzo duże obroty dla rolników i też mają duży sukces. Jak można nie odwiedzić Wilna? Jedną rzecz po prostu, Wilno jest niesamowite. Po prostu w dodatku tak dużo tej polskości jest w Wilnie. A to poza tym, świetnie się mówi po polsku, nie trzeba znać żadnych języków. Poza tym sprawa religijna. Tam jest na przykład cudowny obraz, jak nazywa Matki Boskiej. To nie ma, jak nazywa Rady. I uważam, że kto jest w Wilnie, ten odwiedza. A poza tym, Wilno jest bardzo przyjazne dla Polski. W dodatku, jeżeli biorąc na przykład historię, Narutowicz, jako pierwszy prezydent w wolnej Polsce, jego brat był w rządzie litewskim. Byli Żmudzini. Także te czasy polsko-litewskie są, to jest tradycja, nawet bardzo dużo. Dzisiaj wraca się bardzo dużo. W dodatku mamy chyba wspólny interes nawet gospodarczy, a zwłaszcza polityczny. Musimy być ramię w ramię z Litwinami i oni z nami i my z nimi.
5: Pan Norbert Kasparak, dyrektor Archiwum Państwowego, także historyk w Instytucie Historii UWM. No jak każda współpraca pozwala nam poszerzyć horyzonty, zobaczyć nie tylko ich, ale także siebie. Stąd też ta konieczność i możliwość współpracy, ale mówiąc o konkretach, to mówimy, jestem przede wszystkim historykiem o tej współpracy historyków. Wiadomo, że Grunwald, ale też wiadomo, że Albertyna, czyli Uniwersytet w Królewcu, materiały posiadamy właśnie w Olsztynie. Stąd też dosyć duże zainteresowanie historyków Litwy właśnie tymi zbiorami. W tym roku na Litwie ogłoszono rok Ludwika Rezy. No i to jest jedna z kilku postaci, która patronuje obchodom historycznym u naszych sąsiadów. Ludwik Reza był dyrektorem seminarium litewskiego, a materiały o Ludwiku Rezie mamy my tu właśnie w tym naszym małym archiwum olsztyńskim, też duże zainteresowanie. I to po prostu powoduje, to są przykłady, że te więzi, często wzmocnione także już autentycznymi przyjaźniami z historykami litewskimi, są takie, no takie mocne. Trudno mi tutaj nie wymienić profesora Alvida Saniczyn-Tajtisa, Rimasa Miknysa, Tamary Barałoszkajtę, pracowników związanych z Instytutem Historii Litwy, którzy no właśnie tutaj i w Olsztynie szukali materiałów, a my tam szukamy tych materiałów, bo jest naprawdę tego dużo. Współpraca polega na tym, że my coś oferujemy, oni nam oferują swoją wiedzę, swoją wizję. Natomiast jeśli chodzi o Skansen w Olsztynku, proszę pamiętać, że na Litwie ta forma popularyzacji historii, popularyzacji własnych dzieł jest zdecydowanie mocniejsza niż u nas tutaj w kraju. Etnografia, etnologia jest tak blisko historii, że jestem zawsze zaskoczony, kiedy historycy litewscy odwołują się do nazwy, to po prostu fachowo, do źródeł etnograficznych, do dokumentowania tego, co dzieje się dzisiaj wokół nich.
1: To była krótka relacja ze szczytu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Litwą, a teraz już zapraszam Was jeszcze na krótkie podsumowanie kilku informacji dotyczących tego, co się działo w kwietniu. No a w minionym miesiącu między innymi 111 milionów złotych przeznaczył Narodowy Fundusz Zdrowia na nadwykonanie planu przez warmińsko-mazurskie placówki medyczne w 2025 roku. Środki pozwoliły na pokrycie nadwykonań w części świadczeń limitowanych. Mowa o wentylacji mechanicznej, dializoterapii oraz żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej z kolei włączył się w obchody Dnia Ziemi i 35-lecia istnienia formacji. Z tej okazji strażnicy przy współpracy z regionalnymi leśnikami zasadzili drzewa. W kilku słowach o tej akcji opowie nam komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, generał Brygady Straży Granicznej Daniel Wojtaszkiewicz.
6: Włączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Mówię, troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
1: A w sadzeniu dębów strażnikom i leśnikom towarzyszyła także młodzież z liceum ogólnokształcącego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, oddział o profilu mundurowym. W kwietniu odbyła się także akcja Zdrowie pod kontrolą. Ponownie zresztą zagościła ona w przestrzeniach Olsztyńskiej Galerii Handlowej. Do dyspozycji odwiedzających centrum przy Alei Sikorskiego było niemal 20 stanowisk medycznych. W programie wydarzenia znalazły się m.in. pomiar poziomu glikemii i pomiar ciśnienia tętniczego krwi, badanie EKG oraz badanie wzroku, słuchu i głosu. Wydarzenie organizowane było we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFSMA Poland, oddział Olsztyn, działającym przy Wydziale Lekarskim Kolegium Medicum UWM. Mówiliśmy przed chwilą trochę o służbach mundurowych i do nich na sekundę też wrócimy, ponieważ Warmińsko-Mazurski WOT zaprasza w swoje szeregi. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich i studenci mogą spędzić lato w koszarach. Program Wakacje z WOT to doskonała okazja, by sprawdzić się w wojskowym środowisku, zdobyć nowe umiejętności i poprawić kondycję fizyczną. Po ukończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej, kursanci rozpoczną terytorialną służbę wojskową w szeregach 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. A teraz jeszcze o dość dziwacznym zdarzeniu, muszę przyznać. Nieznany sprawca ukradł pamiątkowy kamień z wsi Prule pod Barczewem. Skała miała na sobie datę 1941 i upamiętniała mieszkańców wsi, którzy zostali powołani do niemieckiego wojska i wysłani na front wschodni, gdzie zginęli. Sołectwo Stare Włóki apeluje o zwrot kamienia i zapowiada, że jeśli pamiątkowy kamień się nie znajdzie, sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim służbom. Niedawno na naszej antenie opowiadaliśmy sobie też o książce, której bohater poznaje podstawowe 4 uczucia. A skoro już o książkach mowa, to mieszkańcy Olsztyna wypożyczyli w zeszłym roku 595 797 książek we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Oczywiście jednym z działań MBP w Olsztynie, którego celem jest promowanie czytelnictwa, jest projekt Biblioteka po drodze. W programie właśnie tego programu znajdują się liczne spotkania z pisarzami, warsztaty, a także zajęcia animacyjne dla dzieci oraz seanse filmowe i koncerty. No i znów, skoro padło hasło koncert, to teraz przejdziemy do muzyki i do naprawdę wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce właściwie już w maju, bo Olsztyn dołączył do Wrocławia i wspólnie jako te dwa miasta chciał pobić gitarowy rekord świata. No i właśnie dlatego 1 maja na Targu Rybnym zebrali się gitarzyści. W Olsztynie było to ponad 300 osób, którzy wspólnie zagrali utwór Hey Joe Jimiego Hendrixa. Rodzaj gitary nie miał znaczenia, ważne były chęci. No i dobra zabawa, a tej, zapewniam Was, nie brakowało. Na koniec naszego spotkania jeszcze chciałabym w kilku słowach tylko wspomnieć, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowania w 2 programach rozwijających edukację w regionie. Pieniądze trafią do 17 podmiotów szkół, lokalnych samorządów i innych placówek systemu oświaty. Wartość zwycięskich projektów opiewa na kwotę 22 milionów złotych ze środków unijnych, z czego prawie 18 milionów to dofinansowania. I tym miłym akcentem, dobrą wiadomością, kończymy kolejne spotkanie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, za które bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska. Jeszcze zanim Wam powiem ostatecznie do usłyszenia, chciałabym przypomnieć, że niedługo na naszej antenie będziemy opowiadali o tym, gdzie i na co będzie można wybrać się przy okazji projektu Teatr Jaracza w Zabytkach, ale będę Was też zapraszała do więzienia. Ponieważ, jak się okazuje, tam też odbywają się wernisaże i to naprawdę imponujące. O tych dziwnych, niespodziewanych spotkaniach będę Wam opowiadała w kolejnym magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna, niebawem na 95 oczywiście. I teraz mówię Wam już serdeczne do usłyszenia niebawem.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: to promocja. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci. Freak Fight.
1: Co to jest Rage Quit?
2: I co?
3: Nie mam pojęcia.
2: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
1: Pojedynek płci w każdy piątek.
0: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
2: Iga Dudziuk.
1: Mikołaj Kujawnicki.
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Jak już się pewnie domyślacie, no cóż, majóweczka przyniosła pewne konsekwencje zdrowotne pani redaktor Adze Wiśniewskiej. I w związku z tymi konsekwencjami, z tym jak potwornie brzmię, ograniczę dzisiaj mówienie do absolutnego minimum, ale oczywiście magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna się odbędzie. Już teraz bardzo serdecznie was na niego zapraszam. W najbliższym kwadransie na 95 pojawi się oczywiście Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, która przybędzie do nas z kilkoma tematami. Między innymi będzie nam opowiadała o umowach o dzieło, które zarejestrowano na Warmii i Mazurach. Będzie też o 800+. Z kolei Patryk Polikowski opowie nam o dodatkowych pieniądzach na zabytki, które przekazało miasto właśnie na ten cel, a Michał Koronowski z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie będzie nam podpowiadał, na których liniach możemy spodziewać się pewnych zmian wprowadzonych w rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie właśnie od maja. Zapraszam was zatem bardzo, bardzo serdecznie i oddaję już teraz głos pani Annie Grabowskiej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oddziału w Olsztynie.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009-2019, a także renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. Jest to zadanie, które wynika z ustawy z 5 sierpnia 2025 roku. Przeliczenia są realizowane z urzędu, a to znaczy, że nie trzeba składać wniosków ani dopełniać żadnych formalności. Do końca lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie ustalił wysokość 215,5 tysiąca świadczeń. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już prawie 130 tysięcy osób i w tej grupie 98,5 tysiąca przykładków, co stanowi 76%, przeliczone świadczenia okazały się wyższe. Jeżeli chodzi o pozostałe przypadki, przeliczenia nie wpłynęły na wzrost wypłacanej kwoty. Było tak na przykład wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient. Albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tak zwaną rentę wdowią i przypomnijmy, że jest to połączenie wypłaty renty rodzinnej i świadczenia własnego w maksymalnej wysokości, to jest w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury. Ponowne ustalenia wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009-2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009-2019. Zdecydowaną większość stanowią emerytury i to jest 97% wszystkich spraw. Renty rodzinne jest to zaledwie 3% przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety, co stanowi 74%, a 26% udziału to mężczyźni. Przy ustaleniu wysokości świadczeń zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Są one analogiczne jak w przypadku świadczeń ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu świadczeniobiorcy zyskali średnio ponad 172 zł brutto miesięcznie. Przeliczenie emerytur czerwcowych wiąże się także z obowiązkiem informacyjnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tej sprawie już prawie 168 tysięcy decyzji do klientów. Ostatnie pisma trafią do klientów w kwietniu. Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, których nie ma przesłanek do tego, aby zawiesić postępowanie, powinny zostać zakończone do 31 maja 2026 roku. Dorabiający seniorzy mają prawo do ponownego przeliczenia emerytury, jeśli nadal pracują i odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory musieli składać papierowe wnioski, teraz w portalu EZUS jest już dostępna elektroniczna wersja wniosku ERKO, czyli wniosku o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. Jest to ważna zmiana dla setek tysięcy emerytów i rencistów. Dotychczas wniosek ERPO można było złożyć wyłącznie w formie papierowej. Część osób dołączała jego skan do wniosku POG w EZUS-ie. Rocznie wpływało ponad 700 tysięcy takich dokumentów. Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury to jeden z częściej składanych do nas wniosków. Jego elektroniczna wersja znacząco usprawni ten proces. Wniosek jest przeznaczony dla osób, które mają już przyznane prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także chcą przeliczyć już przyznane świadczenie, gdyż na przykład przy składaniu wniosku o emeryturę nie miały wszystkich dokumentów, które potwierdzały okresy ubezpieczenia, a i które można było uwzględnić przy obliczeniu wysokości świadczenia, albo dopiero teraz mogą potwierdzić zarobki za lata poprzedzające rok przejścia na emeryturę czy rentę, albo zarobki uzyskane już po przyznaniu świadczenia. Tą możliwość mają także te osoby, które po przyznaniu emerytury lub renty nadal pracowały i opłacały składki na ubezpieczenia społeczne. Wniosek ERPO klient wypełnia i składa również w sytuacji, gdy stara się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo Wielkiej Brytanii lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Mieliśmy sygnały od klientów, że oczekują wprowadzenia możliwości złożenia wniosku ERPO w pełni przez internet. Wprowadzenie elektronicznej wersji spełnia te oczekiwania i wpisuje się w strategię dalszej elektronizacji usług w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu obsługa spraw będzie szybsza i mniej obciążająca obie strony. Wniosek ERKO nadal można składać także w tradycyjnej papierowej formie. Elektronizacja jest to ułatwienie, a nie obowiązek. Z rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że umowy o dzieło przedsiębiorcy wykorzystują przede wszystkim do realizacji krótkich projektów. A najczęściej zawierali je na jeden dzień i to jest aż 29% wszystkich umów. Kolejne 7% trwało 2 dni. Połowa wszystkich umów kończy się przed upływem około tygodnia, ponieważ mediana długości umowy wynosi 5 dni. Średni czas trwania umowy jest jednak dłuższy i wynosi 34 dni, co pokazuje, że obok bardzo krótkich zleceń pojawiają się takie bardziej rozbudowane projekty. Ponad połowa wykonawców umów o dzieło pracowała w trzech sektorach gospodarki, informacja i komunikacja i to jest ponad 20% wykonawców, a działalność profesjonalna, naukowa, a także techniczna 17,5%, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją jest to prawie 15%. W porównaniu z rokiem poprzednim w 2025 roku najbardziej zwiększyła się liczba osób, które wykonują umowy o dzieło w sektorze usług administrowania i działalności wspierającej i tu nastąpił wzrost o ponad 10%. Największy spadek widoczny jest w sekcji przetwórstwo przemysłowe i to jest o 8% więcej. Mężczyźni stanowią 51,3% wszystkich zgłoszonych osób, a najliczniejszą grupą, czyli prawie 1/4 wykonawców, są osoby w wieku 30-39 lat. Osoby pomiędzy 20 a 59 rokiem życia to ponad 80% wszystkich wykonawców umów o dzieło. W 2025 roku około 6% wykonawców umów o dzieło stanowili cudzoziemcy. Najliczniejszą grupą byli obywatele Ukrainy i to jest prawie 44% wszystkich cudzoziemców, a następnie Białorusini i to stanowi ponad 30%. W dalszej kolejności są m.in. obywatele Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Indii. Największą grupę podmiotów, które zgłaszają umowy o dzieło, stanowiły małe firmy. Prawie 60% z nich zgłaszało do ubezpieczeń nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Z kolei duże podmioty zatrudniające ponad 250 osób stanowiły tylko 3,3% wszystkich płatników, którzy zgłaszają takie umowy. Po 5 latach funkcjonowania rejestru można zauważyć stabilność głównych trendów. Umowy o dzieło są najczęściej wykorzystywane przez niewielkie firmy, szczególnie w branżach kreatywnych i technologicznych, i są to umowy krótkoterminowe. W 2025 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszono blisko 1 300 000 umów o dzieło. Jeżeli chodzi o podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego, to te zawarły w ubiegłym roku 1 500 umów o dzieło, natomiast pracę na takich umowach świadczyło prawie 7 000 mieszkańców regionu, a dzieła zamawiało niemal 1 500 przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zakład otrzymał ponad 100 milionów formularzy RUT, które dotyczyły prawie 1 300 000 umów o dzieło. Informacje o nich dostarczyło prawie 70 000 podmiotów. Nowy okres świadczeniowy na 800+ rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Rodzice i opiekunowie, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku, powinni to zrobić do końca kwietnia, co gwarantuje im zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia. Do tej pory rodzice z Warmii i Mazur złożyli prawie 110 500 wniosków o 800+, na 163,5 tysiąca dzieci. Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie powinni zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli zdążą złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do końca kwietnia bieżącego roku, otrzymają świadczenie na rachunek bankowy już w czerwcu, co daje im zachowanie ciągłości wypłaty. Wnioski można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić przez UEZUS, czyli EZUS, przez portal Empatia, przez bankowość elektroniczną, a także za pośrednictwem naszej bezpłatnej aplikacji EMZUS. Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat bez względu na dochód rodziny. Natomiast w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem każdemu z rodziców przysługuje po 400 zł. Od 1 lutego 2026 roku zmieniły się zasady wypłacania świadczenia dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800+, rodzic musi być aktywny zawodowo. Dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy m.in. dzieci poniżej 6 roku życia. Dodatkowym warunkiem jest to, że zarówno rodzic ubiegający się o świadczenie, jak i dziecko muszą zamieszkiwać na terytorium Polski. Podobne zasady będą obowiązywać od czerwca 2026 roku także innych cudzoziemców spoza Unii Europejskiej i ta, a także Wielkiej Brytanii objętej umową o wystąpieniu, którzy legalnie przebywają w Polsce i mają dostęp do rynku pracy. Prawo do świadczenia będzie zależało od aktywności zawodowej rodzica w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie weryfikował to na podstawie danych z naszych systemów ubezpieczeniowych.
4: Mówiła Anna Grabowska z olsztyńskiego oddziału ZUS, a teraz zapraszam Was na kilka słów od zapowiadanego wcześniej już Michała Koronowskiego z Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, który podpowie, jakie zmiany zostały wprowadzone w majowym rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie.
3: Jak co roku od maja wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a główne założenia to wzmocnienie kursowania linii 107 i 113, wydłużenie godzin kursowania linii numer 126 do i z krańca przystanku Jagiellońska Ogrody, wydłużenie godzin kursowania linii numer 304 oraz wznowienie kursowania linii numer 307 we wszystkie soboty, niedziele i święta, jak również w dni robocze w okresie wakacji. To nie koniec zmian, ponieważ wprowadzone zostają także stałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Tym razem dotyczą one korekty rozkładu jazdy linii numer 101 wieczorami we wszystkie dni tygodnia, dodatkowe kursy na liniach numer 106, 119 i 305, zmiany w kursowaniu linii numer 107 do krańca Łupstych, a także zmiany na liniach numer 121, 135 oraz 136. 36. Szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu wspomnianych linii dostępne są na stronie internetowej Zarządu Dróg Zieleni Transportu w Olsztynie.
4: I na koniec jeszcze kilka zdań od Patryka Pulikowskiego z Olsztyńskiego Urzędu Miasta, który podpowie, na co zostały przeznaczone dodatkowe środki w budżecie miejskim.
6: Do właścicieli i opiekunów zabytków trafi w tym roku 350 tysięcy złotych z budżetu miasta Olsztyna. Te pieniądze wesprą 7 konkretnych działań. Największa dotacja, ponad 200 tysięcy złotych, została przyznana przez radnych wspólnocie przy ulicy Kołłątaja 24. Tam prace będą realizowane przy elewacji kamienicy, która po latach odzyska dawny wygląd. Pieniądze trafiły też na badania i dokumentację dawnego spichlerza przy ulicy Kołłątaja 14, a przy ulicy Chrobrego 5 zaplanowano remont dachu wraz z wymianą dachówek i obróbek blacharskich. W jesiennym naborze wpłynęło 20 wniosków o dofinansowanie prac renowacyjnych, konserwatorskich przy zabytkach. Niestety tylko część z nich spełniła wymagania formalne.
4: Spotkaniem z Patrykiem Pulikowskim z Olsztyńskiego Urzędu Miasta kończymy tę część magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zakatarzona Aga Wiśniewska. Już teraz też zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Jak dużo osób było niezdolnych do pracy w minionym roku? Jakie sposoby wykorzystują oszuści na wyciągnięcie danych i pieniędzy oraz jak wypadło roczne rozliczenie składki zdrowotnej i kto powinien o nim pamiętać? Już o tym za chwilę będzie nam opowiadała Anna Grabowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Ja jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na kolejny magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna oczywiście. Ale zanim przejdziemy do ZUS-u w Olsztynie, to chciałabym Was zabrać w jeszcze jedno miejsce. Otóż niedawno obchodziliśmy Dzień Ziemi, a w związku z tym obchodzono to święto to w bardzo wyjątkowych okolicznościach i też połączono je z jeszcze jedną okazją, o czym już za chwilę nasi goście będą nam opowiadali. Jakie to święto? Otóż Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej świętuje kolejny jubileusz i o tym, jak duże ma to znaczenie w kontekście także świętowania Dnia Ziemi, opowiadał komendant major Straży Granicznej Łukasz Wolański.
7: Szanowna pani dyrektor, szanowny panie nadleśniczy, panie, panowie oficerowie, funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej, szanowna młodzieży, szanowni państwo, spotykamy się dziś w Wilczym Szańcu, miejscu wyjątkowym, w którym chcemy uczcić dwie inicjatywy. Pierwsza dotyczy obchodzonym w tym roku 35-lecia powołania Straży Granicznej, a druga Międzynarodowego Dnia Ziemi. Łączenie obydwu inicjatyw nie jest przypadkowe. Mówię troska o bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz o troska o bezpieczeństwo, o środowisko naturalne, w którym żyjemy, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Od 35 lat Straż Graniczna stoi na straży nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej, dbając o bezpieczeństwo Polaków. To służba, która wymaga poświęcenia, odwagi, ciągłej gotowości do działania. Dzisiejsza akcja pokazuje, że misja naszej formacji wychodzi także poza codzienne ramy służby, obejmując troską środowisko naturalne, obejmując troską przyszłe pokolenia. Każde posadzone drzewo jest inicjatywą w przyszłość, jest inwestycją w czyste powietrze, jest inwestycją w lepsze warunki życia przyszłych pokoleń. Pokoleń, które będą bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, dbajmy o naszą planetę, o nasze środowisko, bowiem jej dobrostan jest gwarancją lepszych warunków życia, ale także i dla nas, jako mundurowych, gwarancją lepszej służby. Wilczaniec, miejsce naznaczone historią, jest dzisiaj przestrzenią nadziei i odnowy. Każde zasadzone drzewo, które będzie rosło przez kilkadziesiąt lat, będzie dla przyszłych pokoleń symbolem tejże właśnie odnowy, ale także pamięcią o tym, że bardzo ważna jest harmonia pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej akcji. Niech ta akcja będzie dla nas wszystkich symbolem odpowiedzialności. Odpowiedzialności za ojczyznę, odpowiedzialności za bezpieczeństwo, także odpowiedzialności za środowisko oraz za przyszłość.
8: Szanowni Państwo, Panie Generale, Państwo Komendanci, jako Nadleśniczy Miejsca bardzo serdecznie Was witam w Wilczym Szańcu, na terenie Nadleśnictwa Szerkowo. Wilczy Szaniec jest małym skraweczkiem dosłownie naszego nadleśnictwa, bo zajmuje około 1% całego nadleśnictwa i dziś stanowi ośrodek edukacji historyczno-przyrodniczej. Ta historia jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że podczas dzisiejszego spotkania ta właśnie przyroda i ta ekologia będzie na pierwszym miejscu, bo mamy poważne zadanie. Mamy do posadzenia 3000 dębów, mniej więcej na pół hektarze lasu.
4: Dopowiadał nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo Zenon Piotrowicz. I teraz przechodzimy już do spotkania kolejnego zresztą z Anną Grabowską z olsztyńskiego oddziału ZUS, która będzie nam podpowiadała między innymi o tym, jakie metody stosują oszuści, żeby wyłudzić od nas dane i oczywiście będzie nas przestrzegała, jak się od tego uchronić. Zdradzi nam też, kto powinien pamiętać o rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej i jak dużo zgłoszono w zeszłym roku niezdolności do pracy na Warmii i Mazurach.
9: Do 20 maja 2026 roku część płatników składek musi przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się również próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej. Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, a także opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku. Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność została wznowiona w styczniu 2026 roku, a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za 2025 rok, aby ustalić wysokość rocznej składki zdrowotnej. Dlatego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy. Obowiązek złożenia rocznego rozliczenia dotyczy także przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność w styczniu 2026 roku i rozlicza się na zasadach ogólnych. Wymóg ten obejmuje również osobę, która zawiesiła lub zakończyła działalność w 2025 roku, ale w tym czasie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, nawet tylko przez jeden dzień. Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik nie ma na koncie zaległości, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu ESUS dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać go do 1 czerwca 2026 roku. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 roku. Brak złożonego wniosku oznacza, że nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku. Natomiast w sytuacji, gdy z rozliczenia wynika niedopłata składki zdrowotnej, trzeba ją dopłacić razem ze składką za kwiecień 2026 i należy zrobić to najpóźniej do 20 maja bieżącego roku. Przedsiębiorca, który zamierza skorygować wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Jeśli nie składa takiego wniosku, ma czas na przekazanie korekty do 1 lipca 2026. W ostatnim czasie pojawiła się kampania phishingowa polegająca na podszywaniu się pod adres mailowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy wysyłają fałszywe wiadomości SMS, w których informują o rzekomym błędzie w stanie rozliczeń ubezpieczenia zdrowotnego. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony, na której oszuści proszą o podanie numeru PESEL, a także danych karty płatniczej. Przestrzegamy, aby nie klikać w podejrzane linki i nie przekazywać swoich danych w odpowiedzi na takie wiadomości. Przypominam również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z tymi klientami, obywatelami, którzy posiadają konto na platformie usług elektronicznych ZUS i wybrali właśnie taką formę kontaktu w sytuacji, w której klient ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, powinien skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Kontaktu Klientów pod numerem telefonu 22 560 1600 lub wysłać do nas wiadomość mailową na adres cot@zus.pl. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłosił się starszy mężczyzna, który odebrał telefon od osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oszust namawiał tego pana do przystąpienia do programu emerytalnego, aby w ten sposób zwiększył swoją emeryturę. Oczywiście zażądał za to opłaty i to dość wysokie, bo 800 zł. Klient otrzymał następnie 2 SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie, a także było tam przypomnienie o tym, że należy uiścić opłatę. Apelujemy do wszystkich, a zwłaszcza do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Należy również zwrócić uwagę na informacje, które przekazujemy przez telefon, ponieważ mogą być one wykorzystane w niewłaściwy sposób i przysporzyć naszym klientom wielu problemów. Przypominam również, że elektronicznie lub SMS-owo kontaktujemy się jedynie z tymi klientami, którzy mają konto na EZUS-ie, a także wybrali ten sposób kontaktu. W ostatnich latach widzimy wzmożone działanie grup przestępczych, a także oszustów, którzy wykorzystują różne kanały komunikacji, a także narzędzia sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja pozwala na kreowanie serwisów i komunikatów łudząco przypominających treści oficjalne, czy też podszywających się pod znane nam osoby. W przypadku kontaktu telefonicznego, którego sami nie inicjowaliśmy, osoby dzwoniące często starają się wymusić na nas decyzję. Mówią, że mamy mało czasu, grożą utratą pieniędzy i tym podobne sytuacje. To powinno wzbudzić naszą dodatkową czujność. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości co do tożsamości osoby podającej się za pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, powinien to natychmiast zweryfikować. Aby to zrobić, można skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej, a także na nasz adres mailowy cot@zus.pl. A w 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 miliona zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 miliona dni absencji chorobowej i jest to 0,5 miliona dni więcej niż rok wcześniej i o 8 milionów dni więcej niż na przykład w 2021 roku. Przeciętnie na jednego lekarza przypadało 117,8 wystawionych zaświadczeń lekarskich. Największą liczbę zaświadczeń przypadających na jednego lekarza odnotowaliśmy na Warmii i Mazurach i jest to 160,2 zaświadczeń, które zostały wystawione średnio na 11,56 dnia. Liczba osób, którym w tym województwie w 2025 roku wystawiono przynajmniej jedno zaświadczenie z tytułu choroby własnej, wyniosła 226,8 tysiąca. Najmniej wystawionych zaświadczeń przypadało na jednego lekarza w województwie podlaskim i jest to 79,1 zaświadczenia, a średnia orzeczona długość wynosiła 10,9 dnia. Zaświadczenia te zostały wydane 180 tysiącom ubezpieczonych. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego wynosiła 11 dni, a otrzymał je statystycznie co drugi Polak ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano więcej o 0,5 miliona dni zwolnień lekarskich. Częściej korzystaliśmy ze zwolnień krótkich, których wystawiono niecałe 10 milionów z tytułu choroby własnej do 5 dni. To jest 0,2% więcej niż rok wcześniej. W tym 1,8 miliona zaświadczeń jednodniowych i w 2024 roku było to 1,7 miliona. Na Warmii i Mazurach lekarz przeciętnie wystawił ponad 160 zwolnień lekarskich na okres średnio 11,5 dnia. Z tytułu chorób własnych lekarze wystawili ponad 24 miliony zaświadczeń na łączną liczbę 277,6 miliona dni. Do najczęstszych przyczyn niezdolności do pracy należą choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Następnie są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Później klasyfikują się choroby układu oddechowego. Następnie są urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych, ciąża, poród i połóg,
5: a także jednostki chorobowe związane z COVID-19. Niezdolność do pracy coraz częściej spowodowana jest czynnikami psychicznymi lub przeciążeniami. Jako jej przyczynę wskazuje się także wypalenie zawodowe, przeważnie wynikające z nadmiernego obciążenia obowiązkami, brakiem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także złymi relacjami w miejscu pracy. Rosnąca absencja chorobowa w Polsce staje się coraz bardziej zauważalna. Chorujemy częściej i coraz dłużej. Jest to zjawisko dynamiczne i zmienne sezonowo. Jego analiza dostarcza informacji o przyczynach chorobowych, ich zróżnicowaniu na przestrzeni lat, a także o czasie trwania niezdolności do pracy.
4: Spotkaniem z Anną Grabowską kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę dziękuję Wam. Aga Wiśniewska, już teraz zachęcam do tego, żebyście zostali z 95, bo oczywiście poza fantastyczną muzyką na naszej antenie już niebawem pojawią się też ciekawe informacje dotyczące naszego miasta Olsztyna. A ja z magazynem reporterów Melo Radia wracam do Was oczywiście kolejnego dnia o stałej porze. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
4: Pytacie w listach, jak się mam? No lepiej, lepiej, dziękuję. Mam nadzieję, że lepiej też nieco brzmię. Aga Wiśniewska, witam Was bardzo serdecznie w magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie opowiemy o fantastycznej aplikacji, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje, ale wciąż się rozwija. I właśnie o tym, jak się rozwinęła w ostatnich miesiącach, będą opowiadali nasi goście. A czemu ta aplikacja służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu na warmińsko-mazurskich jeziorach, oczywiście także tych w Olsztynie. Choć przede wszystkim skupia się ta aplikacja jednak na jeziorach należących do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ale, to wszystko przecież powstało właśnie w Olsztynie. To tutejsi naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i tutejsza firma technologiczna nawiązała współpracę i właśnie wspólnymi siłami stworzyła coś takiego jak Żegluj, o którym opowiedzą nam
10: Dariusz Popielarczyk. No, funkcja na uniwersytecie to jestem dziekanem Wydziału Geoinżynierii, a jeżeli chodzi o funkcję aplikacji Żegluj, no to jestem współtwórcą i też jakby dostawcą danych batymetrycznych dla tej aplikacji.
11: Tomasz Templin, adiunkt na uniwersytecie, współtwórca aplikacji, zajmuje się przetwarzaniem danych, tworzeniem produktów w oparciu o te dane, tworzeniem map, tworzeniem architekturą systemu.
4: To panowie, na początek pytanie, jeszcze zanim dojdziemy konkretnie do aplikacji Żegluj, czy panowie żeglujecie?
10: Tak, oczywiście żeglujemy i właśnie stąd się wziął pomysł na aplikację, a chciałbym przypomnieć, że pomysł się urodził 10 lat temu w maju, 3 maja. Spotkaliśmy się w trójkę, pan Marcin Gryszko, Dariusz Popielarczyk i Tomasz Templin. Każdy z nas ma dużo do czynienia z wodą, tak zawodowo, jak i turystycznie. Żeglujemy, no może Tomasz tak nie żegluje często, ale Tomasz bardzo często żegluje wirtualnie. Natomiast ja żegluję, zajmuję się batymetrią i hydrografią od ponad 2 dekad. Marcin Gryszko, współtwórca z firmy Infeo, także żegluje, jest pasjonatem żeglarstwa. No a Tomek też tutaj jakby jest ściśle związany właśnie z obróbką danych, z batymetrią. No i z przetwarzaniem tych danych, które pozyskamy w ten wirtualny świat.
4: No właśnie, bo to jest bardzo istotne. Chciałbym, żebyśmy zaczęli trochę od początku, bo właśnie już tutaj wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy, pan wspomniał o tym, że ten projekt jest kontynuowany. Już 10 lat się tym zajmujecie. Aplikacja Żegluj w takim razie jak się zmieniła? Co zostało w niej dołożone, co jest nowością?
11: Generalnie aplikacja na początku była zwykłą taką aplikacją nawigacyjną, która pozwalała zobaczyć swoją pozycję na mapie. W tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą, od planowania swojego pobytu, czyli na przykład pokazuje najciekawsze wydarzenia, proponuje trasy, które są najbardziej atrakcyjne do odbycia. Także daje informację pogodową, bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność. W tej chwili również mamy moduły bardzo zaawansowane, które wspierają bezpieczeństwo, to znaczy dają możliwość użytkownikowi takiego bezpiecznego poruszania się, dlatego że aplikacja przewiduje ruchy użytkownika, informuje go o tym, że jego kurs jest potencjalnie niebezpieczny, to znaczy, że może wpłynąć na jakiś obszar niebezpieczny, mieliznę czy na jakiś kamień, czyli aktywnie to pokazuje wizualnie na mapie, zaznaczając czerwonym kolorem, ale również zaczyna piszczeć, to znaczy dźwiękowo również jest ten użytkownik informowany, że powinien podjąć jakieś działanie, bo jeżeli tego nie zmieni swojego kursu, to może się to skończyć jakimś wypadkiem. Aplikacja daje też możliwość takiego poruszania się po szlakach, czyli ma pełne oznakowanie, ma informacje nie tylko oficjalne, takie jeśli chodzi o szlaki, ale również możemy mu zobaczyć sugestie, możemy zobaczyć także oznakowanie, które jest wprowadzane przez innych użytkowników. Znaczy każdy użytkownik może tak naprawdę podzielić się jakimś wkładem, dodać informacje i poinformować nas, gdzie potencjalnie są te miejsca niebezpieczne, a my to jesteśmy w stanie nanieść na mapę i te miejsca dodatkowo również dzięki współpracy z MOPR-em są weryfikowane, to znaczy MOPR też analizuje te miejsca niebezpieczne i czasami wprowadzamy te miejsca, oni je oznaczają, bo faktycznie są sprawdzone, że zdarza się tak, że nawet oni nie wiedzą o tym, gdzie są te miejsca, natomiast są też weryfikowane, to znaczy daje to nam pewność bezpiecznego poruszania się po wodzie. Mamy również nowoczesne technologie, które powstały w wyniku realizacji projektu z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli wprowadzamy rzeczywistość rozszerzoną, czyli taki mechanizm, dzięki któremu ktoś, kto nie zawsze łatwo jest poruszać się po mapie, tak, czyli na podstawie mapy wyznaczać swoją pozycję, może w sposób bardziej naturalny, to znaczy może wykorzystać kamerę zewnętrzną urządzenia i takie urządzenie pośredniczące. Wtedy obserwujemy dokładnie to samo, co widzimy normalnie, ale dokładamy treści wirtualne, czyli dokładamy takie treści, które pozwalają zobaczyć, gdzie fizycznie, na przykład na wodzie znajduje się szlak, którędy powinienem płynąć, tak, gdzie znajdują się miejsca niebezpieczne, informuje nas, tam pokazuje też kierunki, w którą stronę powinniśmy popłynąć, żeby dotrzeć do celu, bo aplikacja również ma zaawansowany moduł, który pozwala wyznaczyć trasę. To znaczy jest to taka dosyć unikalna funkcja, dlatego że ona jest dostosowana do specyfiki naszych zbiorników śródlądowych, ponieważ pozwala wyznaczyć trasę nie na jednym akwenie, ale pomiędzy akwenami, czyli uwzględnia kanały, możemy sobie zaplanować przepłynięcie pomiędzy wieloma zbiornikami. Wiemy, że mamy szlak i możemy się poruszać pomiędzy różnymi jeziorami z wykorzystaniem kanałów, więc aplikacja uwzględnia ten aspekt i nawet ktoś, kto nie ma doświadczenia, może czuć się bezpiecznie, może czuć wsparcie, bo ma wyznaczoną trasę i wie, którędy płynąć, żeby dotrzeć do celu. Oczywiście aplikacja to jest też taka rola społeczna, to znaczy każdy widzi u innych użytkowników. My wspieramy taką aktywność związaną z tym, że użytkownicy mogą się między sobą komunikować, widzą, gdzie przepływa użytkownik inny żegluj. Czasami widzimy, że się pozdrawiają, widzimy, że wymieniają jakieś opinie, zdania, tak, na różny temat. Czasami nawet się potrafią umawiać, tak, w różnych miejscach. Więc aplikacja jest takim bardzo w tej chwili rozbudowanym narzędziem. Bardzo coś, czego jesteśmy bardzo dumni, to jest możliwość wysłania SMS, SOS, tak, sygnału takiego, że ktoś potrzebuje pomocy. Dzięki temu, że współpracujemy z MOPR, MOPR od razu na swoim systemie widzi, że taka osoba zgłaszająca informację zaczyna mu migać na ekranie i wie, jak bardzo szybko zaplanować, kto jest najbliżej z tych ekip ratunkowych i ma bardzo prostą trasę do pokonania. To znaczy widzi od razu, którędy powinien popłynąć, jaki mniej więcej to będzie czas, ile mu zajmie dotarcie. To jest bardzo taka fajna funkcja, dlatego że z punktu widzenia tych ekip ratunkowych bardzo takim kluczowym elementem jest czas wyznaczenia pozycji użytkownika. Czasami użytkownicy nie są w stanie szybko zdefiniować czy opisać miejsca, w którym są, nie są w stanie wyznaczyć lokalizacji. W związku z tym to opóźnia tą akcję ratunkową i wpływa na bezpieczeństwo tych osób. Więc takie szybkie, tak naprawdę zapewnienie takiego szybkiej informacji, gdzie użytkownik jest i kto jest najbliżej, która z ekip ratunkowych może najszybciej dotrzeć do tej osoby jest kluczowe. Więc aplikacja tak reaguje na potrzeby rynku. My tu też oczywiście staramy się mieć kontakt z użytkownikami, wprowadzamy nowe funkcjonalności i wprowadzamy też nowe technologie, wprowadzamy najnowsze rozwiązania, jeśli chodzi o wizualizację, o możliwość prezentacji danych zarówno na mapie, jak i z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej, tak? I staramy się być na bieżąco, ponieważ z każdym rokiem aplikacja zyskuje nowe funkcjonalności. O tak.
12: Tak jak pan wspomniał o tym wzywaniu pomocy, czy inny użytkownik tej aplikacji może wezwać pomoc dla kogoś, u kogo widzi, że coś się dzieje?
11: Oczywiście, że tak. To znaczy jest tam numer taki ratunkowy, który używa MOPR i po wydzwonieniu, tak, można podać nazwę użytkownika i w oparciu o tą nazwę użytkownika jesteśmy w stanie bardzo szybko znaleźć. Tak? To nawet jeżeli nie jest to użytkownik, który wzywa pomocy, to jest w stanie

0: aplikacji. Może to brzmi dosyć skomplikowanie, ale tak naprawdę od samego początku powstania w aplikacji, znaczy od wypuszczenia w 2018 roku, podstawowym zadaniem tej aplikacji było zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które może właśnie nie do końca są doświadczone w żeglowaniu po wodach, nawet tych śródlądowych. Aplikacja w swoich podstawowych funkcjach daje nam możliwość obejrzenia naszej pozycji na mapie. Są tam dodatkowe informacje, czyli oznakowanie szlaku żeglugowego w postaci boi, czyli płynąc łodzią mijamy czerwoną boję, ale widzimy ją też na ekranie naszej aplikacji. Czyli odnajdujemy się po prostu też w terenie. A drugim elementem ważnym to są miejsca niebezpieczne, które są oznakowane tak zwanymi znakami kardynalnymi. I często żeglarze nie wiedzą, który znak co oznacza i w którym miejscu on tak naprawdę powinien być. W którym miejscu powinien minąć tą boję. Aplikacja pozwala nam właśnie zorientować się w tej sytuacji. I nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, która boja co oznacza, to w ostateczności aplikacja powie nam sama, że wpływasz w miejsce niebezpieczne, uważaj, tak, i musisz to miejsce ominąć. To miejsce będzie zaznaczone dodatkowo na czerwono w aplikacji. Także wychodzimy właśnie naprzeciw tym osobom też niedoświadczonym lub doświadczonym pływających w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Albo na przykład może się komuś zdarzyć, że jeszcze po zmroku nie zdążył dopłynąć do portu. I wtedy też aplikacja bardzo mu pomoże właśnie w osiągnięciu tego celu, chociażby orientując się na mapie, gdzie jestem. A po drugie możemy też wykorzystać moduł do wyznaczenia trasy do punktu docelowego. Także od samego początku ta aplikacja bardzo się rozwinęła, jeżeli chodzi o swoje funkcjonalności. Zaczęliśmy współpracę z MOPR-em, która jest bardzo owocna. My się uczymy od ratowników na wodzie, ale z drugiej strony przygotowujemy takie funkcjonalności aplikacji, które wspierają ich działania. Druga sprawa to właśnie moduł pogodowy, który także wspiera żeglarzy w przewidywaniu możliwości przepłynięcia na danym zbiorniku wodnym dla planowania trasy. Ale najważniejsze tak naprawdę od początku funkcjonowania tej aplikacji jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy. I taki był cel pierwotny i on jest cały czas jakby na pierwszym miejscu.
1: Tutaj padło już też takie hasło i chciałbym, żebyście panowie opowiedzieli nam trochę, jak to się stało, że właśnie Europejska Agencja Kosmiczna się w ten projekt zaangażowała, jak ten kosmos się ma do tych naszych warmińsko-mazurskich jezior.
0: No nie da się używać aplikacji nawigacyjnej bez wsparcia współczesnych technologii satelitarnych, GNSS. I szukając wsparcia, aby rozwijać naszą aplikację, złożyliśmy wnioski, uzyskaliśmy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten ostatni projekt jest to tak zwany demonstrator, czyli pozwolił on nam na finansowanie rozwoju tej aplikacji, wprowadzenie nowych funkcjonalności, o których tutaj kolega Tomasz wspominał, no i zapewnienie właśnie dania nowych opcji dla żeglarza i dla służb ratowniczych.
1: A jak panów badania, takie, które prowadzicie tutaj na co dzień na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, właśnie udało się wykorzystać przy tej aplikacji? Jak istotne to jest, że wy to wszystko badacie od lat?
2: Od lat zajmujemy się przetwarzaniem danych geoprzestrzennych, integracją danych pochodzących z różnych sensorów pomiarowych, tworzeniem w oparciu o te dane różnych produktów, nie tylko map, ale także aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, także różnych wizualizacji fotorealistycznych. Coraz częściej tworzymy cyfrowe bliźniaki. To jest taki fajny termin, który opisuje produkt, który powstaje jako taki cyfrowy bliźniak rzeczywistości. Jesteśmy na etapie, w którym sensory pozwalają nam zbudować taką bardzo dokładną geometryczną replikę tego otaczającego nas świata. To mogą być obiekty, zjawiska, ale całe systemy również jesteśmy w stanie odtworzyć i dzięki temu możemy, wykorzystując tą cyfrową replikę, możemy budować rozwiązania, które dają nam nowe możliwości, które do tej pory nie były dostępne. I my tutaj jako naukowcy staramy się wypracowywać rozwiązania. Oczywiście sensem nauki jest to, żeby ona miała możliwość aplikowania w różnych zastosowaniach. Cieszymy się, że nasze rozwiązania dają możliwość też poprawy tego bezpieczeństwa, bo to jest kluczowe na wodzie. I daje to też taką możliwość wykorzystania naszej wiedzy, naszych rozwiązań w takich bardzo konkretnych rozwiązaniach. I oczywiście naszym celem tutaj również jako naukowców jest wspieranie firm, ale także współudział, bo nasze projekty w tej chwili, granty, które składamy i projekty, które staramy się realizować, muszą się opierać na komercjalizacji. Musimy znaleźć firmę, która znajdzie jakieś zastosowanie w tych naszych rozwiązaniach. rozwiązaniach będzie widziało w nich jakiś sens komercyjny i dzięki temu oczywiście nasze rozwiązania są wdrażane w takie życie codzienne. I tutaj oczywiście realizując ten projekt z Europejskiej Agencji Kosmicznej mieliśmy konsorcjum Uniwersytetu i firmy Infeo, dzięki czemu mogliśmy zrealizować nowe funkcjonalności, zbadać dokładność w trudnych warunkach obserwacyjnych, wprowadzić nowe funkcje, wprowadzić tak naprawdę rozwiązania, które bazują na najnowszych rozwiązaniach

0: czy produktach, które pochodzą z najnowszych sensorów pomiarowych. No i oczywiście to przełożyło się na tą użyteczność, na funkcjonalność i na przyjazność aplikacji dla użytkowników końcowych.
1: I to jeszcze nie wszystko, co mamy do opowiedzenia na temat aplikacji Żegluj. Jeśli lubicie spędzać czas wolny na wodzie, czy to wiosną, czy to latem, a może nawet jeszcze gdzieś tam czasami jesienią, to koniecznie zainstalujcie sobie tę bezpłatną aplikację, która pomoże Wam poruszać się właśnie po warmińsko-mazurskich akwenach lub na przykład po olsztyńskich, jak chociażby jezioro Ukiel. Do tego tematu, tak jak wspomniałam, jeszcze wrócimy, więc zostańcie z 95, bo mamy jeszcze Wam kilka ciekawostek do przekazania.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry ponownie na 95. Rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym opowiadać będziemy razem z moimi gośćmi m.in. o aplikacji Żegluj, ale pojawi się także prezydent Olsztyna i wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel, którzy będą opowiadali z kolei o tym, jak duże pieniądze i w co zostaną zainwestowane jeszcze w tym roku i w kolejnym. Ale tak jak już wspomniałam, zacznijmy może od dokończenia tematu i rozmowy z dwoma naukowcami z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a dokładnie z Dariuszem Popielarczykiem i Tomaszem Templinem, współtwórcami aplikacji pod tytułem Żegluj. Dlaczego to narzędzie jest ważne i dlaczego warto z niego korzystać, zwłaszcza jeżeli planujecie rejs po warmińsko-mazurskich jeziorach w tym sezonie?
3: Czyli ten pierwszy projekt, który wyszedł w 2019 roku, to od tego momentu do teraz, przez te 7 lat prawie, panowie pracowaliście nad tym właśnie, jak to ulepszyć, tak? Dobrze rozumiem?
4: Produkt, aplikacja wystartowała w 2018 roku. Następnie za 2 lata później uzyskaliśmy pierwszy z projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, tak zwany Kickstart, na jakby rozbudowę pomysłu związanego z naszą aplikacją, a następnie w 2022 bodajże uzyskaliśmy też kolejny projekt, ale to już troszeczkę bardziej rozbudowany, tak zwany demonstrator, też Europejskiej Agencji Kosmicznej, na taką poważną rozbudowę naszej aplikacji, na wdrożenie nowych technologii, nowych pomysłów, nowych funkcjonalności. I projekt zakończyliśmy w tamtym roku.
3: W takim razie, czy da się zrobić coś jeszcze?
4: Cały czas próbujemy dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, ponieważ no, nie będzie poprawy bezpieczeństwa, jeżeli użytkownicy nie będą korzystali z tej aplikacji. Także idziemy też w tym kierunku, żeby projekt rozwijać, żeby też wspierać służby ratownicze, bo jak wiemy, są one bardzo potrzebne, ale też jakby są słabo wspierane. Mówię tutaj o Mazurskie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe. Troszeczkę inna nazwa w stosunku do tych, które funkcjonują w innej części Polski. Także współpracujemy cały czas, rozwijamy produkt, zamierzamy też obejmować naszym produktem coraz to nowsze zbiorniki wodne. Tutaj trzeba powiedzieć też, że to zbieranie informacji o terenie, o którym tutaj kolega wspominał, za pomocą zdalnych technik miarowych, czy tutaj systemy batymetryczne, które posiadamy w takiej opcji o wysokorozdzielczej, czyli możemy najmniejsze obiekty znaleźć na dnie, które są przeszkodami, czy fotogrametria lub skanik laserowy z latających obiektów. To dają nam możliwość właśnie pozyskiwania nowych obszarów, jeżeli chodzi o te dane terenu.
3: Pan też tutaj wspomniał o tym, że udało wam się poszerzyć ten obszar, to znaczy, że jak dużym obszarem na razie aplikacja, jak duży obszar ma w swoich zasobach? Ile tych jezior, ile tych akwenów faktycznie się znalazło, po których będziemy mogli już teraz bezpieczniej pływać?
0: W pierwszej fazie skupiliśmy się na tym regionie, który jest nam najbliższy, ale też na którym koncentruje się największy ruch tak naprawdę i tam, gdzie jest największa liczba zagrożeń, czyli na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich i tutaj w zasadzie udało nam się już te najważniejsze zbiorniki wszystkie pomierzyć, wprowadzić do systemu, natomiast nie możemy zapominać wspominać też po pozostałych, bo aplikacja wykorzystywana jest nie tylko tutaj w tej części Polski, ale też w całej pozostałych regionach. I tam właśnie jest szczególna rola tej aplikacji, dlatego że możliwość dodawania przez użytkowników oznakowania jest kluczowa, dlatego że fizyczne oznakowanie jest możliwe tylko na tych zbiornikach najbardziej popularnych. Na tych mniej popularnych nie ma fizycznego oznaczenia, gdzie są miejsca niebezpieczne i to powoduje bardzo duże zagrożenie dla osób, które nie znają tego zbiornika. Więc wprowadzenie takiej możliwości żeglowania w oparciu o aplikację, która ma już informacje od tych użytkowników, którzy tam poruszają się wcześniej i oznaczyli miejsca niebezpieczne, jest jeszcze bardziej kluczowa, dlatego że tam nie ma żadnych innych informacji. Więc staramy się również poszerzać ten zakres możliwości i nawet nie dysponując szczegółowym odwzorowaniem dna, jesteśmy w stanie wspierać ten proces bezpieczeństwa w oparciu o różne inne czynniki, w oparciu o mechanizmy, które dajemy w naszej aplikacji. Wprowadzamy w tym roku jeszcze też taką funkcjonalność, która uwzględnia aspekty obszarowe, które do tej pory nie były jeszcze brane pod uwagę, w szczególności tam, gdzie są obszary takie, które są obszarami ciszy albo obszary, na których wymagane jest zwolnienie, czyli na przykład jest ograniczenie prędkości poruszania się. To daje duże możliwości, dlatego że do tej pory użytkownicy poruszając się nie byli często świadomi, że tam na przykład albo nie można wpływać, tak, albo nie można wychodzić na ląd, albo są ograniczenia, jeśli chodzi o poruszanie się i szybkość i sposób zachowania się na wodzie. W tej chwili takie oznakowanie już będzie. Jesteśmy w stanie takie funkcjonalności dodać w aplikacji, co też pozwala nam również wspierać takie osoby, które prowadzą działalność na przykład i użytkownicy, którzy się szybko poruszają, mają wprowadzać zagrożenie, w tym dla innych, którzy korzystają na przykład z jakiejś aktywności związanej ze spędzaniem czasu tam blisko wody albo aktywnym wypoczynkiem przy wodzie. Więc jest jeszcze dużo do zrobienia. Widzimy olbrzymi potencjał, tak, jeśli chodzi o wprowadzanie nowych rozwiązań, nowych możliwości, integrację danych czy uwzględnienie aspektów czasu rzeczywistego. No dlatego tak naprawdę staramy się tą aplikację rozwijać i w każdym roku ta liczba funkcjonalności i możliwości dla użytkownika jest stale zwiększana.
3: Ale w tym roku rozumiem, że najważniejsze jest to, że właśnie te służby ratownicze będą po prostu miały szybszy dostęp do lokalizacji przede wszystkim, tak?
0: To też, tak, ale no, oczywiście mamy nowe funkcjonalności, mamy poprawienie jakości, może nie tak, poprawienie samej aplikacji w takim sensie, żeby ona była szybsza, żeby ona stwarzała mniej problemów, ponieważ musimy mieć świadomość, że rośnie nam też liczba użytkowników, w związku z tym rosną przed nami wyzwania, tak, dlatego że liczba większa użytkowników powoduje, że musimy dodatkowo uwzględniać czynniki, które do tej pory nie były brane pod uwagę, więc no, cieszymy się bardzo, ale jest to też jakieś wyzwanie, któremu staramy się sprostać i oczywiście staramy się, żeby ta opinia użytkowników i żeby ta aplikacja no, była dla nich takim, powiedzmy, cichym partnerem w zakresie spędzania czasu na wodą, tak, i żeby ich wspierała i dawała poczucie bezpieczeństwa, ale też nowych możliwości, jeśli chodzi o ten czas, który spędzają na wodzie.
4: Trzeba też dodać o tych funkcjonalnościach dla służb ratowniczych, że chociażby sposób wyświetlania naszej aplikacji umożliwiający korzystanie w nocy. To było właśnie to zadanie, które należało zrealizować, szczególnie pod kątem właśnie służb ratowniczych. Także ta funkcjonalność została dodana. Natomiast no niektóre opcje, które dajemy, chociażby to właśnie możliwość zaznaczania przez użytkowników miejsc niebezpiecznych, to jest oczywiście to, co kolega wspomniał, bardzo dobra funkcjonalność aplikacji, ponieważ no, nie zawsze mapy mają aktualną informację o przeszkodach, więc ja płynąc po nowym zbiorniku i widząc na przykład kamień, który zagraża mojemu jachtowi, a nie widząc go na mapie, mogę go zaznaczyć dla innych użytkowników. Ale z drugiej strony, no to też wprowadza troszeczkę nadużycia przez niektórych żeglarzy, bo potrafią no, nieuzasadnione komunikaty wkładać na mapę. My musimy to weryfikować, robimy to trochę sami, korzystamy też z pomocy ratowników wodnych. Niemniej jednak, jeżeli mamy takich informacji o przeszkodach zweryfikowanych kilka, to wiadomo, że jest to miejsce faktycznie, które może grozić w trakcie procesu nawigacji.
0: Ponieważ staramy się reagować też na prośby użytkowników, to oczywiście staramy się też poszerzać zakres działania aplikacji i na przykład wprowadziliśmy taką funkcjonalność, która pozwala użytkownikom wpływać po wodach Chorwacji. Tam się czasami też pojawiają użytkownicy, dlatego że była taka prośba, żebyśmy dodali tam podkłady mapowe, żeby oni mieli tą funkcjonalność podstawową, że mogli rejestrować trasy, dlatego że używają aplikacji do właśnie od później po powrocie do odtworzenia sobie historii, tak, możemy sobie rejestrować trasy, możemy rejestrować załogantów, możemy robić, dodawać zdjęcia, więc jest to też fajny taki, taka możliwość do tego, żeby po powrocie również wrócić do jeszcze myślami do tego, jak spędziliśmy czas i sobie jakoś tam odtworzyć.
3: Trochę taki dziennik pokładowy.
4: Dokładnie o tym nie wspomnieliśmy, ale to jest jedna z dobrych funkcjonalności, że możemy sobie prowadzić rejestrację naszej trasy. Wiemy, ile przepłynęliśmy kilometrów, z jaką prędkością. Możemy sobie to po prostu później odtworzyć w domu i zrobić sobie nawet challenge w trakcie naszego kilkudniowego rejsu po Mazurach.
3: Tomasz Templin i Dariusz Popielarczyk byli naszymi gośćmi. To panowie z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a dokładnie z Wydziału Geoinżynierii, którzy są współtwórcami aplikacji Żegluj. Niebawem na naszej antenie pojawi się jeszcze jeden współtwórca tego narzędzia, ale na to będziemy musieli chwilę zaczekać. Już teraz zapraszam Was na kolejne spotkanie i kolejny temat. Prezydent Olsztyna oraz wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego już za chwilę będą nam opowiadali o tym, że bardzo duże pieniądze zostały przekazane na przygotowanie planu, no i właśnie, to będzie remont, przebudowa, przeprowadzka Instytutu Północnego imienia Kętrzyńskiego w Olsztynie. Całe to przedsięwzięcie jest możliwe dzięki współpracy właśnie naszego samorządu z instytucją i ministerstwem zarządzającym naszym instytutem. O co dokładnie chodzi? Posłuchajcie sami.
5: Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
3: Panie prezydencie, miasto Olsztyn dalej się rozwija, wspiera też instytucje kultury, nie bez pomocy oczywiście ministerstwa. To w takim razie co Państwo planujecie?
5: No to właśnie jest najważniejsze, że Ministerstwo Kultury, pan minister Maciej Wróbel zaangażował się osobiście, a to jest coś wyjątkowego niestety w Olsztynie, że udaje nam się ściągać te inwestycje rządowe właśnie w dziedzinie kultury, w dziedzinie edukacji. To nie jest takie proste i nie było oczywiste do tej pory. I oprócz infrastruktury drogowej czy tego typu wydarzeń, my potrzebujemy też rządowych inwestycji w kulturę i Instytut Północny razem z Olsztynem wymyśliliśmy, żeby jeden z tych budynków, które są właśnie przeznaczone pod działalność publiczną, został przeznaczony właśnie na rozszerzenie działalności Instytutu Północnego o edukację, o wystawy, o przestrzeń kulturalną. Dla nas, dla Olsztyna wielka rzecz, bo ratujemy budynek, przywracamy go do życia, zabytek, który jest w centrum miasta, a jednocześnie oddajemy go mieszkańcom, przywracamy go mieszkańcom do użytkowania, do bycia tam, do rozwoju naszego miasta. Wszyscy wygrywają, Olsztyn wygrywa, dobry dzień, bardzo się z tego cieszę.
6: Instytut Północny to jest jedyna podległa mi bezpośrednio instytucja państwowa w województwie warmińsko-mazurskim, oprócz oczywiście współprowadzonego przez Ministerstwo Kultury Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Dlatego też bardzo zależało nam, aby instytut się rozwijał. I te plany, które pan dyrektor przedstawił, wpisują się w strategię resortu kultury, a plany te dotyczą rozbudowy infrastruktury i pozyskania nowych obiektów. I jednym z tych obiektów jest właśnie dawna piekarnia przy ulicy Dąbrowskiego w Olsztynie. Powstała 140 lat temu, ale dzisiaj ma szansę na swoje nowe życie. Dzięki samorządowi miasta, dzięki panu prezydentowi i Radzie Miasta Instytut mógł zakupić ten budynek z 90% bonifikatą za ponad 240 tysięcy złotych. Kolejne ponad 100 tysięcy złotych przekazaliśmy Instytutowi na wykonanie dokumentacji technicznej, która pokaże nam ostateczny koszt adaptacji. Chcielibyśmy, aby w przyszłym roku zapadła decyzja dotycząca adaptacji tego budynku na powierzchnię wystawienniczą, edukacyjną, na archiwum, aby Instytut mógł się rozwijać i generować nowy ruch kulturalny w mieście. To także będzie centrum, które będzie wyglądało, myślę, znakomicie, nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz. Ta dawna piekarnia to jest obiekt, który z panem prezydentem kilka miesięcy temu odwiedziliśmy. To imponujące przestrzenie, które zasługują na nowy blask. I bardzo się cieszę, że możemy to robić razem, że możemy razem rozwijać Instytut Północny. To jest wielkie słowa uznania z naszej strony w stronę samorządu Olsztyna, bo to też ważny krok i odwaga, by pozwolić nam, Instytutowi Północnemu, na tak odważne działanie. Cieszę się też bardzo, że w tym roku tak aktywnie tygodnie nie tylko samorząd Olsztyny, ale samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego ubiegają się o środki z resortu kultury. Ja dodam, że my rozbijamy bank w tym roku. 180 projektów o wartości ponad 130 milionów złotych zrealizujemy wspólnie na Warmii i Mazurach. To bardzo dla nas ważne. Ważne jest też to, że dwie największe inwestycje zrealizujemy ze środków europejskich. To będzie modernizacja twierdzy Bojen w Giżycku i Zamku Kapituły Warmińskiej, czyli siedziby Muzeum Warmii i Mazur, za łączną kwotę prawie 100 milionów złotych z programu Fenix.
1: Dopowiadał wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel. I to wszystko w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna, co przygotowałam na tę część naszego spotkania. Ale oczywiście niebawem do Was wrócę, więc mam nadzieję, że nie są to puste słowa, kiedy mówię Wam do usłyszenia. Aga Wiśniewska, hej!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
2: Rano.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie.

0: jedność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Melo Radio. Čtvrtek.